mixtures, bridge, colors.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Jego życie i słowa wciąż inspirują nas do tego, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami, misjonarzami. Tak napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim z okazji Dnia Papieskiego. Jednym z tych wielkich proroków, których Bóg nam posłał, by nas obudzić, był święty Jan Paweł II, podkreślili biskupi. Biskup tarnowski Andrzej Jeszy w audycji W Trosce o Kościół wskazywał na aktualność słów i przesłania papieża Polaka.
3: To jego duchowe expose na początku pontyfikatu: nie obawiajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi w waszym życiu. I chodziło tutaj nie tylko o poszczególne osoby, ale instytucje, narody. Wciąż te słowa są bardzo ważne, podstawowe. Jest ta obawa, żeby nie otworzyć się na działanie Chrystusa, to przymykanie drzwi albo uchylanie tylko delikatne wciąż powoduje to, że człowiek jest zubożony. Zawsze chrystologia rozbudowana, wzmacniana prowadzi do rozwijania antropologii, do jej poszerzania. Czyli im bardziej jesteśmy otwarci na Chrystusa, tym bardziej nasze człowieczeństwo staje się wartościowe, cenne.
2: W niedzielę podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych można było wesprzeć budowany od 26 lat żywy pomnik świętego Jana Pawła II. Mowa o fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Stypendystów ma ta fundacja także w diecezji tarnowskiej. Muzyka, taniec, misyjne historie i wiele niespodzianek. Już w sobotę 17 października, w przeddzień setnego Światowego Dnia Misyjnego, odbędzie się trzecie diecezjalne spotkanie Dzieci Misją. Wydarzeniu będzie przyświecać maksyma papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci: razem z Ojcem Świętym budzimy do misji. Dzieci zgromadzą się w arenie Jaskółka w Tarnowie. Wcześniej trzeba się jednak zapisać.
4: Program jest dość bogaty, intensywny, poprzez oczywiście różne historie misyjne, tańce z różnych części świata. Chcemy pokazać piękno lokalnej kultury naszej poprzez nawet obecność kapeli śpiewni, ale również i piosenkę, która przygotowana jest na to wydarzenie, Misyjna Wspólnota Boga, która w dalszej części naszego przygotowania do kolędy misyjnej podczas Adwentu będzie promowała akcję Viva Papa Leone 2026, gdzie pomagamy Ojcu Świętemu w Strefie Gazy, w parafii Świętej Rodziny. Szczególnie ta pomoc kierowana jest do dzieci.
2: Mówił dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Maksymilian Lelito. Trzecie diecezjalne spotkanie Dzieci Misją rozpocznie się 17 października o godzinie 10. Z najmłodszymi spotka się biskup tarnowski Andrzej Jeszy. Tegoroczny program zabierze dzieci w podróż od Peru przez Ziemię Świętą aż po Bagandu w Republice Środkowoafrykańskiej. Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą kwestionariusza diecezjalnego. To cały miesiąc nieustannej wspólnotowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie w październiku przez 24 godziny będzie odbywać się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji realizacji powołania oraz daru czystości serc. Akcja Adoracja trwa po raz piąty. Hasłem przewodnim jest realizacja powołania. Uczestnicy wybierają godzinę i termin adoracji, rejestrując się na stronie internetowej, a potem udają się na czuwanie w dowolnym kościele lub kaplicy. Podsumowanie akcji odbędzie się 24 października w Niepokalanowie. W planach są konferencje zaproszonych gości, świadectwa i integracja. Akcja Adoracja potrwa do 31 października. Każdy może włączyć się, adorując Pana Jezusa w dowolnym kościele lub w swojej lokalnej kaplicy adoracji. Adoracja to czas w 100% poświęcony Panu Bogu, mówi ksiądz dr Janusz Chyła.
5: Żyjemy istotnie w jakimś takim biegu, nie tylko funkcjonując na tych realnych, ale także wirtualnych kontynentach, i natłok informacji, natłok różnych bodźców zewnętrznych powoduje to, że człowiek jest wyobcowany ze swojego wnętrza. A ta możliwość bycia sam na sam z Bogiem w ciszy, zresztą Bóg najbardziej, najgłośniej w ciszy przemawia, jest tym, co naszej naturze, a przede wszystkim dzięki łasce odkrytej prawdzie o stworzeniu nas na obraz i podobieństwo Boga, jest takie zapotrzebowanie w człowieku.
2: Organizatorem jest Ruch Czystych Serc. Szczegóły znajdują się na stronie tego ruchu.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Wysoki sąd. Świat nie znosi hipokrytów. Ty i ja też ich nie znosimy. Tak przypuszczam. Przynajmniej dopóki to są jacyś oni, ale nie my. Czy zdarzyło ci się zatrąbić na kogoś, kto nie włączył kierunkowskazu albo zjechał znienacka na inny pas? A potem, nie wiedzieć kiedy, sam robisz to samo. Znasz to uczucie? Ja znam. Jestem hipokrytą. Jezus ujął to następująco. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Miał rację, jak zwykle. Stwierdziłem, że gdy czynię się sędzią innych, chodzę wiecznie niezadowolony. Zżera mnie to. A poza tym, świat nie lubi hipokrytów. Postanowiłem więc, podjąłem decyzję. Dość. Więcej nie będę niczyim sędzią.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Jana Bejzyma. Jan Bejzym urodził się w Bejzymach Wielkich na Wołyniu 15 maja 1850 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie wstąpił do nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie z rąk biskupa Albina Dunajewskiego w 1881 roku. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. W 1948 roku życia za zgodą przełożonych wyjechał na Madagaskar do posługi wobec trędowatych. Im właśnie, opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Na Czerwonej Wyspie stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju i na emigracji wybudował w Maranie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywrócić nadzieję. Szpital ten pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej istnieje do dziś. Wyczerpany pracą ponad siły, ojciec Bejzym zmarł 2 października 1912 roku, otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego pragnienia – wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Poniedziałek, 12 dzień października. 12 dzień października to rocznica śmierci błogosławionego księdza Romana Sitki, rektora seminarium duchownego w Tarnowie w latach 1880-1942. O poranku też wspominamy zmarłego kapłana, księdza Jana Michniaka, który odszedł do domu ojca w 1985 roku. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało niecałe 38% wyborców. Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku.
2: To jest to wynik na pewno świetny i powyżej moich oczekiwań. Natomiast jak Państwo widzicie, ja nie jestem w trybie jakiegoś triumfalizmu, czy entuzjazmu, czy świętowania. Wręcz przeciwnie. Jestem w trybie zadaniowym. No, trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów. Trzeba będzie faktycznie dobrać sobie współpracowników.
0: Zaprzysiężenie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli 21 października, za tydzień w środę. Czy sądeccy policjanci mogli strzelać do mężczyzny idącego z nożem ulicą Lwowską w Nowym Sączu? Między innymi to ma sprawdzić kontrola, którą przeprowadzą śledczy. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło wczoraj w okolicy jednego z przystanków autobusowych. Policjanci, których na miejsce wezwali mieszkańcy, kilkukrotnie wzywali 41-latka do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna jednak nie stosował się do wydawanych poleceń i ruszył w kierunku policjantów, trzymając w ręce nóż, relacjonuje Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji.
3: Policjanci w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem użyli środka przymusu bezpośredniego w postaci paralizatora. Jednak okazało się to bezskuteczne. Agresywny mężczyzna ruszył w kierunku policjantów. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia policjantów, jeden z nich oddał strzały w kierunku napastnika.
0: Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, a później przejął go zespół ratownictwa medycznego. Sądeczanin został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy zmarł.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Poważnym problemem moralnym współczesnego świata jest rozmywanie jasnych kategorii rozróżniania, co jest dobre, a co złe, co jest etyczne, a co nie jest etyczne, mówił w czasie mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny biskup tarnowski Andrzej Jerz. Wydarzenie, które w tym roku odbyło się w Bochni, zgromadziło tłumy wiernych.
4: Żeby pokazać moc rodziny, żeby to wszystko dalej trwało, nadal, tak jak jest i lepiej.
5: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo teraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
6: Jestem za życiem, opowiadam się cały czas za życiem, żeby po prostu to pielęgnować, szanować i kontynuować.
0: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 7:00.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek zimny, bardzo zimny bym powiedział. 5 stopni, tyle wskazuje termometr w regionie tarnowskim, ale odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa i w ciągu dnia wcale nie będzie cieplej. Dziś 13 stopni, ale za to zamiast chmur powinno nam się pojawić słońce. Wysoko w górach może dziś nawet sypnąć śniegiem. Ciśnienie wynosi teraz samego rana 993 hektopaskale.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Nie tylko poniedziałek. Chłodno, ale cały tydzień zapowiada nam się chłodno. Jutro 12 stopni, środa 13, czwartek, piątek 14, 15 stopni, tak więc te temperatury w ciągu dnia nie będą nas rozpalać, a w nocy jeszcze niższe temperatury, bo w nocy temperatura może spaść nawet do 2 stopni, a lokalnie mogą występować przymrozki. Tak więc wygląda na to, że będziemy musieli troszeczkę poczekać na tą złotą polską jesień, tym bardziej, że w połowie tygodnia to chmury będą nam już dominować. 25 minut nam zostało do godziny 7, poniedziałek to 12 dzień października.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

Stacyjne naszego pojazdu, czyli co? No, płyn spryskiwaczu na pewno będzie trzeba już wymienić, z tego letniego przejść na ten zimowy, bo jak będzie nam potrzebny, to żeby się nie okazało, że jest problem już z tym płynem. No, oczywiście by wycieraczki, standardowo uszczelki w zamkach można nasmarować, a nawet wypada nasmarować, no i też sprawdzić akumulator, żeby się nie okazało, że no co, rano mamy problem z odpaleniem, oczywiście ci, którzy parkują pod chmurką, a i warto już przyglądnąć się swoim oponom, zimowym oponom, bo niedługo te opony będziemy zmieniać. No właśnie, jak będziemy zmieniać te opony, no to może się okazać, że już się nie nadają do użytkowania. No i jest problem. Dlatego lepiej to wcześniej sprawdzić, żeby nas nagle gwałtowna sytuacja nie zaskoczyła, która tutaj może nam nastąpić. Ja wiemy, że nastąpi, bo przecież to jest tylko kwestia czasu. Bo przecież po jesieni mamy zimę. I pierwsze przymrozki już w tym tygodniu, a wysoko w Tatrach dziś ma posypnąć śniegiem. Tak więc tylko czekać, kiedy u nas tu w Dolinkach, w regionie tarnowskim też sypnie, ale jeszcze nie. Jeszcze to nie ten czas. Spoglądamy na ulicę. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, jak wyglądają ulice z samego rana. Jak to zwykle, no coraz tłoczniejsze nam się robią, bo przecież to ten czas, gdzie no już jedziemy do pracy, jadą niektórzy do szkoły. No i ten ruch mamy już wzmożony Sikorskiego, Narutowicza, Konarskiego bez postojów. Klikowska, rondo, szczególnie tutaj w okolicach Słowackiego, Szkotnik. Jeszcze spokojnie na Klikowskiej jedziemy, natomiast dojeżdżając do ronda elektryczna Wyszyńskiego, no z ulicą Klikowską, tutaj od Niedomiskiej już na wysokości Jabłoniowej, Miętowej, powolutku będziemy się przemieszczać i tak będzie na pewno do godziny 9:00. Tam kierowcy już dobrze tą sytuację znają. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, szczególnie w tych godzinach porannych, 7:00, 8:00, tutaj największy ruch i od ronda Solidarności, i od ronda Żołnierzy Wyklętych, czyli od Mościckiego i od Witosa tych samochodów sporo, płynnie. Krótki postój na Czerwonych Kronów, dojeżdżając do Kwiatkowskiego. Bez postoju na Zbylitowskiej. Zobaczmy sobie na Koszycką. No tutaj zmotoryzowani to naprawdę będziecie już narzekać teraz przed 7:00, bo stoimy na wysokości ulicy już mniej więcej Szklarniowej. To jest, bym powiedział, wygodniej będzie do zobrazowania na wysokości wiaduktu na 94. Już się powolutku tutaj samochody nam ustawiają i w sznurze do skrzyżowania Czerwona Krakowska, tak więc 10-15 minut dodatkowego czasu, no musicie tam mieć na tej ulicy Koszyckiej. To tyle na razie z dróg. Ponownie wyjeżdżamy jeszcze przed 8:00, przed godziną 9:00, a przed godziną 10:00 spotykamy się z tarnowskimi policjantami, jak zwykle w poniedziałek w audycji Pomagamy i Chronimy.

Łukasz Zagrobel na poranku, my dotremy do ciebie. To taka piosenka, wydaje mi się, hymn dla tych wszystkich, którzy by w drodze, by do pracy na przykład, że w końcu i tak dotrę do ciebie. No tak to jest, że no, w tych godzinach porannych, no to tak sobie śpiewamy, że w końcu i tak dotremy do tej pracy. Tak więc spokojnej tej drogi życzymy 5,5 minuty przed godziną 7, a o godzinie 7 przypominam na antenie Radia Dead Małopolska, by w wiadomościach przeniesiemy się do Krakowa, a po wiadomościach sprawdzimy jeszcze raz prognozę pogody, ale już teraz wspominam i przypominam wszystkim tym, którzy mają zamiar wyjść z domu, ubieramy się cieplutko, tylko 5 stopni, odczuwalna to 3 stopnie, czyli naprawdę zimno, czuć zimno. A te najbliższe dni, oj, będą, no, zimne, chłodne, szczególnie chłodne będą poranki, bo w nocy temperatura może spaść do 2 stopni, tak więc wydaje mi się, że nawet rękawiczki z samego rana to nie jest zła opcja. Do wiadomości jeszcze zespół OMD.

0: Reklama. Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoring. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.
5: Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Jest wąska, kręta, bez poboczy i z osuwiskami. Niebezpieczna droga w powiecie tarnowskim doczeka się remontu. A na koniec Muszyna, która w ten weekend przyciągnęła tłumy gości z całej Polski. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało niecałe 38% wyborców. Z prezydentem elektem rozmawiał Paweł Pawlica.
6: Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku. Zaznaczał, że przyjmuje go jednak z pokorą i skupia się od razu na czekających go zadaniach.
7: To jest to wynik na pewno świetny i powyżej moich oczekiwań. Natomiast jak Państwo widzicie, ja nie jestem w trybie jakiegoś triumfalizmu, czy entuzjazmu, czy świętowania. Wręcz przeciwnie. Jestem w trybie zadaniowym.
6: Pierwsze zadanie na dziś dla prezydenta elekta to spotkanie z mieszkańcami i rozdawanie obwarzanków na Rondzie Mogilskim. Gibała zapowiedział również, że zamierza spotkać się ze wszystkimi kontrkandydatami. Najpierw z senator Moniką Piątkowską. Chce porozmawiać o możliwości realizacji punktów z ich programów. Łukasz Gibała ma 49 lat. Zanim skupił się na samorządzie, był posłem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. W wyborach na prezydenta miasta pierwszy raz startował w 2014 roku. 3 razy nieskutecznie. Wygrał za 4. razem. Kraków, Paweł Pawlica.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Poprawi bezpieczeństwo i otworzy na rozwój gospodarczy. Jest umowa na projekt remontu drogi, którego koszt to ponad 200 milionów złotych. Ma ponad 22 kilometrów długości. Jest wąska, kręta, bez poboczy i z osuwiskami. Została już podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej na trasie Lubaszowa-Siepietnica. Inwestycja połączy kilka samorządów, 2 województwa i ma być podzielona aż na 15 etapów. Jak mówił na antenie RDN Małopolska w programie Słowo za Słowo, słowo Tomasz Stelmach z zarządu powiatu tarnowskiego. Będzie to spore wyzwanie dla włodarzy poszczególnych gmin, przez które przebiega planowana do remontu droga.
3: Jest to teren, gdzie są też osuwiska. Będzie tutaj poszerzanie pobocza, żeby ta droga uzyskała wszelkie parametry drogi powiatowej, jeśli chodzi o szerokość, wymiana nawierzchni, budowa na niektórych odcinkach uczęszczanych przez pieszych chodników. To wszystko powoduje, że jest to dosyć kosztowna inwestycja i będziemy musieli później popracować z tymi samorządami, które partycypują w tym zadaniu, nad dużym montażem finansowym.
9: A jaki to szacunkowy koszt jest?
3: Mówi się o koszcie około 200 milionów zwyż, także jest to niebagatelna kwota i myślę, że
9: dla samorządów
3: w przyszłości samorządy w następnych kadencjach będą miały tutaj duże zadanie do wykonania.
5: Z Tomaszem Stelmachem rozmawiała Jolanta Moździerz. Samo wykonanie projektu wyniosło ponad 4 miliony złotych. Władze powiatu tarnowskiego zauważają, że droga jest mocno eksploatowana, szczególnie w ostatnich latach przez pojazdy powyżej 12 ton, które głównie przewożą drewno. Droga jest strategiczna także z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego. Ma udrożnić ciąg komunikacyjny w kierunku południa kraju i przejścia granicznego w Orzennej.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Czy wrażliwości na sztukę można się nauczyć i jak sprawić, by dzieci i młodzież same chciały sięgać po muzykę, literaturę czy malarstwo? O tym dyskutowali uczestnicy 12 Forum Nauczycieli i Wychowawców w Akademii Tarnowskiej. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Podkreślano, że kluczową rolę odgrywają nie tylko szkoła i instytucje kultury, ale także dom rodzinny. Dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej Kazimierz Kurczep przyznał, że coraz częściej ekspozycje są wzbogacane o multimedia, a lekcje muzealne prowadzone są w formie zabawy. W ten sposób dzieci nie nudzą się i mogą aktywnie się uczyć.
10: Poprzez naszą działalność to zainteresowanie wzrasta. My staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić możliwość zwiedzania muzeum, organizując różnego rodzaju zajęcia, atrakcje, które przyciągają dzieci i młodzież i to jest, wydaje mi się, dużym naszym sukcesem, bo jeżeli wyedukujemy w tym młodym wieku odpowiednio, no to później będziemy mieć jak gdyby już zagwarantowanych zwiedzających również w następnych pokoleniach.
5: Organizatorem wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie, które w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. Na Sądecczyźnie czuć już polską złotą jesień, te aury doceniają też turyści. Muszyna przyciągnęła w ten weekend wielu gości z całej Polski.
11: Jest przepięknie, naprawdę, kolorów pełno, jest ciepło. Góry kto może, to niech korzysta.
12: Ja jestem zachwycony po prostu. Pierwszy raz jestem w górach, ale jestem zachwycony.
13: A ja się bałam, że to będą wyższe górki. Ja po udarze jestem po różnych takich przejściach, że to nie dla mnie będzie klimat i że se nie dam rady tutaj. A tu się okazuje, że tutaj się chodzi płasko, normalnie, fajnie.
14: Bardzo ładne są widoki, bardzo fajna okolica. Ogólnie jest bardzo
15: kochamy górę.
5: Chociaż ten tydzień przynieść może lekkie ochłodzenie, wciąż w prognozach jest kilka słonecznych dni, a więcej o pogodzie już za chwilę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: No i pytanie, no właśnie, co z tym słońcem? Powiem tak, poniedziałek jeszcze ma być słonecznym, chociaż lokalnie może występować częściowe zachmurzenie, ale już od wtorku coraz więcej chmur nam się będzie pojawiało, a środa i czwartek to głównie chmury mogą dominować. To taka wstępna prognoza pogody. Najgorsze jest to, że te temperatury to naprawdę już mało, że tak powiem, złota polska jesień będzie nam towarzyszyła. Temperatura to 12-14 stopni.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dziś maksymalnie 13 stopni, jutro 12, kolejne dni to 14, 15, a w nocy temperatura spadnie do 2 stopni, chociaż ta noc przed nami to jeszcze 4 stopnie, ale kolejne noce to już tylko plus 2 stopnie, a wysoko w górach spodziewane są dziś opady śniegu w Tatrach, tak więc będziemy ten chłód odczuwać tutaj w regionie tarnowskim. Proszę się przygotować, że te temperatury w tym tygodniu nie będą nas rozpalać. Przyszły tydzień też podobnie, temperatura maksymalnie od 13 do 14 stopni i wygląda na to, że do końca października, no niestety powyżej 15 stopni, to nie czekają nas takie wysokie temperatury, a nawet końcówka października i 1 listopada to temperatura w nocy może spaść do minus 1. To 1 listopada, tak przynajmniej wstępnie synoptycy nam zapowiadają, że 1 listopada w nocy temperatura to minus 1, czyli naprawdę już będzie zimno, bardzo zimno. A wiemy, że 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. Udajemy się na nekropolię, tak więc no, to nie jest dobra informacja, bo będzie nam chłód towarzyszył w ciągu dnia 9 stopni, a w nocy minus 1, to te kwiatki wszystkie, no niestety, no nie przetrzymają nam nocy. Ale może nam się zmieni ta prognoza pogody, oby tak było. 7,5 minuty mamy po 7, teraz Time After Time, czyli Cyndi Lauper. No za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i sprawdzimy, co tam się dzieje ciekawego i o której to słoneczko nam wstało, bo już jest z nami.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

16 minut po 7, czas zaglądać do naszego kalendarza. Sprawdźmy, jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądał. Słoneczny nam się ten dzień zapowiada, ale chłodnym, zimnym. Ale mimo wszystko słońce jest już z nami, wstało 6.55, czyli coraz później to słoneczko nam się budzi. I a propos tego dzisiejszego dnia, przypominamy, to 285 dzień roku. Do końca roku pozostało nam tylko 80 dni. Dzień dzisiaj trwa 10 godzin 51 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny 9 minut, ale krótszy od najdłuższego dnia w roku prawie już o 6 godzin. Tak dokładnie to 5 godzin 55 minut 14 sekund. Mamy cały czas astronomiczną jesień, ale zima już zbliża się do nas, chociaż jeszcze troszeczkę czasu pozostało, bo to dopiero 21 grudnia, ale te najbliższe dni to takie troszeczkę bym powiedział, że no mało jesienne. Ta złota polska jesień na razie nam tutaj nie będzie towarzyszyć, ale na pewno my towarzyszymy nam dzisiaj naszym solenizantom. Maksymilian Witold, również Edwin, Marcin, Felix, Serafin, Grzymisław oraz Eustachiusz. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka dla was już przygotowana, a dokładnie Ania Wyszkoni. Dla ciebie, specjalnie dla ciebie. O poranku.

ciebie, czyli dla naszych dzisiejszych mysolenizantów. Ania Bryszkoni, pójdę tam, gdzie chcesz, a my teraz lecimy, no bo pójść ciężko, chociaż może komuś się uda, kto wie, kiedyś. Teraz gdzie się przenosimy? Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo dziś 12 października mamy Dzień Kolumba w Ameryce, czyli Columbus Day, bardzo słynny dzień. Dzień Kolumba to dzień obchodzony w wielu państwach Ameryki Południowej i Północnej, ale szczególnie tutaj ten Dzień Kolumba obchodzony w Stanach Zjednoczonych ma bardzo długie tradycje. Jego celem jest upamiętnienie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i to właśnie było 12 października 1492 roku. Co ciekawe, no właśnie, a propos Columbus Day, Ziemię zauważył ktoś inny. Dokładnie 12 października 1492 roku nad ranem jako ląd, jako pierwszy dostrzegł marynarz Rodrigo Triana z pokładu statku Pinta. Według obietnicy króla nagroda miała powędrować do Kolumba, który twierdził, że widział światła wcześniej. Chociaż tak do końca to nie wiedział, że odkrył nowy kontynent. Kolumb do końca życia był przekonany, że dotarł do Azji, gdzieś w okolicach Indii lub Chin, dlatego rdzenną ludność nazwał Indianami, a nazwa Ameryka pochodzi tak naprawdę od innego żeglarza. Choć Kolumb przetarł szlak, kontynent nazwano na cześć Amerigo Vespucciego, który jako pierwszy udowodnił, że ląd ten jest zupełnie nową masą ziemską, a nie po prostu częścią Azji. No to a propos właśnie Ameryki, a propos Dnia Kolumba, czyli Columbus Day, który właśnie przypada dziś, 12 października, no to przenieśmy się za sprawą grupy Redbox właśnie do Ameryki. For America.

Amerykany i grupa Red Box. Co jakiś czas będziemy wracać do Stanów Zjednoczonych, bo przecież Dzień Kolumba, czyli Columbus Day. A najciekawsze jest chyba to, że Kolumb tak naprawdę to nigdy nie planował odkrycia nowego kontynentu. Jego celem było po prostu znalezienie szybszej zachodniej drogi morskiej do bogatych Chin, Indii, co pozwalało minąć lądowy, jedwabny szlak zamknięty po prostu po upadku Konstantynopola. No i tak oto, przez przypadek tak naprawdę Kolumb odkrył Amerykę. My będziemy muzycznie też odkrywać Amerykę za sprawą innych amerykańskich grup muzycznych. A teraz polska scena muzyczna, bo to grupa Demono. W taką noc, to nie, bardziej w taki poranek, 25 minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Chłodne, zimne poranki i te chłodne, zimne poranki będą nam w tym tygodniu towarzyszyć. A przede wszystkim chłodne noce. Temperatura w nocy może spaść do 2 stopni. Słoneczko teraz gdzieś nam się schowało, ale w ciągu dnia powinno być tutaj z nami, chociaż lokalnie częściowe zachmurzenie będzie nam występować. Temperatura dziś 13 stopni maksymalnie, jutro 12 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Wygląda na to, że sezon grzewczy już chyba na dobre nam się rozpocznie w tym tygodniu, bo te temperatury naprawdę będą niskie, chłód, zimno, a jeszcze do tego wysoko w górach dziś ma sypnąć śniegiem, tak więc ta temperatura odczuwalna na pewno będzie dużo niższa i będziemy ten chłód na pewno odczuwać się tutaj w regionie tarnowskim, pomimo tego, że do Zakopanego troszeczkę i tych kilometrów mamy, ale zawsze my, no, czujemy właśnie ten spadek temperatury. Temperatury tam wysoko w górach, tutaj u nas w regionie tarnowskim, no i czuć ten chłód, który napływa z Podhala. 28 minut nam zostało do godziny 8. Zostawiamy sobie ten chłód, zostawiamy sobie tą pogodę, no za chwilę przejdziemy natomiast do naszych zmotoryzowanych, ale wcześniej jeszcze Andrzej Rybiński o poranku dla tych wszystkich, którzy przy porannej kawie albo herbacie.

0: za każdą... Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

odpalił. Odpalił nasz samochód, no to jedziemy. A mógł nie odpalić, bo to wiemy, noce chłodne się robią, coraz zimniejsze. Pierwsze przymrozki nam się pojawią w tym tygodniu, tak więc kierowcy mogą mieć problemy z odpaleniem tego samochodu, o ile nie sprawdzili wcześniej, no właśnie, tego akumulatora. A przypominam, właśnie te noce chłodne, temperatura spadnie do 2 stopni. Miejscami mogą być lokalnie przymrozki, dlatego te poranne przymrozki mogą powodować tak zwany czarny lód na mostach, wiaduktach, przez zielone, zalesione tereny, jak będziemy przemieszczać się. Dlatego my tutaj kierowcy, pamiętajcie, zmniejszamy prędkość, zwiększamy dystans pomiędzy pojazdami, ostrożnie, powoli. Trzeba być czujnym na te zmienne warunki, szczególnie w tych godzinach porannych, nocnych, jak będziemy się przemieszczać po tych naszych drogach. A propos tego przemieszczania się, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jak wyglądają teraz ulice? No to powiem, no standardowo, jak to zwykle. W tych godzinach porannych tutaj się nam nic nie zmienia, jedynie nam się zmienia w czasie wakacyjnym. Wtedy jest spokój, luz, płynnie przejedziemy, nie zatrzymujemy się. A jak mamy normalny czas, czyli ten standardowy tydzień pracy, szkoły, no to wiemy, że na ulicy Gumnickiej spory ruch mamy, do Dąbrowskiego, na Konarskiego w kierunku Narotowicza też jeden samochód za drugim. Stoimy na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego. Postój mamy na Klikowskiej, tu w kilku punktach, dojeżdżając dalej Solidarności, od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik w kierunku Solidarności, no i też Klikowska od Sadowej, czyli jeszcze przed kościołem na Klikowskiej, Ogrodnicza Jabłoniowa, tutaj gdzieś na tej wysokości stoimy i czekamy, żeby dojechać do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Dlatego tutaj warto, przypominam, pojechać na przykład, jak ktoś jedzie ulicą Niedomiską, w Mroźną, Sadową i wyskoczymy tutaj na rondzie. Spokojna elektryczna, wydaje mi się, no dużo, dużo czasu zaoszczędzimy. Jedziemy dalej, Mosice, Aleje Kwiatkowskiego, teraz od strony Witosa, od Ronda Solidarności, powolutku w kierunku Czerwonych Klonów, natomiast od Mościckiego spokojnie płynie na całym odcinku. Zmożony ruch mamy też na ulicy Zbylitowskiej, od Topolowej do Czerwonych Klonów. No i zobaczmy sobie, czy coś nam się zmieniło na Koszyckiej. Co jakiś czas tam się zatrzymujemy. Krótki postój czeka zmotoryzowanych na wysokości gdzieś mniej więcej wiaduktu na 94. Później płynnie i jeszcze znów tutaj wzmożony ruch już przed samym skrzyżowaniem, dojeżdżając do Czerwonej i Krakowskiej. Tak więc kierowcy, tam pamiętajcie, co jakiś czas tych samochodów mamy sporo, dlatego na ulicy Koszyckiej zawsze mamy zapas czasowy. 5-10 minut to, wydaje mi się, w tych godzinach porannych obowiązek. No to dobrze, to tyle z naszych dróg. Drogi jeszcze przed godziną 9, a przed 10, przypominam, dzisiaj audycja Pomagamy i Chronimy. No i dziś ważne tematy, bardzo ważne tematy w odpowiedzi na ostatnie niepokojące incydenty w placówkach edukacyjnych w kraju. Polskie służby i policja znacząco wzmocniły patrole w szkołach, w rejonach szkół. Jak to wygląda? Na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiali z tarnowskimi policjantami 20 minut przed godziną 10.

prosta historia. No, prosta, prosta historia w wykonaniu zespołu Pectus. 8 minut nam zostało do godziny 8, jeszcze w ramach naszego kalendarza. Dziś mamy Dzień Bezpiecznego Komputera. To jest bardzo ważny dzień, bo to inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach właśnie płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne. A wiemy, że z tym bezpieczeństwem naszym informatycznym to jest różnie, różnie bywam, zapominamy o tym bezpieczeństwie. No i przekazujemy dane osobom, no, nieupoważnionym, dlatego tutaj szczególnie apeluję o ten rozsądek, rozwagę i ten temat też bezpiecznego komputera dziś będziemy poruszać w audycji Pomagamy i Chronimy 20 minut przed godziną 10. A tak przy okazji tego bezpiecznego komputera, no właśnie, macie Państwo jakieś takie programy antywirusowe zainstalowane w swoich komputerach? Kiedy ostatni raz zmienialiście hasło? Czy cały czas to hasło, no, od samego początku 1, 2, 3, 4, 5? No właśnie, no to są takie hasła, które często używamy, no żeby nie zapomnieć, a to są bardzo proste, bardzo łatwe hasła, dlatego tutaj apeluję o to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczny komputer, tak, żeby nam się nikt nie włamał i tych danych naszych nie wykradł. 7 do 8, no to my muzycznie podążamy dalej. A propos, co nas czeka, no to jeszcze o 8 wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia po godzinie 8, dokładnie 8.10. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, przypominam, ta rozmowa to 8.10. Do tego czasu, no to jeszcze zespół Status Quo.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie.
10: RDN Małopolska.

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Czy użycie broni palnej przez sądeckich policjantów było uzasadnione? Śledczy sprawdzają działania funkcjonariuszy. Diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochnie zgromadził tłumy wiernych. Po latach wrócił do domu generał Józef Giza, spoczął na sądeckiej ziemi. Wiadomości o 8, Anna Tamleczko zapraszam. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało niecałe 38% wyborców. Łukasz Gibała przyznał, że nie spodziewał się aż tak dobrego wyniku.
2: To jest to wynik na pewno świetny i powyżej moich oczekiwań. Natomiast jak Państwo widzicie, ja nie jestem w trybie jakiegoś triumfalizmu, czy entuzjazmu, czy świętowania. Wręcz przeciwnie. Jestem w trybie zadaniowym. No, trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów. Trzeba będzie faktycznie dobrać sobie współpracowników.
1: Zaprzysiężenie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli 21 października, za tydzień w środę. Czy użycie broni palnej przez sądeckich policjantów było uzasadnione? To jedno z pytań, na które odpowiedzieć mają śledczy badający niedzielne zdarzenie na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. 41-letni mężczyzna, który szedł ulicą z nożem i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, zmarł w szpitalu. Policję wezwali zaniepokojeni mieszkańcy. Jak relacjonuje Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji, funkcjonariusze kilkukrotnie wzywali mężczyznę do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Ten jednak nie wykonywał poleceń i ruszył w ich kierunku z nożem w ręku.
3: Policjanci w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem użyli środka przymusu bezpośredniego w postaci paralizatora. Jednak okazało się to bezskuteczne. Agresywny mężczyzna ruszył w kierunku policjantów. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia policjantów, jeden z nich oddał strzały w kierunku napastnika.
1: Po strzałach funkcjonariusze udzielili 41-latkowi pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala. Mimo udzielonej pomocy zmarł. Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, w tym zasadność użycia broni palnej przez policjanta.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: O szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości rodziny i niepokojącej sytuacji demograficznej mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochni. Hierarcha zwracał uwagę na zacieranie granic między dobrem a złem oraz podkreślał, że dzieci są darem, a rodzina fundamentem przyszłości społeczeństwa.
4: Wskaźniki demograficzne są przerażające. W Polsce obecnie mieszka ponad 37 milionów osób. Jednak według symulacji demograficznych do roku 2100 będzie nas tylko nieco ponad 19 milionów, jeżeli będziemy wtedy istnieć jako naród. Rozpad demograficzny państwa to jest rozpad jego istnienia na każdym innym poziomie funkcjonowania państwa, społeczeństwa, narodu. Dlatego potrzeba, abyśmy na nowo dostrzegli, jak wspaniały dar to właśnie możliwość bycia matką, bycia ojcem, to dar dzieci.
1: Po Eucharystii uczestnicy przeszli ulicami Bochni wspólnie modląc się na różańcu. Dla wielu marsz był publicznym świadectwem wiary i przywiązania do wartości rodzinnych. Uczestnicy wskazywali także na trudności, z jakimi mierzą się współczesne polskie rodziny.
5: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo teraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
6: Dużo teraz rodzin nie chodzi do kościoła, dzieci nie chodzą do kościoła. No, trzeba się modlić o nich. Żyją bez ślubu. To jest bardzo ważne, żeby się modlić, żeby się poprawiło to.
5: Rodzice mają coraz mniej czasu. Ostatnie wypadki w szkołach pokazują, że jednak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć i więcej z nimi spędzać przede wszystkim czasu, bo to jest bardzo ważne.
1: Marsz odbył się w Dniu Papieskim, dlatego nie zabrakło także odwołań do nauczania świętego Jana Pawła II o rodzinie.
0: www.rdn.pl. Informacje
7: audycję całą dobę.
1: Po latach starań i oczekiwania generał Józef Giza wrócił do Nowego Sącza. Szczątki wojennego bohatera spoczęły na cmentarzu na osiedlu Helena, a w Bazylice Świętej Małgorzaty odprawiono mszę świętą. Niedzielne uroczystości miały rangę państwową i odbyły się z ceremoniałem wojskowym. W ostatnim pożegnaniu generała uczestniczyły tysiące osób. Był to jednak przede wszystkim dzień pełen wzruszeń dla jego bliskich. Syn generała, Tadeusz Giza, nie krył emocji. Na ten moment rodzina czekała wiele lat.
8: To był ostatni dzwonek już, żeby ojciec poczuł tutaj na polskiej ziemi, przy swojej żonie, przy mojej córce poruczniku Armii Krajowej Podgórskiej, Marii. Cieszyło mnie obecność wysokich oficerów Wojska Polskiego.
1: Generał Józef Giza otrzymał pośmiertnie od prezydenta Karola Nawrockiego krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych polskich odznaczeń państwowych zostało przekazane rodzinie generała. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Grzegorz Sus z grupy krynickiej GOPR.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Cały czas o poranku zimno, chłodno, ubieramy się cieplutko. No powiem tak, że rękawiczki z samego rana wydaje mi się, że są wskazane. Tym bardziej, że te temperatury o poranku no nie będą nas rozpieszczać. My mamy 5-6 stopni z samego rana, ale odczuwalna temperatura to może być 4 stopnie. W ciągu dnia to 13-14 stopni, jutro 12, a w nocy temperatura spadnie do 4 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Olof.

0: I swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Już 11 minut mamy po godzinie 8 o poranku. Czas na naszą rozmowę. No, rozmowę z cyklu Słowo za Słowo. W studiu już nasz poranny gość, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za Słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj na początku nowego tygodnia a pan Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
2: Panie przewodniczący, wczoraj wybory w Krakowie, wybory prezydenta, druga tura, no i przez noc komisje wyborcze już podliczyły wyniki. Wiadomo już, że Łukasz Gibała zostanie prezydentem, póki co jest jeszcze elektem. Czy zaskoczył pana ten wynik?
3: Nie, osobiście wynik mnie nie zaskoczył. No może skala tego zwycięzca jest pewno wielu zaskoczyła i przerosła oczekiwania, myślę, że samego kandydata na prezydenta.
2: Ponad 62%.
3: To jest ponad 62%. Nikt takiego wyniku się nie spodziewał, ale to jest też kwestia chyba oceny mieszkańców Krakowa, jaką wystawili całemu establishmentowi politycznemu. Czyli wygrał kandydat spoza systemu tak naprawdę, bo nie związany z żadną partią polityczną, kandydat obywatelski, który przez kilka kadencji ubiegał się bezskutecznie o mandat.
2: Bo jeśli dobrze liczę, to czwarte podejście
3: Łukasza Gibały okazało się skuteczne. No jest to ocena pewno rządów i poprzednich prezydenta Majchrowskiego, później jego bezpośredniego kontynuacji odwołanego prezydenta Miszalskiego. No skutkowało to, jak wiemy, odwołaniem w referendum skutecznym prezydenta i te wybory pokazały, że no nie ma miejsca już w Krakowie dla kandydatów, którzy chcieliby kontynuować to, co w Krakowie się dzieje. Jest to laurka wystawiona też wszelkim działaniom prezydenckim. Myślę, że z tego transportu była tylko taką ukoronowaniem tych złych rządów w Krakowie. Ona uderzyła nie tylko w same Krakowie, ale też przecież w kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy do Krakowa przyjeżdżają i tam pracują. Bardzo zła sytuacja finansowa samorządu Krakowa, ponad 90% zadłużenie. Jest absolutny rekord. Nie ma takiej gminy w Polsce, która miałaby tak duże zadłużenie. Takich samorządów liczamy w to oczywiście również powiaty i województwa samorządowe. I te wszystkie złe działania poprzedników pana elekta Gibały skutkowało tym zdecydowanym oporem i odwrotem mieszkańców od polityki partyjnej.
2: Czy pańskim zdaniem prezydentura Łukasza Gibały jest w stanie wpłynąć na Kraków do tego stopnia, żeby jakoś oddziaływał na całą Małopolskę? Pytam z tego względu, że po referendum to jest dokończenie kadencji. To nie jest nowe 4 lata, tylko ma tyle, ile miałby jego poprzednik do końca, więc około 2 lat, trochę ponad, będzie Łukasz Gibała w tym fotelu zasiadał.
3: No jest to na pewno bardzo trudne wyzwanie przed prezydentem. Jedną korzyścią i plusem jest to, że pan prezydent Gibała wchodzi w okres projektowania budżetu, więc będzie miał jeszcze okazję wpłynąć na kształt budżetu na rok 2027, potem 28 i kolejny 29, więc tu okaże się tak naprawdę, jak duże są jego zdolności kierownicze, menadżerskie i będzie w stanie poprowadzić finanse Krakowa w taki sposób, aby mieszkańcy to odczuli. Oczywiście od decyzji do realnych skutków i odczuwania tego przez mieszkańców to jest pewien upływ czasu. Na pewno, czy go wystarczy, zobaczymy. To duże wyzwanie, jak wspomniałem przed panem prezydentem Gibałą i zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby to się powiodło.
2: Czy ten wynik jest też porażką całego zaplecza politycznego kontrkandydatki pani Piątkowskiej?
3: No ja myślę, że zdecydowanie. To poparcie, które zostało jej w tych wyborach udzielone, biorąc pod uwagę Kraków i wcześniejsze sumaryczne wyniki w wyborach parlamentarnych czy europarlamentarnych dla członków koalicji tworzącej obecnie większość parlamentarną, no oznacza zdecydowany spadek tego poparcia. W samym Krakowie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej przekraczał 40%, a obecna przegrana w tych wyborach uzupełniających osiągnęła gorszy wynik, mimo że była popierana również przez Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskie 2050 i inne organizacje współtworzący ten rząd, czy współtworzący koalicję rządzącą.
2: Panie przewodniczący, na tyle, na tym postawmy kropkę w kwestii Krakowa. Przejdźmy tutaj do regionu tarnowskiego i Powiśla Dąbrowskiego i chciałbym, żebyśmy zaczęli ten segment rozmowy od niedawno podpisanej umowy na projektowanie póki co drogi Siepietnica-Lubaszowa. To jest droga, która łączy, można powiedzieć, że Małopolskę z Podkarpaciem. No, a natężenie ruchu jest dość duże. To nie jest droga wojewódzka. Dlaczego Urząd Marszałkowski Województwo Małopolskie się zaangażowało w te przedsięwzięcie?
3: Historia jakby tego podjęcie tego przedsięwzięcia ma już 7 lat. Już w 2019 roku podjęliśmy, czy zawarliśmy jako województwo małopolskie porozumienie z gminami z terenu, gdzie zlokalizowana jest ta droga, czyli gminą Szerzyny, Tuchów, Rzepienik, Strzyżewskiego z powiatem tarnowskim. I wówczas zainicjowaliśmy działania, które miały docelowo doprowadzić do przebudowy tej drogi. Pojawiały się też pomysły, żeby ta droga uzyskała status drogi wojewódzkiej. Na ten moment się to nie udało z uwagi na parametry techniczne, których ona nie spełnia, bo przypomnę, musiałaby mieć szerokość co najmniej 7 metrów, a w wielu miejscach to nawet jest fizycznie niemożliwe, bo jej lokalizacja jest, przebiega w bardzo trudnych warunkach terenowych, górskich. Niemniej jednak droga jest bardzo ważna. Tak jak pan redaktor wspomniał, jest to droga, która obciążona jest bardzo dużym ruchem, ponad 3400 pojazdów na dobę. Są to parametry osiągane przez sporą część dróg wojewódzkich w tej chwili, a dodatkowo jeszcze ten ruch w dużej mierze jest to ruch samochodów ciężarowych, czyli samochodów o bardzo dużym tonażu, a ponadto ruch pojazdów, które przebiega, jak wspomniałem, w trudnych warunkach, przy drodze, która nie ma poboczy, gdzie brakuje chodników. Wypadki śmiertelne na tej drodze, które miały miejsce, tylko potwierdzają to, że czas najwyższy na to, aby tą drogę przebudować i uczynić z nią bardziej bezpieczną.
2: Tak jak wspomniałem we wstępie, póki co będzie to projektowanie. Jak pan szacuje, ile może kosztować przebudowa tego długiego i w trudnym terenie budowa tej drogi?
3: Myślę, że to projekt, budowa już tej drogi fizycznie, no może kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Myślę, że możemy tu mówić o kwocie blisko 100 milionów. Jest to odcinek ponad 20 kilometrów, gdzie będzie wymagał stabilizacji kilku co najmniej osuwisk przy tej drodze, budowy poboczy, wykupy gruntów na sporej części tego terenu. Oczywiście dużo będzie zależało od tego i warunkujemy w ogóle realizację i uczestniczenie w tej inwestycji już na etapie realizacji od dostępnych środków z zewnątrz, dostępnych środków z budżetu państwa. Myślimy tutaj o programie, który przez lata przecież funkcjonował w samorządach, jakim były środki związane z inwestycjami w infrastrukturę, też infrastrukturę komunikacyjną, transportową. No bez tego to się nie uda na pewno, bo ani SUH, ani gminy, ani powiat, ani województwo takimi środkami nie dysponują. Na pewno będzie to proces rozłożony na lata. Samo projektowanie to jest 2 lata. Mam kilkanaście odcinków dróg do zaprojektowania. Więc myślę, że trzeba się tu uzbroić w cierpliwość, poszukiwać środków i kontynuować tą współpracę 5 samorządów, które przystąpiły do tego pomysłu.
2: To teraz zmienimy trochę temat i przewodniczącego chciałbym zapytać o budżet obywatelski Małopolski, bo niedawno zakończyła się 9. edycja. Ogłoszono już 10. i trwa przyjmowanie wniosków, pomysłów, zadań, które mieszkańcy zgłoszą. To trwa do końca października, ten etap przyjmowania do kolejnej edycji. Czy na podstawie tej zakończonej niedawno można powiedzieć, że Małopolanie pragną sportu, pragną aktywności fizycznej, bo te zagadnienia chyba zdominowały ostatnią edycję?
3: No słusznie pan redaktor zauważył. Blisko 90% projektów, które uzyskało finansowanie, to są projekty związane ze sportem, głównie piłką nożną, ale też siatkówka, koszykówka, inne dyscypliny sportowe tutaj uzyskały bardzo duże poparcie, ale są też projekty związane z kulturą, są też projekty związane jak choćby w doposażenie orkiestry dętej w OSP Filipowice. Tam też projekt na ponad 250 tysięcy złotych, który będzie realizowany. Jak widzimy, no, ten Małopolanie no, głosują chętnie na projekty sportowe. To pewnie też ma związek z
2: mobilizacją
3: tego środowiska sportowców. No, szczególnie jest to łatwe, jeżeli w projekcie uczestniczy kilkuset młodych czy młodych ludzi, którzy mają aktywnych rodziców, którzy chcą się dodatkowo zaangażować jeszcze i pomóc, bo trzeba tutaj jakby popatrzeć też na ilość oddanych głosów. Tu w regionie Tarnowskiej projekt, który uzyskał pierwsze miejsce, zebrał, zmobilizował ponad 11 tysięcy osób do tego, aby oddało głos na ten projekt, więc no to jest to potężna ilość, a ostatni, który uzyskał dofinansowanie, to było ponad 4 tysiące głosów, więc tu widzimy, jak silna musi być mobilizacja środowiska, żeby było w stanie pozyskać to finansowanie na poziomie tym regionalnym, bo te głosowania głosowania na projekty o charakterze regionalnym, czyli tym ogólnomałopolskim, to są jeszcze wyższe parametry.
2: No właśnie, to skoro tak podpowiedział pan, ile osób musiałoby zagłosować, to może przejdźmy do tej edycji, na której przyjmowanie wniosków trwa, tak jak wspomniałem, do końca października, ale o jakich widełkach kwotowych mogą myśleć mieszkańcy, którzy chcieliby coś zrobić dla swojej lokalnej społeczności, dla regionu, zorganizować jakieś przedsięwzięcie czy zajęcia. O jakich pieniądzach mogą myśleć w kwestii tego projektu?
3: Jeżeli mówilibyśmy tu o tych projektach na poziomie subregionu tarnowskiego, to jest 7 powiatów, mniej więcej okręg wyborczy jak do parlamentu, to można myśleć o kwotach między 150 a 250 tysięcy złotych. 250 tysięcy jest próg maksymalny dofinansowania, 150 tysięcy jest próg minimalny. A łącznie na każdy z subregionów przewidziano 2 miliony złotych, więc no maksymalnie to może być przy maksymalnych wartościach wnioskowanych 8 projektów, no przy minimalnych będzie tych projektów kilkanaście. Trzeba zebrać 30 podpisów osób zainteresowanych przygotowaniem takiego wniosku i uczestnictwem później w głosowaniu, skorzystać z aplikacji udostępnionej na stronie Urzędu Marszałkowskiego, tam wygenerować w tym systemie wniosek, wydrukować, podpisać przez pełnomocników tego komitetu i złożyć w jednym z punktów wskazanych, czyli u nas najbliżej będzie to w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego na Alei Solidarności 5-9.
2: Zatem wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnych wspólnot społeczności zachęcamy do aktywności i sprawdzenia tych informacji choćby na stronach internetowych województwa małopolskiego. Panie przewodniczący, jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać, no może więcej jeszcze uda nam się zmieścić, ale czas antenowy oczywiście jest ograniczony. Mianowicie o transport, bo mamy prawie że środek października, zazwyczaj koniec roku, początek nowego to czas, kiedy przychodzą zmiany w rozkładach jazdy, w autobusach pojawiają się nowe połączenia i właśnie o to chciałem zapytać, czy małopolskie linie dowozowe, autobusowe poszerzą jakoś swoją ofertę, dotrą do nowych miejscowości po nowym roku?
3: Takie prace trwają, rozmowy trwają też z samorządowcami, bo to zawsze każda nowa linia lub wydłużenie jej przebiegu to jest inicjatywa któregoś z samorządów, ponieważ w ramach tego projektu, którego operatorem jest samorząd województwa, model finansowania jest jakby z 4 podmiotów, czyli finansuje go w części samorząd województwa, gmina, mieszkańcy w biletach oraz Krajowy Fundusz Autobusowy. Jeżeli taka inicjatywa jest, wówczas podejmujemy działania, rozmawiamy, składamy środki, wnioski do pana wojewody, do funduszu. Jeżeli takie możliwości są, to uruchamiamy kurs. Na ten moment trwają rozmowy o uruchomieniu kilku nowych linii autobusowych. Nawet w jednym przypadku brałem osobiście udział o poszerzeniu linii autobusowej łączącej Tarnów w tej chwili z Lichwinem. Jest pomysł, aby tą linię wydłużyć do Tuchowa. Jak wiemy, wielu mieszkańców gminy Pleśnia korzysta choćby z szpitala w Tuchowskiego i z tuchowskich szkół średnich. I to byłby dobry pomysł. Są też prace, które mają na celu uruchomienie linii autobusowych łączących Tuchów-Tarnów z gminą Szerzyny i Rzepiennik. To jest też bardzo istotna trasa z punktu widzenia komunikacji w kierunku właśnie Tarnowa. Kolejne może są mniej zaawansowane rozmowy, ale one na pewno będą. Nie wszystkie się uda z całą pewnością sfinansować. Oczywiście ograniczyliśmy tutaj dostępność środków z tego funduszu autobusowego i tu liczymy, że Ministerstwo Infrastruktury te środki zwiększy po to, żeby móc uruchomić kolejne linie albo poszerzyć czy wydłużyć istniejące. Najczęściej zwiększając również ich częstotliwość, bo to wydłużenie spowodowałoby wydłużony czas dojazdu danych osób zainteresowanych kursami. W związku z tym, ale to wszystko jakby powoduje, że coraz więcej osób jest zainteresowanych tym transportem. My już operujemy w 117 gminach w tej chwili na terenie całej Małopolski, we wszystkich powiatach i oczywiście chętnie poszerzalibyśmy tą działalność, wchodząc w nowe kursy, w nowe obszary.
2: W kwestii właśnie transportu i wchodzenia w nowe obszary zainteresowało mnie teraz, czy jeżeli faktycznie na przykład Szczucinka powstanie, to czy koleje małopolskie będą gotowe, by obsługiwać pasażerów tej relacji Dąbrowa-Tarnowska przez Żabno do Tarnowa? Bo przewoźników na rynku kolejowym mamy kilku.
3: Tak, ograniczona ilość taboru. Myślę, że w tym momencie bylibyśmy w stanie. Do końca października będziemy dysponować kolejnymi 7 ze składami pociągów, nowych pociągów, które zamówiliśmy i myślę, że no, gdyby się okazało, że wezmę od nowego roku, czy w nowym roku ta trasa byłaby przygotowana, bo ona jest w dużej mierze jeszcze zdekapitalizowana, wymaga niezbędnych nakładów i remontów na tą sieć, to pewnie bylibyśmy w stanie uruchomić kursy również i w tym kierunku. Mam nadzieję, że tutaj te obietnice, które zostały złożone, zostaną zrealizowane.
2: To na zakończenie naszej rozmowy jeszcze mamy 2 minutki, a jedną ważną informację możemy przekazać w tym czasie, mianowicie stypendium imienia świętego Jana Pawła II, przyznawane przez województwo małopolskie. Trwa nabór wniosków. Kto może się o taką formę wsparcia ubiegać?
3: O te stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz pierwszego roku studiów. One są oczywiście uzależnione od wielkości, kwotowo w zależności od tego, czy to jest uczeń szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, czy studentom od 4 do 7 tysięcy złotych. Tutaj trzeba się wylegitymować wynikami edukacji, wynikami sportowymi. Wnioski trzeba należy składać w Urzędzie Marszałkowskim lub w delegaturach. Łącznie myślę, że będzie to około 4 tysięcy stypendiów przyznanych w tej edycji.
2: Bo 2 miliony złotych chyba.
3: 2 miliony złotych jest, tak, 2 miliony złotych. Równolegle też jest kolejny nabór, też tam są środki europejskie i kwota również bardzo podobna.
2: Zatem zainteresowanych odsyłamy do województwa małopolskiego, a wiceprzewodniczący sejmiku województwa, pan Wojciech Skruch, gościł dzisiaj w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
10: Po reklamie.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
13: Cieszę się ze zwycięstwa. Też nie był to łatwy przeciwnik. No i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać. Natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował. Nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało. Natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej, także dziękuję bardzo za wsparcie, pozdrowienia.
12: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie na turnieju w Szanghaju jutro Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza uniknęli twardego lądowania po przerwie reprezentacyjnej, ale zabrakło im też szczęścia, by cieszyć się zwycięstwem. Słonie zremisowały wyjazdowe spotkanie z Unią Skierniewice 2-2. Beniaminek BetClick pierwszej ligi zagrał ambitnie, dwukrotnie odrabiając straty. Pierwszą bramkę dla zespołu z Niecieczy zdobył Wojciech Jakubik w 5 minucie. Gospodarze doprowadzili do remisu w 31 minucie, a już 3 minuty później znów BrookBet Termalika prowadziła po trafieniu Iwana Durdowa. Kilka minut po powrocie na murawę Unia Skierniewice doprowadziła do remisu 2-2 i ten wynik utrzymał się do końcowego gwizdka. Klub z Niecieczy zaprasza już na kolejny mecz, tym razem u siebie. 19 października w poniedziałek BrookBet Termalika zagra z Puszczą Niepołomice o godzinie 18. Dwa mecze i dwa rzuty karne dla Sandecji Nowy Sącz, które nie zostały odgwizdane. Drugoligowi piłkarze ponownie odczuwają niedosyt. Tym razem po meczu 11 kolejki z rekordem Bielsko-Biała, zremisowanym 1-1. Częściowo z powodu nierównej gry, ale również z braku odgwizdania 11 przy stanie 1-1. Po zdaniem zawodników i trenera Sandecji ewidentnym faulu w polu karnym na Marcelu Płocicy.
14: Nie wiem, co to musi być. Jaki musi być faul, żeby podyktowany był rzut karny, bo to jest sytuacja taka, że ewidentnie sprzed tego byśmy prawdopodobnie zrobili bramkę, bo piłka była dograna praktycznie do pustej bramki, gdzieś z tyłu mój zawodnik został zaatakowany. Sędzia to ocenił inaczej, no tutaj nie ma waru i nic z tym nie poradzimy. Także wracamy z punktem. Na pewno dla nas to jest niedosyt, choć uważam, że gospodarze zagrali bardzo dobry mecz.
12: Mówił trener Sandecji Ireneusz Mamrot, który po raz pierwszy prowadził ten zespół. Już we wcześniejszym meczu przegranym 1-3 z Lechią Zielona Góra też powinien być rzut karny dla Sandecji, bo Filip Piszczek został uderzony w głowę przez bramkarza gości. Sędzia jednak nie wskazał na wapno. Po 11 meczach tego sezonu biało-czarni są na 8 miejscu w drugiej lidze z dorobkiem 16 punktów. W niedzielę u siebie Sandecja zagra z Zawiszą Bydgoszcz. Bocheński klub sportowy przełamał zwycięską passę rezerw BrookBet Termaliki Nieciecza w czwartej lidze. Drugi zespół Słoni zaliczył pierwszą porażkę dopiero w 12 kolejce rozgrywek. Losy spotkania rozstrzygnęły się w 64 minucie, gdy na listę strzelców wpisał się gracz BKS-u Patryk Pikul. Piłkarz w przeszłości przez kilka sezonów występował w młodzieżowych drużynach klubu z Niecieczy. W następnej kolejce ligowej BrookBet Termalika 2 zagra na własnym stadionie z liderem małopolskiej czwartej ligi Krakowią 2, która w tej serii spotkań zremisowała 1-1 z Wolaniem Wola Rzędzińska. W innych meczach 12 kolejki czwartej ligi Glinik Gorlice przegrał 3-4 z Wiktorią Jaworzno, Unia Tarnów uległa 1-4 Kalwariance Kalwaria Zebrzydowska, Limanowia wygrała na wyjeździe z Watrą Białka Datrzańska 2-1, a jedynym bezbramkowym spotkaniem tej kolejki był pojedynek Popradu Muszyna z Orłem Ryczów. Jak mówiłem, liderem małopolskiej czwartej ligi jest Krakowia 2, trzecie miejsce zajmuje BrookBet Termalika 2 Nieciecza, szósty jest Glinik Gorlice, siódma Wolania Wola Rzędzińska, 11 Bocheński Klub Sportowy, 12 Unia Tarnów, 14 Limanowia Limanowa, a 16 Poprad Muszyna.
11: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: W ciągu dnia częściowe zachmurzenie, co jakiś czas powinno nam się pojawić słoneczko. Na ciepło nie ma co liczyć, nie tylko dziś, ale również jutro, pojutrze, cały tydzień pod znakiem chłodu. Dziś maksymalnie to 14 stopni, jutro 12, a w nocy 4. Teraz mamy 9 stopni, a do tego jeszcze wysoko w górach spodziewane są dzisiaj lekkie opady śniegu.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. No trudno powiedzieć, że ten październik ostro trzyma, ponieważ te pierwsze dni października były bardzo ciepłe, ładne, słoneczne. Teraz zrobiło nam się chłodno, tak więc mam nadzieję, że jeszcze to ciepło i to słońce do nas powróci. 24 minuty nam zostało do 9. My na pewno powrócimy za chwilę na nasze drogi i sprawdzimy sytuację.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

Hyun, czyli dzwonię do ciebie, a teraz jadę do ciebie. No to jedziemy tym naszym pojazdem, naszym samochodem. No i sprawdzamy sytuację na naszych ulicach. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale przypominam wszystkim zmotoryzowanym. Moi kochani, jesień ma to do siebie, że szybko zapada zmrok, o poranku jeszcze też szarówka. Dlatego tutaj warto sprawdzić światła. Coraz bliżej jesteśmy na akcji. Akcji, która wpływa na nasze bezpieczeństwo, czyli twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Ta akcja już ruszy 24 października, tak więc kierowcy, pamiętajcie o tym, że bezpłatnie będzie można sprawdzić swoje światła, ustawić, wyregulować nie tylko jeden dzień, nie tylko 24 października, ale też i 7 i 21 listopada. Jak ktoś nie zdąży, to jeszcze 5 grudnia na wybranych stacjach diagnostycznych będzie to można zrobić. To jest bardzo ważna akcja, która dotyczy właśnie naszego bezpieczeństwa, dlatego pamiętajmy o tym, zapiszmy sobie już w kalendarzu, umówmy się na właśnie sprawdzenie tego naszego pojazdu, dokładnie sprawdzenie stanu świateł, ustawienie tych świateł. W całym kraju ta akcja trwa, tak więc będzie trwała, dlatego tutaj apeluję o to, żeby dbać o to swoje i nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Ulicę teraz zaglądamy, sprawdźmy, co tutaj, jakie zmiany, czy coś nam się pozmieniało. No powiem, że niewiele, w dalszym ciągu spory ruch w mieście, no i tak jest w godzinach porannych. Postoje również nas czekają. Postój na Słonecznej, dojeżdżając do ronda z ulicą Starodąbrowską, jadąc w kierunku Słowackiego, na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej też się na chwilę możemy zatrzymać. Zatrzymujemy się na Klikowskiej, dojeżdżając dalej Solidarności. Spory ruch Klikowska, Paderewskiego, Wieniawskiego na tej wysokości, powoli do ronda Słowackiego Szkotnik i też od Ziołowej na Klikowskiej do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Wzmożony ruch też o tej porze teraz na ulicy Narutowicza, Konarskiego, standardowo na Tuchowskiej od Drzymały, powolutku do Konarskiego. Ja przypominam, że czasami to warto pojechać w Małeckiego, Dąbrowskiego i później skręcamy w Konarskiego. Ja wiem, że nadkładamy troszeczkę tych metrów i tutaj dokładamy sobie też tego czasu, ale mimo wszystko spokojnie wbijemy się w Konarskiego, a często na Tuchowskiej, jak stoimy i czekamy, żeby ktoś nas przepuścił, no to wygląda na to, że tam sobie można czasami postać i poczekać, żeby ktoś powiedział i pokazał nam, proszę bardzo, jedziemy. Dlatego przypominam o jeździe na subach, moi

i sprawdzić. Może to ten czas, gdzie już powinniśmy być w drodze. Na drogi jeszcze raz wyjedziemy i sprawdzimy, jak wyglądało bezpieczeństwo w minionym tygodniu, jak wyglądało to nasze bezpieczeństwo na naszych drogach, ale nie tylko na drogach, ale też to bezpieczeństwo, jak wygląda w naszych szkołach. O tym będziemy rozmawiali w audycji Pomagamy i Chronimy 20 minut przed godziną 10.

5 minut nam pozostało tylko do godziny 9. Przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych, bo przecież dzisiaj Columbus Day, czyli Dzień Kolumba mamy my w kalendarzu. Dzień, który jest obchodzony nie tylko w Ameryce Północnej, ale też i w Ameryce Południowej, również w Europie, na przykład w Hiszpanii, we Włoszech też obchodzony jest Columbus Day. Ma bardzo długie tradycje, a celem jest upamiętnienie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. I to wszystko miało miejsce 12 października 1492 roku, chociaż Kolumb tak naprawdę nigdy nie planował, przypominam, odkrycia nowego kontynentu. Jego celem było po prostu znalezienie

szybszej zachodniej drogi morskiej do bogatych Chin, Indii, co pozwalało ominąć lądowy jedwabny szlak zamknięty po upadku Konstantynopola. No to lecimy, lecimy teraz do Stanów Zjednoczonych, no i to przedstawicielka muzyki, country, ale też i muzyki pop, bo to przecież Miley Cyrus, amerykańska piosenkarka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna.

Jolene. Prosto ze Stanów Zjednoczonych Miley Cyrus. Pozostajemy przy tym Kolumbie, bo tak do końca co z tym Kolumbem, to powiem wam, że no nie do końca sprawa jest jasna, bo tak naprawdę 12 października 1492 roku nad ranem ląd jako pierwszy dostrzegł marynarz Rodrigo de Triana z pokładu statku Pinta, ale Kolumb powiedział, że i stwierdził, że widział światła jednak wcześniej niż ten marynarz tego lądu. Chociaż tak do końca to nie odkrył nowy kontynent i nie wiedział, że odkrył nowy kontynent aż do śmierci. Kolumb do końca życia był przekonany, że po prostu dotarł do Azji w okolicach Indii lub Chin, dlatego rdzenną ludność nazwał Indianami. Tak to właśnie jest z tymi... Z Ameryką, tak jest dokładnie z Ameryką Północną, bo to dzisiaj dzień, który upamiętnia lądowanie właśnie Krzysztofa Kolumba w Nowym Świecie. 12 października 1492 roku to wszystko się wydarzyło i pozostajemy jeszcze w tej części Ameryki Północnej, ponieważ teraz Imagine Dragons jeszcze do wiadomości do godziny 9, a to amerykańska formacja, grupa muzyczna. Bardzo popularna nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale praktycznie na całym świecie, bo również i u nas w Europie, a dokładnie w Polsce lubimy tą grupę Imagine Dragons. Thunder.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Łukasz Gibała na rondzie mogilskim dziękował krakowianom.
9: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
8: Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia zmiany w płucu, o szczegółach już za chwilę. Plastik, stare meble, folia, nawet styropian, takie odpady trafiały do pieców mieszkańców Nowego Sącza. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Miejska zapowiada kontrolę palenisk. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Od częstowania mieszkańców obwarzankami Łukasz Gibała rozpoczął pierwszy dzień po wygranych wyborach w Krakowie. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Rano prezydent elekt z koszykiem obwarzanków w ręce witał krakowian na rondzie mogilskim. Na miejscu był Paweł Pawlica.
10: Przesiadający się na rondzie mogilskim gratulowali Łukaszowi Gibale, częstowali się przyniesionymi przez niego obwarzankami. Pojawiły się też pierwsze wyzwania, prośby i apele.
9: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana. Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
11: Tak. Czy zlikwidowania strefy czystego transportu.
12: I już jak tu jestem, to od razu pierwsza prośba. Proszę pamiętać o azylu w Krakowie.
13: Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
10: Nowy prezydent Krakowa nie ma większości w Radzie Miasta. W Radzie większość ma Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Łukasz Gibała zapowiedział rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami, ale w pierwszej kolejności chce się spotkać ze swoimi kontrkandydatami. Prezydent elekt odebrał już w Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wygranej w głosowaniu. Zaprzysiężenie odbędzie się w czasie uroczystej sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu. Kraków, Paweł Pawlica.
14: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się na początku tego tygodnia.
15: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
8: Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej poinformował, że operacja odbędzie się w rzymskim szpitalu Gemelli, a hospitalizacja papieża ma trwać około tygodnia. Rozwijają swoje zdolności, uczestniczą w misjach na całym świecie, studiują nieraz na najlepszych uczelniach. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyli w wydarzeniach 26 Dnia Papieskiego pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W kościołach w całej Polsce, a także na placach miast i w największych ośrodkach polonijnych organizowana była kwesta z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Młodzi ludzie powiedzieli nam, jak otrzymane stypendium wpływa na ich edukację i życie.
0: Przede wszystkim fundacja dała mi szansę na rozwój, na realizację moich pasji, marzeń. Dzięki temu mogłam działać w Polsce, na studiach w Krakowie. Teraz mogę działać też w Warszawie. No i też podczas mojej rocznej misji na Madagaskarze.
16: Możemy się utrzymywać w naszych miastach studenckich, gdzie jest wiadomo trudniej niż w takich małych miejscowościach, czy po prostu mieszkając z rodzicami. Ale przede wszystkim to też jest wsparcie duchowe, które każdego dnia tak naprawdę pozwala nam się stawać lepszymi wersjami siebie, no i dawać świadectwo Boga.
17: A jak to u Ciebie wygląda?
18: Myślę, że bardzo podobnie, że jednak to stypendium i fundacja pomaga na wielu płaszczyznach, ale też właśnie upewniła mnie w tym, że to, że pochodzę z małej miejscowości, nie oznacza, że nie mogę studiować w większym mieście jak inni.
8: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, powołana przez Episkopat w 2000 roku, upamiętnia dokonania Jana Pawła II poprzez edukację, promocję kultury oraz wspieranie chrześcijańskich mediów. Fundacja wypłaca stypendia naukowe utalentowanym dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin, a także wspiera ich duchowy rozwój, m.in. organizując letnie obozy formacyjno-integracyjne. W ciągu ponad 25 lat działalności fundacji z programu stypendialnego skorzystało ponad 10 tysięcy młodych.
14: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Plastik, stare meble, folia, nawet styropian. Takie odpady trafiały do pieców mieszkańców Nowego Sącza. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Miejska zapowiada kontrolę palenisk. Ekopatrole będą sprawdzać, czym są ogrzewane domy, także z wykorzystaniem dronów. Za spalanie niedozwolonych substancji grozi mandat do 500 zł, a sprawa może również trafić do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5 tysięcy zł. Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrkiel przestrzega przed spalaniem śmieci i wilgotnego drewna. Jak pokazują kontrole z poprzednich lat, mieszkańcy potrafią wrzucać do pieców odpady, które powinny trafiać do odpowiednich punktów odbioru. W rozmowie z RDN Nowy Sącz wymienia, czym ludzie palili w piecach.
19: Plastikami, resztkami mebli. Najczęściej z tych próbek, które pobraliśmy i stwierdziliśmy jakieś nieprawidłowości, to w tym popiole znajdowały się właśnie jakieś resztki mebli, wspinacze. Również były takie budowlane jakieś resztki, czyli folie. Czyli takie podstawowe rzeczy, które ludzie gdzieś nie oddali z gabarytami, tylko po prostu rzucili do pieca i spalili.
8: Od początku tego roku strażnicy miejscy w Nowym Sączu wystawili 15 mandatów za nielegalne spalanie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Niewielkie przejaśnienia w ciągu dnia. Tych chmur jednak będzie dużo więcej niż słońca. Do tego jeszcze wiatr, który będzie obniżał nam temperaturę w ciągu dnia, a ta temperatura w ciągu dnia to tylko 12-13 stopni. Jutro 12, w nocy 4, mamy 9 stopni. My teraz przed południem, a ciśnienie wynosi 994 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A propos wiadomości, pozostajmy jeszcze przy wiadomościach, ale wiadomościach sportowych. Właśnie ukazał się najnowszy ranking WTA. Opublikowano oficjalne notowanie rankingu WTA po prestiżowym turnieju w Pekinie. No i sprawdzamy. Iga Świątek. No nie zabrakło zmian na pewno w tej czołówce. Iga Świątek jest 9, Maja Chwalińska 22. No to jeszcze sprawdźmy naszą rakietę i tutaj ile punktów mam. Miejscem 9 to Iga Świątek, 3999 punktów. Na miejscu pierwszym notowania WTA w grze pojedynczej mamy Jelenę Rybakinę. Ona ma 9696. Tak wygląda najnowszy ranking zestawienia WTA po właśnie rozgrywkach w Pekinie. 7,5 minuty po godzinie 9. Przypominam jeszcze sport na naszej antenie, na antenie Radia Den Małopolska w paśmie popołudniowym, w pulsie dnia, w pulsie regionu. Teraz Vanessa Paradise.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

19 minut na pozost. 19 minut mamy po godzinie 9. 9.40 na antenie Radia Ardeny Małopolska. Audycja Pomagamy i Chronimy, czyli temat bezpieczeństwa. A dziś przeniesiemy się do szkół w odpowiedzi właśnie na ostatnie niepokojące incydenty w placówkach edukacyjnych w kraju. Polskie służby i policja znacząco wzmocniły patrole w rejonach szkół. Jak te patrole wyglądają i na czym one polegają? Na ten temat będziemy już za chwilę rozmawiać na antenie Radia Ardeny Małopolska.

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie.
7: RDN Małopolska.

0: 103,6 FM. Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-2034, ale dla Polski to za mało. Zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym. Beata Płomecka.
2: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne. Natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30-procentowej puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Bruksela.
1: Sztuczna inteligencja zwiększa zagrożenie dla firm, tak wynika z opublikowanego w Niemczech raportu o wpływie AI na gospodarkę. Eksperci widzą jednak potencjał dla odwrócenia tej sytuacji. Adam Górczewski.
3: Niemieckie przedsiębiorstwa objęte badaniem prowadzonym przez BSI, czyli Federalny Urząd Bezpieczeństwa w Technikach Informatycznych, wskazały na realne niebezpieczeństwo ze strony sztucznej inteligencji. Co szósta firma przyznała, że została zaatakowana z wykorzystaniem AI. Te 17% mówi o tym, ale spodziewamy się, że duża część takich zdarzeń nie trafia do statystyk, stwierdził wiceprezes BSI. Tomasz Kasper jako przykład wskazał próby podszywania się pod szefów firmy, nawet w formie wideo, którzy nakazują wykonanie przelewu w rzeczywistości trafiającego na konto oszustów. Z drugiej strony tylko 31% firm wykorzystuje AI do podniesienia poziomu swojego cyberbezpieczeństwa, zauważa Tomasz Kasper. Według raportu urzędu co czwarta firma nie ma żadnych procedur na wypadek takich ataków, a prawie połowa korzysta z dotychczasowych cyberzabezpieczeń bez usprawnień związanych z zagrożeniami wynikającymi ze sztucznej inteligencji.
1: Choć do świąt jeszcze ponad 2 miesiące, branża turystyczna już się przygotowuje na przyjęcie gości. Andrzejki, Boże Narodzenie i następnie Sylwester przyciągają z roku na rok coraz więcej gości, którzy nie chcą spędzać tych dni w domu. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Łukasz Lewa, goście już pytają o rezerwacje.
4: Już widzę, że każdy dział hotelu, hotelowy, marketingowy i sprzedażowy pracuje bardzo mocno nad ofertą świąteczną, sylwestrową, jak i również nad Andrzejkami. Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużą zainteresowanie właśnie na te święta. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester, raczkuje, natomiast ostateczne rezerwacje, takie pewne, już przyjdą w połowie listopada.
1: Już sam nocleg ze śniadaniem nie przyciąga wielu gości. Topowe obiekty turystyczne muszą mocno się starać, by uprzyjemnić pobyt nad morzem poza głównym sezonem.
4: Klient stał się bardzo mocno wyrafinowany i bardzo mocno wymagający. I jednak niestety hotele, branża turystyczna musi działać coraz prężniej, musi swoją ofertę poszerzać. Jak to świętej pamięci powiedział pan Gołębieski, on robi Egipt dla Polaków w Polsce. I widzę, że każdy hotelarz podchodzi do tego w podobny sposób. Już na każdym obiekcie są wieczorki taneczne, wieczorki z muzyką, różne binga i tym podobne rzeczy organizowane.
1: Ceny pobytu w Andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę. Bal sylwestrowy w hotelu nad Bałtykiem to wydatek ponad 1000 zł za osobę. 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego powinno pomóc państwo, jest określony prawnie, przypomina doktor socjologii Marta Cobel-Tokarska.
5: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie.
1: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych. Jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności, w Polsce głoduje ponad 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli brak dostępu do pełnowartościowych posiłków.
0: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Chmury dominują w godzinach porannych przed południem, ale po południu synoptycy zapowiadają nam przejaśnienia. No i pytanie, czy to słoneczko po południu nam się pojawi. Maksymalnie dziś to 13 stopni, czyli chłodny dzień, bo odczuwalna temperatura będzie dużo niższa. To wszystko za sprawą wiatru w porywach do 15 km na godzinę. A przypominam, w wysokich partiach gór dziś spodziewane lekkie opady śniegu. Teraz 10 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny, ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
2: Pomagamy i chronimy jak zwykle w poniedziałki na temat bezpieczeństwa. 20 minut przed godziną 10 rozmawiamy z tarnowskimi policjantami, a dziś głównie temat bezpieczeństwa tych najmłodszych. Ale zanim przejdziemy do tego tematu bezpieczeństwa najmłodszych, to jak zwykle czas na podsumowanie tygodnia, podsumowanie weekendu na naszych drogach. W studiu aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
3: Witam panie redaktorze, witam słuchaczy Radia RDN.
2: Z nami jest również aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dziennicowy z Komisariatu Tarnów Centrum. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
4: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchaczy.
2: Panie aspirant, jak minął ten tydzień na naszych drogach? Bezpieczny ten tydzień?
3: Tak, to był bezpieczny tydzień, był spokojny pod względem zdarzeń drogowych. Jeżeli chodzi o policyjną statystykę, to odnotowaliśmy jeden wypadek drogowy, 39 kolizji i niestety dalej za dużo nietrzeźwych kierujących, bo było ich aż 17, ale wracając do zdarzenia drogowego, do wypadku drogowego, o którym wspomniałam, to było to zdarzenie w Kąśnej Dolnej, w godzinach porannych, kobieta w wieku około 60 lat, parkując swój samochód, niestety uszkodziła ogrodzenie, następnie chcąc wycofać, uszkodziła jeden samochód, a następnie wjechała w dom, w ścianę domu. Niestety jechała z pasażerką, która ucierpiała w tym zdarzeniu drogowym. Była ona trzeźwa. Samochód, którym się poruszała, był z automatyczną skrzynią biegów.
2: Czyli podobnie jak w Zakwiczynie.
3: Tak, no niestety.
2: Czyli co, mamy
3: podobne zdarzenia. Podobne zdarzenia, kobieta w tym podobnym wieku, również automatyczna skrzynia biegów. Może tutaj jest chwila też na refleksję, żeby pomyśleć o tym i może doszkolić się w zakresie kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, bo tak jak widzimy, no w bardzo krótkim czasie dwa no dość podobne zdarzenia.
2: Tak. Czyli co, mamy problemy z takimi pojazdami, z automatyczną skrzynią biegów?
3: Nie wiem, czy można mówić w skali, czy mamy problemy. No, w ostatnim czasie były dwa takie zdarzenia. No, wcześniej nie odnotowaliśmy takich zdarzeń. Nie jest to jakiś problem, o którym się mówi, z którym do tej pory tak mieliśmy do czynienia, żeby móc się jakoś bardziej na nim skupiać. Nie wiem, z czego wynika to, czy to przypadek, czy nie, ale może warto chwilę zatrzymać się, może jakiś kurs doszkalający.
2: Wydaje mi się, że chyba największym tutaj jest błędem to roztargnienie za kierownicą. Skupiamy się na innych rzeczach, nie na prowadzeniu tego pojazdu.
3: No właśnie, skupienie na drodze, tak. Skupienie na drodze, to jest bardzo ważne.
2: A propos tego bezpieczeństwa, właśnie, dziś poniedziałek, trzeźwy poniedziałek w regionie tarnowskim, czyli policjanci w dalszym ciągu jeszcze kontrolują i sprawdzają trzeźwość kierowców.
3: Tak, sprawdzają trzeźwość kierowców. Takie trzeźwe poranki są tak naprawdę często organizowane. To nie tylko dzisiaj, ale praktycznie w każdym tygodniu taki trzeźwy poranek jest organizowany. Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo, bo od tego jesteśmy, żeby dbać o bezpieczeństwo, żeby eliminować z drogi kierowców, kierujących, którzy po prostu
2: po weekendzie nadużywają alkoholu.
3: Nadużywają alkoholu, nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje to niesie, jak to po prostu rozprasza naszą uwagę, jaki jest czas reakcji nawet na jakieś zdarzenie. Po prostu eliminujemy takich kierowców z drogi. Trzeźwe poranki są organizowane, będą organizowane, ale nie tylko trzeźwe poranki, ponieważ podczas każdej kontroli drogowej trzeźwość kierowców jest sprawdzana i każdy samochód, który w jakikolwiek sposób budzi po prostu budzi nasz niepokój, to sposób, w jaki on się porusza, sprawdzamy trzeźwość takich kierowców.
2: Panie aspirant, przejdźmy teraz do kolejnego tematu, do kolejnej akcji, która skończyła nam się wczoraj, zakończyła dokładnie 11 października, ogólnoeuropejska akcja Road Poll Focus on the Road, tak. Czyli policja miała na celowniku przede wszystkim kierowców korzystających z telefonów. Jak to wygląda na naszych drogach?
3: Tak, Focus on the Road, czyli skup się na drodze. Jak to wygląda na naszych drogach? No, niestety zauważamy cały czas kierujących, którzy korzystają z telefonów podczas jazdy. To jest niestety bardzo często popełniane wykroczenie drogowe. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że rozprasza zupełnie naszą uwagę. W ramach takiej ciekawostki, kiedy poruszamy się z prędkością około 50 km na godzinę i chociażby na sekundę odwrócimy nasz wzrok, spojrzymy w telefon, przejeżdżamy w tym momencie 14 metrów. To nie jest nic specjalnego, to jest czysta matematyka. Tak po prostu jest. 14 metrów, to jest bardzo dużo. W tym czasie wiele się może wydarzyć, a to tylko jedna sekunda. Także niestety jest to bardzo niebezpieczne, korzystanie z telefonów podczas jazdy. Tym bardziej, że no, teraz te media społecznościowe bardzo zdominowały wszystkich. Każdy korzysta z tego telefonu komórkowego i wiemy o tym, że sekunda to jest mało. Jak sięgamy po telefon, to bardzo często jest tak, że po prostu skupiamy się na nim i tak naprawdę nas to wciąga.
2: Dobrze, my mówimy często o tym telefonie, o tym, że spoglądamy na ten telefon, ale te współczesne pojazdy naszpikowane są elektroniką. One mają takie duże ekrany, cyfrowe elektroniczne ekrany i my też w tych ekranach często sporo spędzamy tego czasu prowadząc ten pojazd, szukając różnego rodzaju przełączników, włączników, bo nie mamy manualnych, tylko cyfrowe i chcemy włączyć ogrzewanie, no to skupiamy swoją uwagę właśnie na tych urządzeniach elektronicznych.

0: telefonem komórkowym w dłoni. Jest to mandat w wysokości 500 zł, 12 punktów karnych, ale mamy na to czas przed drogą. Przygotujmy się, ustawmy sobie, nie wiem, ten fotel, jeżeli jest elektrycznie sterowany z tego monitora, ustawmy tą nawigację, nie korzystajmy. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Odwraca naszą uwagę, w tym czasie się może dużo wydarzyć. Chociażby nawet teraz, kiedy jeszcze to rykowisko jeleni, prawda, trwa, choćby nawet, o którym ostatnio wspominaliśmy, no, nie zauważymy takiego osobnika, który nam może wbiec, jeżeli będziemy patrzeć w telefon. Dziecko na drodze, no...
1: No i przypomnijmy też wszystkim zmotoryzowanym, bo często jest tak, że samo oczekiwanie na zmianę świateł oznacza to, że niektórzy wyciągają, no i zastanawiają się, co robić. I szukają, a to okazuje się, że w oczekiwaniu na zmianę świateł to też jest zabronione, wyciągnięcie tego telefonu tak. I przeglądanie mediów społecznościowych.
0: Tak, jest to zabronione, ponieważ jesteśmy cały czas uczestnikami ruchu drogowego. I nawet oczekując na zmianę świateł, mamy być skupieni na drodze, mamy obserwować drogę i to nie jest czas na skrolowanie telefonu. I chciałam tylko jeszcze tak powiedzieć, że kiedy dochodzi do zdarzenia drogowego, to my jako policjanci bardzo często zabezpieczamy telefony, żeby wykluczyć ewentualność, kiedy kierowca mógł korzystać z niego i mogło to się przyczynić do tego zdarzenia drogowego, które miało miejsce. Także mamy
1: wszystkie takie... dane, wszystkie połączenia są zapisywane
0: tak,
1: w pamięci telefonu.
0: Telefon daj do biegłego. Nie tylko my możemy to sprawdzić. Jeżeli ktoś nawet usunie takie połączenie, to nic. To
1: no
0: nigdy
1: wystarczy,
0: nie
1: że policja zgłosi się do operatora danej sieci i wtedy macie wszystkie dane.
0: Tak, albo do biegłego. Do biegłego, który jest w stanie nam określić jaki czas i co robiło się na telefonie. Także to nie jest trudne i my tak robimy. Po prostu tak robimy, żeby móc określić, co było przyczyną konkretnego zdarzenia drogowego.
1: Przejdźmy teraz do tematu, który zelektryzował wszystkich w odpowiedzi na ostatnie niepokojące incydenty w placówkach edukacyjnych. W całym kraju polskie służby i policja znacząco wzmocniły patrole właśnie w rejonach szkół. Wdrożono specjalne procedury prewencyjne. Policjanci częściej monitorują otoczenie szkół, a po uzgodnieniu z dyrekcją wchodzą bezpośrednio na teren placówek i w związku z aktami właśnie przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało w całym kraju blisko 64 tysiące placówek. Zatrzymano 117 osób, a szkoła wiemy dobrze, że powinna być miejscem bezpiecznym, w którym dzieci i młodzież mogą czuć się i uczyć spokojnie, a ostatnie wydarzenia no niestety pokazały, że należy zachować większą ostrożność. No i pytanie właśnie, jak dzieci reagują na tą zwiększoną obecność policji? Czy czują się dzięki temu bezpieczniej? No to teraz porozmawiamy. Przypomnę tylko, że to jest kolejny dzień. Od rana funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i personelu w szkołach. I tutaj bezpieczeństwa w placówkach oświatowych ma pilnować około 24 tysiące funkcjonariuszy właśnie dziś. No i tutaj pytanie. Przypomnę, w studium aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z komisariatu Tarnów Centrum. Panie aspirancie, no właśnie, kolejny dzień. Czy doszło do jakichś w ten weekend, przed weekendem, incydentów w placówkach edukacyjnych w naszym regionie w ostatnim czasie? Jak to wyglądało?
2: Jeżeli chodzi o ten ostatni okres tych kilku dni, jeżeli chodzi o zgłoszenia, tak, zgłoszenia pojawiały się, natomiast nie były one potwierdzane. Zgłoszenia oczywiście dotyczyły źle rozumianych, bezmyślnych żartów uczniów najczęściej tych placówek, natomiast jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, o realne zagrożenie, no tutaj takie nie wystąpiło.
1: Mamy zwiększoną liczbę tutaj policjantów, zwiększoną liczbę patroli. Pan również w tych szkołach był, uczestniczył podczas tych patroli. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie oznacza, że mniej patroli będzie na drogach. Policjanci w dalszym ciągu pilnują porządku na drogach, pomimo tego, że pilnują tego porządku w szkołach. Możemy mniej więcej powiedzieć, ilu policjantów rozdysponowanych jest dodatkowo tutaj w regionie tarnowskim, mniej więcej?
0: Nie mam dokładnych danych, jeżeli chodzi o ile policjantów. Jest maksimum sił. Bez maksimum sił skierowanych po prostu do pełnienia służby. Także czy to w szkołach, czy w ruchu drogowym jesteśmy po prostu tam, gdzie jesteśmy potrzebni.
1: Patrole mają przede wszystkim tutaj charakter prewencyjny, prawda?
0: W szkołach tak, oczywiście.
1: A policjanci na przykład będą mogli dokonywać kontroli plecaków, jeżeli uznają to za stosowne?
2: Nie tyle za stosowne, co jeżeli zgłoszenie, które się pojawi, będzie rzeczywiście dotyczyło realnego zagrożenia. W zgłoszeniu będzie zawarta informacja, że w tym plecaku bądź plecakach może się znajdować niebezpieczne narzędzie bądź innego rodzaju przedmiot, który mógłby służyć rzeczywiście do wyrządzenia komuś krzywdy, to tak jak najbardziej.
1: Jak policja reaguje na informację o możliwym zagrożeniu na terenie szkoły? Jaka jest taka procedura policyjna?
2: Jeżeli chodzi o kwestię interweniowania przy zgłoszeniu, ona się nie różni zbytnio od ogólnych procedur w przypadku zgłoszeń dokonywanych w tradycyjnych przypadkach. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj na myśli to, co się działo w ostatnich dniach, to jeżeli ta informacja dociera do policji ze strony osób trzecich, niekoniecznie placówki, no to jak najbardziej funkcjonariusze udają się do takiej placówki,

0: nawiązują kontakt z dyrekcją. No i tutaj na bieżąco starają się weryfikować, czy to zagrożenie, czy ta informacja, czy to zgłoszenie może polegać na prawdzie, czy to zagrożenie jest realne, czy ono nie jest.
1: A jak ta procedura powinna wyglądać w samej szkole? Jak powinniśmy się zachować podczas na przykład ewakuacji szkoły albo innej sytuacji zagrożenia?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o w ogóle o sytuację związaną z zachowaniem dzieci, o sposób zachowania czy dzieci, czy jakichkolwiek osób, które powzięły informację o możliwości wystąpienia zagrożenia, to przede wszystkim w przypadku dzieciaków, dzieci, młodzieży, taka informacja nie powinna być bagatelizowana. Takie informacje powinny natychmiast trafiać do osób dorosłych, powinny trafiać do pedagogów, do grona pedagogicznego, który jest na miejscu, które odpowiednimi procedurami dysponuje i będzie w stanie powiadomić tutaj oczywiście pomoc. Jeżeli zagrożenie by wystąpiło, nie starajmy się, i tu chciałbym podkreślić, nie starajmy się go rozwiązywać na własną rękę, nie zbliżajmy się do osób, które takie zagrożenie ze sobą niosą, które takie zagrożenie mogą sprawiać. Numer alarmowy 112, on jest tutaj kluczowy. Staramy się powiadomić jak najszybciej służby, które na miejscu będą mogły podjąć odpowiednie działania.
1: Pan bezpośrednio uczestniczył właśnie w ostatnich dniach w monitorowaniu szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj w Tarnowie. Jak dzieci reagowały, kiedy widziały zwiększoną liczbę policjantów w pobliżu szkoły?
0: Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, nie tylko te najmłodsze, z tych najmłodszych klas szkół podstawowych, ale również w szkołach średnich, obecność policji zawsze budzi ciekawość. Natomiast jeżeli chodzi o te wydarzenia ostatnich dni, no jak najbardziej. Tutaj pewnego rodzaju obawy wśród młodzieży, wśród oczywiście też i personelu szkoły jakieś na pewno budziło. Natomiast padały pytania, czy się coś dzieje, czy jakieś zagrożenie wystąpiło. Natomiast no my ze swojej strony oczywiście zapewnialiśmy, że te nasze czynności, nasze działania, nasza obecność ma na celu tylko i wyłącznie oddziaływanie prewencyjne, zapobieganie i oczywiście nasza obecność jak najbardziej tutaj w razie wystąpienia zagrożenia gwarantowała, że te czynności z naszej strony będą podjęte natychmiastowo.
1: Pan mówił przed chwilą, że padały pytania, to jak rozmawiać właśnie z dziećmi o takich sytuacjach, żeby nie straszyć, ale jednocześnie uczulić na zagrożenia?
0: No właśnie, i tutaj powinniśmy uczulać na zagrożenia. Przede wszystkim powinniśmy uświadamiać dzieci, młodzież o tym, w jaki sposób się zachować. To, co powiedziałem wcześniej, powinniśmy nauczyć ich pewnego algorytmu postępowania, czyli jeżeli mają informację, uzyskują informację o możliwym wystąpieniu zagrożenia, czy będzie to głupi żart, tak jak w ostatnim czasie to miało miejsce ze strony kolegów, koleżanek, taka informacja natychmiast powinna trafić do osób dorosłych jak najszybciej, tak aby odpowiednie działania mogły zostać wdrożone, aby mogły być powiadomione służby.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ważne, bo tutaj też prośba do dorosłych, do rodziców, bo dzieci no, z rodzicami często rozmawiają, żeby rodzice też nie bagatelizowali tego, co usłyszą od tych dzieciaków.
0: No jest to problem oczywiście ostatnich czasów, że rodzice nie do końca z dziećmi ten kontakt mają taki, jaki powinni mieć. I to jest rzeczywiście kluczowe. Tutaj, jeżeli chodzi o rolę rodzica, on powinien rozmawiać z dzieckiem, powinien wiedzieć, co go trapi, powinien wiedzieć, z jakimi problemami się mierzy i powinien też na bieżąco reagować na każde nietypowe zachowania swojego dziecka, które zaobserwuje. Ale pan, powinien je zaobserwować.
1: A jak tak pan rozmawiał tutaj z dzieciakami, one wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc, jeżeli poczują się zagrożone?
0: Z reguły tak, ale dba o to również sam personel szkoły, który z tymi dziećmi nie tylko w przypadku zagrożeń, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, ale ogólnie rozumianych zagrożeń, rozmawia. Te sposoby postępowania również przedstawiane są przez funkcjonariuszy policji, bardzo często dzielnicowych, podczas prelekcji, podczas zajęć z dziećmi, więc podstawa, czyli numer alarmowy o to, do kogo się zwrócić, czy to będzie rodzic, czy to będzie osoba dorosła na terenie szkoły, czy grono pedagogiczne, na tego typu tematy dzieci tą wiedzę podstawową oczywiście jak najbardziej posiadają.
1: Mówi pan o tych prelekcjach. Często się zdarza, że dzielnicowi są zapraszani do szkoły. Często się panu zdarza, że zapraszany jest pan w ciągu roku nie raz, ale kilka razy na prelekcje?
0: No, oczywiście. Zapraszany. Sami również wychodzimy z inicjatywą organizowania różnego rodzaju spotkań. W przypadku oczywiście chociażby czy okresów przedświątecznych, przedferyjnych, przed wakacjami, czy na początku roku szkolnego. Mówimy tutaj o bezpiecznej drodze do szkoły. Takie działania profilaktyczne, które mają na celu uświadomienie młodzieży, dzieci i młodzieży.
1: A jak wygląda ta współpraca policji z dyrekcją szkoły, z nauczycielami obecnie teraz?
0: No teraz jest ona wzmożona, tak? Naturalnie jest ona wzmożona i ten kontakt z dyrekcją, z gronem pedagogicznym na terenie placówek jest oczywiście utrzymywany na bieżąco. jeżeli będziemy mówić tutaj, mogę mówić o swoim doświadczeniu, to tutaj pod tym względem nigdy żadnego zarzutu mieć nie mogłem. Ta współpraca z dyrektorami, z gronem pedagogicznych placówek na moim terenie jak najbardziej była zawsze pozytywna, więc tutaj nie ma do czego się.
1: Ta zwiększona obecność policjantów w pobliżu szkół będzie kontynuowana, to nie będziemy tylko do dziś, tylko w kolejnych dniach również policjanci pod szkołami będą pilnować tego porządku? Jak to będzie wyglądało?
0: Na początku to też należy zaznaczyć, że jeżeli to, co już zresztą zostało wcześniej wspomniane, na terenie tutaj tarnowskich placówek nie zaobserwowaliśmy sytuacji, które rzeczywiście mogłyby świadczyć o jakimkolwiek zagrożeniu. Natomiast sytuacja obecnie wygląda w taki sposób, że te działania nasze prewencyjne, zapobiegawcze, chociażby dla uspokojenia też nastrojów i wygaszenia tych obaw, jak najbardziej będą kontynuowane. Ta współpraca cały czas jest utrzymywana.
1: Bo tutaj policjanci umundurowani, nieumundurowani, jak to wygląda technicznie?
2: Różnie i umundurowani, i nieumundurowani również biorą udział.
1: Czyli jeżeli jakaś szkoła wyszłaby z propozycją, że chce kontynuować tą akcję, żeby policjanci monitorowali sytuację pod szkołą, to wystarczy zadzwonić.
2: No tak,
1: do
2: ale
1: policji.
2: Też należy zachować spokój troszeczkę, nie żeby panika tutaj się nie wdarła, bo panika nie jest nikomu potrzebna w tej sytuacji, ale oczywiście jeżeli zachodzi potrzeba, jeżeli szkoła uważa, że pojawia się jakiś problem i oczekuje obecności policjantów, jak najbardziej, jeżeli tylko jesteśmy potrzebni, to oczywiście jesteśmy.
1: Każdy z nas powinien dbać o to bezpieczeństwo, zarówno tych najmłodszych, jak i również i starszych. Na koniec dosłownie 30 sekund nam zostało. Co chcieliby Państwo przekazać uczniom, którzy mogą obawiać się o swoje bezpieczeństwo w szkole?
0: Jeżeli chodzi o uczniów, przede wszystkim nie panikować, być czujnym, zwracać uwagę na nietypowe zachowania, natomiast tutaj absolutnie też nie popadać w panikę zbędną, reagować, zgłaszać wszelkiego rodzaju sytuacje, które wydają się być niebezpiecznymi osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie placówek.
1: Czyli jeszcze raz przypominamy, zgłaszać, jeżeli jesteśmy świadkiem albo widzimy coś niepokojącego, nie wstydzimy się, tylko po prostu dzwonimy pod numer alarmowy 112.
2: Tak, nie powielać niesprawdzonych informacji.
1: Aspirant Jana Dychtoń, przypominam, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z Komisariatu Tarnów Centrum, byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
3: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.

0: Politycy i samorządowcy komentują wynik wyborczy w Krakowie. Czy użycie broni palnej przez sądeckich policjantów było uzasadnione? Śledczy sprawdzają działania funkcjonariuszy. Diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochni zgromadził tłumy wiernych. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nie dziwi zwycięstwo Łukasza Gibały, ale zaskoczyła jego skala. Tak wynik wyborów prezydenckich w Krakowie skomentował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. W programie Słowo za Słowo samorządowiec ocenił, że zwycięstwo kandydata spoza układów politycznych jest czerwoną kartką dla polityków rządzących Krakowem od wielu lat.
1: Osobiście wynik mnie nie zaskoczył. No może skala tego zwycięstwa pewno wielu zaskoczyła i przerosła oczekiwania, myślę, że samego kandydata. Ponad 62%. Nikt takiego wyniku się nie spodziewał, ale to jest też kwestia chyba oceny mieszkańców Krakowa, jaką wystawili całemu establishmentowi politycznemu, gdzie wygrał kandydat spoza systemu tak naprawdę, bo nie związany z żadną partią polityczną, który przez kilka kadencji ubiegał się bezskutecznie o mandat. No jest to ocena rządów prezydenta Majchrowskiego, później jego bezpośredniej kontynuacji odwołanego prezydenta Miszalskiego.
0: Łukasz Gibała wygrał w Krakowie z kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Moniką Piątkowską. Gibała otrzymał ponad 62% głosów, podczas gdy Piątkowska niecałe 38%. Czy użycie broni palnej przez sądeckich policjantów było uzasadnione? To jedno z pytań, na które odpowiedzieć mają śledczy badający niedzielne zdarzenie na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. 41-latek przed południem przemierzał ulicę miasta z nożem w ręce i nie reagował na wezwania policji. Patrol na miejsce został wezwany przez świadków. Jeden z funkcjonariuszy najpierw do zatrzymania mężczyzny użył tasera, czyli rodzaj paralizatora. Jednak 41-latek nie został obezwładniony i ruszył w stronę policjantów, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Ten człowiek z nożem w ręce szedł w kierunku jednego z policjantów, dlatego też drugi policjant z patrolu użył wobec niego broni palnej. Padło kilka strzałów, ten człowiek został przetransportowany do szpitala w Nowym Sączu, skąd otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł.
0: Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie, które wyjaśnia okoliczności interwencji.
2: Czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne? Policjanci mieli podczas interwencji kamerki nasobne. Również taser posiada taką kamerę. Zabezpieczamy również monitoring zewnętrzny.
0: Policja poszukuje również świadków całego zdarzenia.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: O szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości rodziny i niepokojącej sytuacji demograficznej mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochni. Hierarcha zwracał uwagę na zacieranie granic między dobrem a złem oraz podkreślał, że dzieci są darem, a rodzina fundamentem przyszłości społeczeństwa. Po Eucharystii uczestnicy przeszli ulicami Bochni wspólnie modląc się na różańcu. Dla wielu marsz był publicznym świadectwem wiary i przywiązania do wartości rodzinnych. Uczestnicy wskazywali także na trudności, z jakimi mierzą się polskie rodziny.
4: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo teraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
5: Dużo teraz rodzin nie chodzi do kościoła, dzieci nie chodzą do kościoła. No, trzeba się modlić o nich. Żyją bez ślubu. To jest bardzo ważne, żeby się modlić, żeby się poprawiło to.
4: Rodzice mają coraz mniej czasu. Ostatnie wypadki w szkołach pokazują, że jednak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć i więcej z nimi spędzać przede wszystkim czasu, bo to jest bardzo ważne.
0: Marsz odbył się w Dniu Papieskim, dlatego nie zabrakło także odwołań do nauczania świętego Jana Pawła II o rodzinie.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Po latach starań i oczekiwań generał Józef Giza wrócił do Nowego Sącza. Szczątki wojennego bohatera spoczęły na cmentarzu na osiedlu Helena. W Bazylice Świętej Małgorzaty odprawiono mszę świętą. Niedzielne uroczystości miały rangę państwową i odbyły się z ceremoniałem wojskowym. W ostatnim pożegnaniu generała uczestniczyły tysiące osób. Był to jednak przede wszystkim dzień pełen wzruszeń dla jego bliskich. Wnuk generała Tomasz Podgórski mówi, że na ten moment rodzina czekała wiele lat. Podkreśla, że szczątki dziadka udało się ściągnąć do Polski po 60 latach od jego śmierci i kilkudziesięciu latach starań i prowadzenia procedur z tym związanych.
6: No to jest niejako wydarzenie, które było celem naszych poczynań i cieszymy się, że to doszło do szczęśliwego skutku. Wielu ludzi instytucji nam w tym pomogło, no i przede wszystkim palec Boży z góry.
7: Czemu ta procedura była tak trudna? trudne, żeby tutaj ściągnąć szczątki generała?
6: Są generalnie dosyć trudne procedury, no bo wiadomo, angielskie urzędy mają swoje wymogi. Poza tym to jakiś czas był w ogóle nierealny z uwagi na postawę naszej rodziny względem władz PRL-u na przykład, prawda? Dzięki Bogu udało się nam to zamknąć szczęśliwie.
0: Generał Józef Giza otrzymał pośmiertnie od prezydenta Karola Nawrockiego krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych polskich odznaczeń państwowych zostało przekazane rodzinie generała.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wracam jeszcze raz do tej złotej polskiej jesieni. No niestety nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. Chmury i chłód. To nas czeka w najbliższych dniach. Dzisiaj temperatura to 13 stopni, jutro 12, w nocy 4, a na przykład z środy na czwartek to temperatura w nocy spadnie do 2 stopni. Lokalnie mogą występować nawet przymrozki. Teraz mamy 10 stopni, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
5: Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To była autopromocja.

Kasia Popowska, no dryfujemy, 21 minut po godzinie 10, no to Kasia Popowska prowadzi nas w kierunku bibliotek. Ja przypominam, to już będzie 12 akcja, ogólnopolska akcja Nocy Bibliotek, która odbędzie się w ten piątek, 16 października, pod hasłem Biblioteka się sprawdza. No właśnie, i pytanie, kiedy ostatni raz byliśmy w bibliotece? No to będzie taka okazja, żeby sprawdzić się, no właśnie, i pójść do tej biblioteki, a przy okazji, no to moi kochani, zaczytać się. No właśnie. I pytanie, jak to czytelnictwo wygląda, no to ten temat będziemy podejmować na antenie Radia Rydem Małopolska, ale bliżej właśnie tej akcji, która odbędzie się w piątek, 16 października, pod hasłem Biblioteka się sprawdza. To a propos wydarzeń kulturalnych, a co ciekawego dziś, co ciekawego jutro, to już za chwilę będziemy sprawdzali, a dokładnie będziemy sprawdzać punktualnie o godzinie 10.30 w ramach wydarzeń kulturalnych.

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Castorama.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
11: Wiadomości kulturalne.
12: Jolanta Mościerz, zapraszam. Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza na wystawę poświęconą generałowi brygady Józefowi Gizie, wybitnemu dowódcy Wojska Polskiego, uczestnikowi obu wojen światowych, silnie związanemu z rodzinną Sądecczyzną. Wystawa towarzyszy wydarzeniu o szczególnym znaczeniu dla historii Nowego Sącza. Po 61 latach od śmierci szczątki generała wróciły do rodzinnego miasta. Ekspozycja obejmuje plansze przedstawiające życie generała, jego karierę wojskową, udział w obu wojnach światowych oraz powojenne losy na emigracji. Można zobaczyć fotografie z życia rodzinnego i służby wojskowej, legitymacje, dyplomy, świadectwa, medale, odznaczenia, odznaki pułkowe oraz inne pamiątki dokumentujące jego losy. Są też mundur i płaszcz generalski, rogatywka garnizonowa pułkownika Józefa Gizy i skórzany pas oficerski. Na wystawie można zobaczyć też czapkę kadeta Mieczysława Gizy, syna generała wychowanka Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, poległego we wrześniu 1939 roku. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób w Spektrum Autyzmu Autopozytywni zapraszają dziś do Galerii Sztuki Sokół Foyer na wernisaż wystawy pod tytułem Człowiek. Powstała ona w ramach projektu Aktywność w Spektrum Możliwości, Rozwój Komunikacji, Samodzielności i Kompetencji Społecznych Osób w Spektrum Autyzmu. Wystawa obejmuje twórczość z zakresu artreterapii i fotografii, a także wybrane projekty wykonane w technologii druku 3D. Dodatkowo zaprezentowane zostaną efekty wspólnego spotkania twórczego rodziców oraz kolaże stworzone przez mamy podczas artreterapeutycznych warsztatów wytchnieniowych. Wernisaż rozpocznie się dziś o 17.00. Zespół Lombard będzie świętować w Tarnowie okrągły jubileusz 45-lecia obecności na scenie. Z tej okazji został ogłoszony wyjątkowy konkurs. Zwycięzca zaśpiewa na żywo z Lombardem ich kultowy hit.

0: Dziś będą prowadzone przesłuchania w Domu Kultury Westerplatte o godzinie 17.30, a koncert zespołu Lombard w Centrum Sztuki Mościce będzie 17 października o godzinie 17.00. Radio RTN Małopolska patronuje wydarzeniu. W cyklu Podróże Duże i Małe w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4 będzie można więcej dowiedzieć się o Afryce Zachodniej. Gośćmi będą Ina Augustyn Pietryka oraz Renata Pasko-Turek. Spotkanie odbędzie się 22 października o 18.00. Wstęp jest wolny. Do 11 listopada można oglądać wystawę plenerową poświęconą historii Sokoła. Ukazuje ponad 150-letnie dzieje Tarnowskiego Towarzystwa Gimnastycznego. W podcieniach budynków Muzeum Historii Tarnowa i Regionu znajduje się 18 plansz, na których można oglądać dzieje Sokoła od narodzin do współczesności. To nie tylko opowieść o sporcie, ale też patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, działalności społecznej i walce o niepodległość. Na plakatach zobaczymy m.in. wkład członków Sokoła w tworzenie Błękitnej Armii, ich udział w Powstaniu Wielkopolskim i powstaniach śląskich, a także rolę organizacji w rozwoju sportu i harcerstwa na ziemiach polskich.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Niewielkie przejaśnienia na co jakiś czas, ale te chmury jednak cały czas nam od wczesnych godzin porannych dominują. Ciśnienie 995 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Wiatr do 15 km na godzinę będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną, a w ciągu dnia to 13 stopni. Jutro chłodniej, 12, w nocy 4 i takie temperatury do końca tygodnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A propos pogody, ładnej pogody, to za chwilę wybierzemy się do Włoch. I wybierzemy się na coś smacznego. Na co? O tym za chwilę. 25 minut do 11.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Muzyka włoska, czyli Albano i Romina ma power. My były wiadomości kulturalne, no to teraz wiadomości kulinarne. A propos muzyki włoskiej, no to przenieśmy się do Włoch. Mówi się, no i tak się utarło też, że najlepsza pizza to oczywiście we Włoszech. Jeżeli chcesz zjeść dobrą, prawdziwą włoską pizzę, to tylko we Włoszech. Ale okazuje się, że nie do końca. Że dobra włoska prawdziwa pizza to nie we Włoszech, ale w Polsce, a dokładnie w Częstochowie. Dlaczego? Otóż odbyły się Mistrzostwa Świata w robieniu pizzy. I na te Mistrzostwa Świata zjechali się z całego świata pizzermeni, którzy przygotowywali swoją pizzę, chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i pokazać tą pizzę, że u nich jest ta pizza najlepsza. To były Mistrzostwa Świata pod nazwą Pizza World Cup 2026. No i proszę bardzo, i kto zwyciężył? Co się okazuje? Polak najlepszy, najlepsza pizza w Polsce, w Częstochowie. Z Częstochowy jest Wojciech Madyś, który zdobył pierwsze miejsce, zdobył złoto podczas Pizza World Cup 2026, a przyniosła złoto konkursowa wersja pizzy Margarity. Tak więc, moi kochani, pizza Margarita, najlepsza, proszę pamiętać, w Polsce, w Częstochowie, jak chcecie zjeść prawdziwą włoską pizzę Margaritę, to nie trzeba wcale do Włoch jechać. I bardzo dobrze. Przynajmniej blisko, na miejscu, a wydaje mi się, dużo, dużo będzie smaczniejsza niż we Włoszech. Margarita numer 1, polska pizza Margarita, przypominam, na Mistrzostwach Świata Pizza World Cup w wykonaniu Polaka Wojciecha Madysia. No to co? No to tylko życzyć smacznego.

Wiecznie młodym. No i odwieczne my pytanie, jak być młodym? No to moi kochani, bardzo prosta odpowiedź jest na to pytanie. Sen. Sen po prostu powoduje, że będziemy jak w tej piosence, wiecznie młodzi. Bo ten sen to jest taki darmowy lifting dla naszego ciała. Podczas głębokiego snu, trwającego nieprzerwanie, 7-9 godzin. No tylko pytanie, kto jest w stanie sobie tyle pozwolić? No ale może nam się uda. Organizm uwalnia hormon wzrostu. To właśnie on stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrną skórę bez zmarszczek. I w ten sposób jesteśmy wiecznie młodzi. Wystarczy po prostu długo spać. No to życzę przede wszystkim tego odpoczynku, a co najważniejsze, mniej stresu, bo ten stres to jednak też powoduje, że odbija się na tym naszym, nie tylko samopoczuciu, ale też i na naszym wyglądzie. Tak więc o tym też proszę nie zapominać, żeby starać się nie stresować. Szczególnie teraz do poranku, 10 minut przed godziną 11, jeżeli ktoś jest w pracy, no to co, bierzemy głęboki oddech i wsłuchujemy się w Mike Oldfielda. 9 minut przed samą godziną 11.

0: RDN Małopolska.
1: Po reklamie. Reklama.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio RDN Małopolska.
4: Już za chwilę sprawdzimy, czy w Nowym Sączu można czuć się bezpiecznie.
5: Ja się czuję bezpiecznie. No, spokojny jest ten Nowy Sącz.
6: Słyszy się o różnych sprawach.
4: Wzmożone kontrole policji w szkołach w całym kraju są dzisiaj kontynuowane. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak utrudnienia dla kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się w okolicy linii kolejowej na drodze wojewódzkiej 971 w Powróżniku. Tak informuje Sądecka Straż Pożarna. Jedno z aut zatrzymało się na torach, ale zostało już usunięte. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na drodze wojewódzkiej obowiązuje teraz ruch wahadłowy. A teraz pytanie, czy w Nowym Sączu można czuć się bezpiecznie? Wczoraj na ulicy Lwowskiej policja postrzeliła mężczyznę spacerującego z nożem, który nie reagował na komendy funkcjonariuszy i próbę zatrzymania. 41-latek zmarł w szpitalu. To wydarzenie nasuwa pytanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Zapytaliśmy sądeczan, jak czują się w swoim mieście.
5: Ja się czuję bezpiecznie. No, spokojny jest ten Nowy Sącz. Prawdę mówiąc, to ja nie chodzę tak dużo po tych ulicach. No i trudno też powiedzieć, co to w ogóle się dzieje?
6: Wariatów nie brakuje, jak to się mówi. No taka jest prawda. Nie wiem, czy ludzie są słabi psychicznie, czy co, no ale też nie można dać się zwariować, tak mi się wydaje. No ja akurat codziennie chodzę do pracy, jeżdżę autobusami, no mi się jeszcze nic takiego nie zdarzyło.
7: Ja czuję się bezpiecznie. Chodzę w dzień między ludźmi, wydaje mi się, że jest bezpiecznie, a jak wieczór, to ja nie wiem. Słyszy się o różnych sprawach.
4: Wraca też pytanie o bezpieczeństwo w sądeckich szkołach w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w kraju. Dziś w Nowym Sączu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Sącza. Tymczasem 20 tysięcy policjantów ma dzisiaj pilnować jeszcze bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju kontynuowane są wzmożone kontrole po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych. O szczegółach Jan Olęcki.
8: Zwiększoną liczbę patroli i kolejne kontrole zapowiedział wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole.
8: Premier Donald Tusk zapewnił, że wzmożony nadzór nad szkołami będzie kontynuowany także w kolejnych dniach.
10: A więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
8: W związku z ostatnimi incydentami policja zatrzymała 117 osób i odnotowała 275 niepokojących zdarzeń. Większość szkół wraca dziś do normalnej pracy. Zajęcia pozostają zawieszone jedynie w 9 placówkach w mieście i gminie Wyszków.
4: Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie wychodzi z propozycją dla osób szukających swoich czterech kątów. Rusza nabór do 14. edycji programu Mieszkanie za remont. Zainteresowani mogą wynająć lokal, zobowiązając się do jego odnowy. Są oni zwolnieni z obowiązku płacenia kaucji, a także czynszu na czas remontu. W tym roku program obejmuje 15 lokali. Szacowane koszty remontów oscylują w większości między 35 a 100 tysięcy złotych. W projekcie wziąć mogą udział mieszkańcy Tarnowa, którzy spełniają określone kryteria dochodowe i nie posiadają mieszkania w mieście lub jego okolicach. Wnioski można składać do 10 listopada.
0: RDN kulturalnie.
4: Amfiteatr wypełnił się po brzegi. Zespoły ludowe pokazały, jak złożona jest tożsamość Krynicy. To była artystyczna opowieść o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu. Tak koncert Pogranicze u źródeł kultury, który odbył się w Krynicy, opisują artyści, którzy wystąpili pod górą parkową. Na scenie tutejszego amfiteatru w sobotę prezentowały się cztery zespoły regionalne: Pogranicze z Tylicza, Wierchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka i Niskowioki z Niskowej. Widzowie podkreślają, że podoba im się taka różnorodność.
11: Warto kultywować, pokazywać, oglądać różnorodna po Lachów Sądeckich, po Górali.
12: Kultywowanie naszej polskiej tradycji. Nie mogliśmy przyjechać z dziećmi, z wnukami, ale im to pokażemy w telefonach.
13: Przede wszystkim przyciąga środowisko gór, kultura. Wiadomo, występują różne zespoły, jak i lachowskie, tak i góralskie, z Łącka, Kirpeckie. I ludzi to po prostu przyciąga, jak i od nas, tu z Małopolski, tak i z całej Polski.
4: zdjęcia i nagrania wideo z koncertu można znaleźć na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pogoda w tym tygodniu nie będzie nas rozpieszczać. Pochmurno, chłodno, ale co jakiś czas będą występować niewielkie przejaśnienia. Dziś temperatura to 13 stopni, jutro 12 stopni, a w nocy temperatura spadnie do 4 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest cały czas niekorzystna. Obecnie nasz radiowy termometr wskazuje 12 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. To nie dłuższe by...

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska.
7: Informacje z życia Kościoła.
8: Anna Tamleczko, zapraszam. O szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości rodziny i niepokojącej sytuacji demograficznej mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochni. Hierarcha zwracał uwagę na zacieranie granic między dobrem a złem oraz podkreślał, że dzieci są darem, a rodzina fundamentem przyszłości społeczeństwa. Zwracał także uwagę na potrzebę konkretnych działań na rzecz ochrony życia.
9: Zauważamy teraz w tym systemie legislacyjnym naszym powrót do tworzenia prawa aborcyjnego. I to z całą nachalnością, z całą siłą, wykorzystując różne kruczki prawne. Trzeba zdecydowanej odpowiedzi naszego społeczeństwa.
8: Po Eucharystii uczestnicy przeszli ulicami Bochni wspólnie modląc się na różańcu. Dla wielu marsz był publicznym świadectwem wiary i przywiązania do wartości rodzinnych. Uczestnicy wskazywali także na trudności, z jakimi mierzą się polskie rodziny.
10: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo coraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
11: Dużo teraz rodzin nie chodzi do kościoła, dzieci nie chodzą do kościoła. No, trzeba się modlić o nich. Żyją bez ślubu. To jest bardzo ważne, żeby się modlić, żeby się poprawiło to.
10: Rodzice mają coraz mniej czasu. Ostatnie wypadki w szkołach pokazują, że jednak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć i więcej z nimi spędzać przede wszystkim czasu, bo to jest bardzo ważne.
8: Marsz odbył się w Dniu Papieskim, dlatego nie zabrakło także odwołań do nauczania świętego Jana Pawła II o rodzinie. Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się w tym tygodniu.
12: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
8: Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. 71-letni papież może trafić do polikliniki Gemelli już we wtorek. Hospitalizacja może potrwać około tygodnia. Na razie nie ma informacji, że zaplanowana na listopad podróż do Ameryki Południowej miałaby zostać odwołana. Rozwijają swoje zdolności, uczestniczą w misjach na całym świecie, studiują nieraz na najlepszych uczelniach. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyli w wydarzeniach 26 Dnia Papieskiego pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W kościołach w całej Polsce, a także na placach miast i w największych ośrodkach polonijnych organizowana była kwesta z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Młodzi ludzie powiedzieli nam, jak otrzymane stypendium wpływa na ich edukację i życie.
13: Przede wszystkim
6: Fundacja dała mi szansę na rozwój, na realizację moich pasji, marzeń. Dzięki temu mogłam działać w Polsce, na studiach w Krakowie. Teraz mogę działać też w Warszawie. No i też podczas mojej rocznej misji na Madagaskarze.
13: Możemy się utrzymywać w naszych miastach studenckich, gdzie jest wiadomo trudniej niż w takich małych miejscowościach, czy po prostu mieszkając z rodzicami. Ale przede wszystkim to też jest wsparcie duchowe, które każdego dnia tak naprawdę pozwala nam się stawać lepszymi wersjami siebie, no i dawać świadectwo o Boga.
14: A jak to u Ciebie wygląda?
15: Myślę, że bardzo podobnie, że jednak to stypendium i fundacja pomaga na wielu płaszczyznach, ale też właśnie upewniła mnie w tym, że to, że pochodzę z małej miejscowości, nie oznacza, że nie mogę studiować w większym mieście jak inni.
8: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wypłaca stypendia naukowe utalentowanym dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin, a także wspiera ich duchowy rozwój, między innymi organizując letnie obozy formacyjno-integracyjne. W ciągu ponad 25 lat działalności fundacji z programu stypendialnego skorzystało ponad 10 tysięcy młodych. Czy wrażliwości na sztukę można się nauczyć i jak sprawić, by dzieci i młodzież same chciały sięgać po muzykę, literaturę czy malarstwo? O tym dyskutowali uczestnicy 12. Forum Nauczycieli i Wychowawców w Akademii Tarnowskiej. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Podkreślano, że kluczową rolę odgrywają nie tylko szkoła i instytucje kultury, ale także dom rodzinny. Dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej Kazimierz Kurczap zwrócił uwagę, że coraz częściej ekspozycje są wzbogacane o multimedia, a lekcje muzealne prowadzone są w formie zabawy. W ten sposób dzieci nie nudzą się i mogą aktywnie się uczyć.
16: Poprzez naszą działalność to zainteresowanie wzrasta. My staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić możliwość zwiedzania muzeów, organizując różnego rodzaju zajęcia, atrakcje, które przyciągają dzieci i młodzież. I to jest, wydaje mi się, dużym naszym sukcesem, bo jeżeli wyedukujemy w tym młodym wieku odpowiednio, to później będziemy mieć jak gdyby już zagwarantowanych zwiedzających również w następnych pokoleniach.
8: Organizatorem wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie, które w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. Przywitanie papieża, jego wizyty w Polsce i ważne wydarzenia pontyfikatu, kadry z takich momentów życia Jana Pawła II można oglądać już w sercu Krynicy Zdroju. Na placu przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny stanęła plenerowa wystawa Pamięć i Tożsamość. Na wystawie można oglądać fotografie wykonane przez Adama Bujaka, wybitnego fotografa i świadka pontyfikatu Jana Pawła II. To kadry, które przywołują ważne chwile.
17: Nie można przyjść obojętnie o tej wystawy. Oddaje całą tożsamość.
18: Wspomina się właśnie to, co odwiedzał i bardzo chętnie to oglądam.
19: Wspomnienia jakieś się nasunęły po tych zdjęciach?
18: Oj, tak, jak na lotnisku Ojciec Święty był.
20: Podoba mi się. Przeszedłem przez wszystkie, poglądałem. Wspomnienia przyszły, jak jeździł do nas, byłem w Starym Słońcu. W Krakowie też byłem, jakby chyba pierwszy raz.
21: Jego słowa do tej pory są bardzo aktualne. Unikalna wystawa, naprawdę.
8: Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Można pisać jak Michał Anioł. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach. Aleksandra Nietopiel.
22: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże do jego stylu i pozostanie czytelna. Michelangelus obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w 4 odmianach. Zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, która przypada 18 listopada.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dzień troszeczkę pochmurny, ale z licznymi przejaśnieniami. Promienie słoneczne docierają do Małopolski na Podkarpacie, w województwie świętokrzyskim też nie ma powodów do narzekań. No chyba tylko takie, że jest poniedziałek. No ale już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z tym dniem 12 października. 11, prawie 12 stopni na termometrach w Tarnowie. No troszeczkę chłodno, ale to jeszcze nie zima, chociaż w górach sypnęło śniegiem.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jerzy Olszówka, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się wszystkim słuchaczom radia RDN Małopolska. Popołudnie poniedziałkowe, pełne przebojów, jak zawsze. Bądźcie z nami, naprawdę warto.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
5: Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To była autopromocja.

czasem mniej znaczy więcej. To Kleo za nami. Jesienią, czyli w październiku, czasem mniej, czasem więcej. To znaczy czego? No na pewno więcej nocy, a mniej dnia. Tak właśnie to do siebie ma jesienna pora. Mamy 12 dzień października 2026 roku. 6:53 o tej porze wstało słońce, zajdzie 9 minut przed godziną 18, czyli do zachodu słońca pozostało nam 5 godzin minut 35 i dzień liczy sobie 10 godzin 57 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 2 godziny 52 minuty 41 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin 25 minut i 19 sekund. Czyli dni krótsze, noce dłuższe i mamy właśnie czegoś mniej, czegoś więcej, ale dokładnie 70 dni zostało nam do astronomii. Zimy. Na zegarach 17 minut po południu.

W poniedziałkowe popołudnie, za chwilę Gabriel Fleszar, przepraszam, ten, który od kropli deszczu jest znany. No, kropel deszczu możemy się spodziewać w tym tygodniu i takich temperatur nie poniżej 20 stopni, tak, ale raczej będziemy mówić o tym, że delikatnie powyżej 10 stopni na termometrach, chyba 15-16 to jest maks. No i będziemy cały czas spoglądać w niebo i obserwować chmury, które przemieszczają się nad naszymi głowami i tak będzie niestety przez cały tydzień, jak i nie kolejne dni października. No jutro może na przykład delikatnie pokropić. A dzisiaj jeszcze możemy spodziewać się wielu przejaśnień. Także promienie słoneczne będą do nas docierać. Także bilet do nieba jak najbardziej kupujemy. Gabriel Fleszar, 21 i pół minuty po godzinie 12.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Poniżej 20 stopni, tak, ale tak będziemy mówić na pewno, ale przede wszystkim delikatnie powyżej 10. 11 kresek powyżej zera, także troszeczkę chłodno jest. Wiatr zachodni w porywach do 50 km na godzinę i ten wiatr skutecznie też nam obniża temperaturę odczuwalną. Ale teraz dobre wiadomości, bo biometr jest korzystny. No co jeszcze nie mroźne, ale chłodne. 7 stopni na termometrach, od 4 do 7.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: I co przyniesie nam ten kolejny pięknie rozpoczęty tydzień? Zakończył się bardzo ładnie w sobotę. Bardzo pięknie było. W niedzielę równie ładnie i z wyższymi temperaturami. Natomiast tak, dzisiaj jeszcze bez opadów, ale wtorek, środa, czwartek, piątek z opadami.
9: RDN Małopolska 103,6 FM.
8: Na razie na niebie piękne, błękitnym niebie białe obłoki, ale te będą się powoli zmieniać w deszczowe chmury. Teraz Jasiek Piwowarczyk, właśnie o obłokach.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: Witam kierowców i pozdrawiam. Na ulicach Tarnowa ruch umiarkowany. Więcej samochodów jedynie teraz na Lwowskiej, na odcinku między rondem z ulicą Okrężną, a i do ronda z ulicą Orkana, także do centrum. Tutaj w tej części Tarnowa wolniej się poruszamy. Słoneczna Aleja Jana Pawła II płynnie, bez kłopotów, na Starodąbrowskiej. Ruch niewielki na Sitki i Słowackiego, chociaż tutaj na rondzie przy ulicy Szkotnik trochę ciasno, ale płynnie odbywa się ruch. Mickiewicza Aleja Solidarności też pokonujemy bez większych kłopotów, ten ciąg komunikacyjny i dalej Szujskiego Mościckiego. I już jesteśmy w Mościcach na ulicy Kwiatkowskiego. Krakowska także jest wolna od korków. Przy Warsztatowej niewielki ruch, przy Czerwonej Koszyckiej również płynnie w stronę centrum Tarnowa. Również Krakowską dojeżdżamy bez większych problemów. Tuchowska, Narutowicza niewiele samochodów. Zwykle tutaj jest większy ruch dzisiaj, w tej chwili. Na Dąbrowskiego również niewiele aut. Podobnie wygląda ulica Mostowa, Gumniska, Okrężna, Bracisaków. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. 20 minut do 13:01 AM. Jak zapomnieć?

0: wyszyty.
1: Jeden, osiem, ale jak zapomnieć. Pamiętamy o dzisiaj świętujących na liście. Eustachy, Felix, Maksymilian i Witold. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Pozdrawiamy i torcik urodzinowy przesyłamy wirtualnie do urodzonych 12 października. No i wszystkiego najlepszego wszystkim tym, którzy dzisiaj obchodzą różnego rodzaju jubileusze. I także dla wszystkich tych, którzy posługują się językiem hiszpańskim, nauczycielom języka hiszpańskiego i wszystkim tym, którzy właśnie zdobywają tę wiedzę. Obchodzimy dzisiaj właśnie 12 października taki dzień, Międzynarodowy Dzień Języka Hiszpańskiego w ONZ w ramach Dni Języków, więc teraz dajemy głośniej radio, bo będzie po hiszpańsku. Subeme la radio, seria en español. Buenos días a todos, escuchamos. Enrique Iglesias. Subeme la radio.

Enrique Iglesias, Subem a la Radio, i warto też dać teraz głośniej, bo przed 13 zaglądam na płytę tygodnia. Nowy tydzień i nowa płyta. To krótkie historie o miłości i ten album będzie królował dziś w tym tygodniu na antenie radia RDN Małopolska. Wiktor Waligura jest autorem tego albumu. Krótkie historie o miłości. Zadebiutował Wiktor autorską piosenką nieco ponad 3 lata temu i ma już na koncie pierwszy pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce oraz solową trasę klubową. Teraz powraca po krótkiej przerwie z nowym, zaskakującym materiałem. Na nowym albumie artysta wciela się w rolę narratora i myśliciela, który w piosenkach przedstawia obserwacje około związanych sytuacji, emocji i doświadczeń. Zupełnie jak zbiór historii spisanych w miłosnych listach, jednocześnie dominująco osobistych, a przy tym niezwykle uniwersalnych. Co więcej, na krótkich historiach o miłości po raz pierwszy w historii wydawniczej Wiktoria Waligury usłyszymy również gości. Wiktor Waligura, płyta Krótkie historie o miłości, mój ulubiony wers.

Ulubiony wers Wiktora Waligury. Z płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska. Z krótkich historii o miłości. O miłości za chwilę też będzie jeszcze przed godziną 13. Mateusz Ziółko prostą piosenkę o miłości nam wyśpiewa. A oczywiście do Wiktora Waligury wrócimy. Ten utwór, który wybrzmiał na antenie Radia RDN Małopolska w takim klimacie jesiennym, melancholijnym, ale też są takie energiczne utwory jak To jest to, czy Nie umiem kochać. I wrócimy do tych piosenek nie jutro, bo jutro retro wtorek i będziemy grać takie przeboje jak ten z lat 80. m.in. How Will I Know i Whitney Houston. A w środę wracamy do płyty tygodnia Wiktora. Do 13.07 minut. Whitney Houston.

A Will I Know, Whitney Houston w poniedziałek popołudnie, pełne przebojów w Radiu FD Małopolska. Zgodnie z zapowiedzią teraz Mateusz Ziółko, prosta piosenka o miłości. A za 3,5 minuty w radiowym studiu pojawi się Marta Jodłowska, która przedstawi najświeższe wiadomości. Sporo informacji dla zmotoryzowanych, no i ostrzeżenia także. Można jechać 190 km na godzinę i to bez prawa jazdy, czy to jest kierowca.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w zdrowiu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Zwycięstwo Gibały nie jest zaskoczeniem, raczej jego skala. Już za chwilę Wojciech Skruch o wyborach w Krakowie.
6: Ponad 62%, nikt takiego wyniku się nie spodziewał.
0: Będzie też kierowca, który pędził 190 km na godzinę w miejscu niedawnego wypadku. Minęła 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na drodze wojewódzkiej w Powroźniku mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. Jak już informowaliśmy, około godziny 10 zderzyły się tutaj dwa samochody osobowe. Policja wstępnie ustaliła, że kierująca Skodą nie zachowała bezpiecznej odległości i najechała na tył Forda. W wyniku tego ten samochód zatrzymał się na pobliskich torach. Kierujący byli trzeźwi, a mężczyzna jadący Fordem trafił do szpitala na badania. Tymczasem ponad 190 km na godzinę miał na liczniku kierowca zatrzymany na drodze S10 przez policjantów ze Stargardu. Kierowca przekroczył prędkość w miejscu, gdzie niespełna tydzień temu doszło do tragicznego wypadku, kiedy kierowca pędził 270 km na godzinę. Tym razem rajd zakończył patrol drogówki. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
7: Nieoznakowany radiowóz zarejestrował jazdę z prędkością 192 km na godzinę. Za kierownicą siedział 42-latek, w dodatku bez prawa jazdy. Mężczyzna za rażące przekroczenie prędkości, a jechał o ponad 100 km na godzinę szybciej niż powinien, został ukarany mandatem. Prowadzenie bez prawa jazdy zakończy się dodatkowo grzywną. Policja zapowiada nasilone kontrole na drodze S10 w okolicach Stargardu. Mają tam regularnie pojawiać się nieoznakowane radiowozy. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu rozpędzone do 270 km na godzinę BMW uderzyło tam w prawidłowo jadącą Toyotę. Na miejscu zginął kierowca staranowanego pojazdu, pasażerka walczy o życie. Zarówno kierowca, jak i nagrywający tamten rajd pasażer BMW stanął przed sądem. Obydwu grozi 20 lat więzienia.
0: Nie dziwi zwycięstwo Łukasza Gibały, ale zaskoczyła jego skala. Tak wynik wyborów prezydenckich w Krakowie skomentował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. W audycji Słowo za Słowo samorządowiec ocenił, że zwycięstwo kandydata spoza układów politycznych jest czerwoną kartką dla polityków rządzących Krakowem od wielu lat.
6: Osobiście wynik mnie nie zaskoczył. No może skala tego zwycięstwa pewno wielu zaskoczyła i przerosła oczekiwania, myślę, że samego kandydata. Ponad 62%, nikt takiego wyniku się nie spodziewał, ale to jest też kwestia chyba oceny mieszkańców Krakowa, jaką wystawili całemu establishmentowi politycznemu, czyli wygrał kandydat spoza systemu tak naprawdę, bo nie związany z żadną partią polityczną, który przez kilka kadencji ubiegał się bezskutecznie o mandat. No jest to ocena rządów prezydenta Majchrowskiego, później go bezpośredniego kontynuacji odwołanego prezydenta Miszalskiego.
0: Łukasz Gibała wygrał w Krakowie z kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Moniką Piątkowską. Gibała otrzymał ponad 62% głosów, podczas gdy Piątkowska niecałe 38%.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na grzyby zawsze warto wyjść w większej grupie, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wiceprezes grupy krynickiej GOPR Grzegorz Sus. Jak wspomniał ratownik, to podstawowa zasada bezpiecznego spaceru po lesie podczas grzybobrania, szczególnie w górach, gdzie orientacja jest trudniejsza. W sytuacjach, gdy w telefonie nie zawsze jest zasięg, dobrze być z kimś w kontakcie co kilkanaście minut poprzez głośne wołanie do siebie. To pomoże ustalić swoje położenie. Jeśli nie mamy kontaktu głosowego i nie potrafimy namierzyć żadnych charakterystycznych punktów, warto stosować się do pewnej zasady, dodaje Grzegorz Sus.
9: W takich skrajnych przypadkach to po prostu trzeba szukać jakiegoś takiego wąwozu, strumyczka i tym strumykiem zejść w dół, bo strumyk zawsze doprowadzi do kolejnego strumyczka i w dół dojdzie się do jakiejś drogi i
10: cywilizacji.
9: Do jakiejś cywilizacji i wykorzystać no, to miejsce, gdzie już jakaś cywilizacja się pojawia.
0: Ratownicy z grupy krynickiej GOBR w ostatnich dniach kilka razy udzielali wskazówek grzybiarzom przebywającym w lesie.
8: RDN na sportowo.
0: Dwa mecze i rzuty karne dla Sandecji Nowy Sącz, które nie zostały odgwizdane. Drugoligowi piłkarze odczuwają niedosyt po meczu 11 kolejki z rekordem Bielsko-Biała. Częściowo z powodu remisu 1-1 i nierównej gry, ale też z powodu decyzji sędziego. Ten nie przyznał Sandecji rzutu karnego przy wyniku 1-1. Po zdaniem zawodników i trenera ewidentnym faulu w polu karnym na Marcelu Płocicy.
10: Nie wiem, co to musi być, jaki musi być faul, żeby był podyktowany mu rzut karny, bo to jest sytuacja taka, że ewidentnie z tego byśmy prawdopodobnie zrobili bramkę, bo piłka była dograna praktycznie do pustej bramki, gdzieś z tyłu mój zawodnik został zaatakowany. Sędzia to ocenił inaczej, no tutaj nie ma waru i nic z tym nie poradzimy. Także wracamy z punktem, na pewno dla nas to jest niedosyt, choć uważam, że gospodarze zagrali bardzo dobry mecz.
0: Mówił trener Sandecji Ireneusz Mamrot, który pierwszy raz prowadził ten zespół. Piłkarze z Nowego Sącza twierdzą, że również we wcześniejszym meczu z Lechią Zielona Góra Sandecja także powinna mieć rzut karny po faulu na Filipie Piszczku, ale i wtedy sędzia zdecydował inaczej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Powyżej 11 stopni na termometrach teraz w Tarnowie i przeważnie pochmurno. W nocy też przeważnie pochmurno, ale bez opadów jeszcze. I cztery kreski mogą pokazać termometry, od 4 do 6. Jutro częściowe zachmurzenie, niewykluczone, że pojawią się deszczowe chmury. Jakość powietrza jest dzisiaj dobra, na barometrach w Tarnowie 996 hektopaskali. Co się dzieje z ciśnieniem? No powoli nam rośnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest prawie 7 minut po godzinie 13.

0: To już 10 minut po godzinie 13, mamy poniedziałek, 12 dzień października i dzisiaj zaprosimy Państwa do stołu, rodzinnego stołu. Nieważny jest kształt, ale ważne, żeby każdy znalazł przy nim swoje miejsce i dużo jest jeszcze rzeczy ważnych, które należy spełnić, aby czas spędzony przy tym rodzinnym stole był takim czasem pełnym miłości. Rodzina, tu zaczyna się szczęście. Dzisiaj w programie Rodzinny Podręcznik Dobrych Manier. Program poprowadzi Ewa Biedroń. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Audycja sponsorowana.
2: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Dziś w naszej audycji rodzinny podręcznik dobrych manier i ważnych rozmów. Serdecznie witam gości. Anna Więckowska-Starnowa razem z synami, z Franciszkiem i z Janem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pozdrawiamy męża, pozdrawiamy tatę, który został
5: tata
3: w pracy.
5: Krzysztofa, który jest w pracy, tak.
3: Jaki macie stół w domu?
6: Mamy dwa stoły, ale ten główny jest u nas w salonie, jest dość duży. Wszyscy przy nim spokojnie mogą siąść, a nawet czasem goście jak wpadną, to też jest dla nich miejsce.
3: Właśnie tak pędzimy dzisiaj, każdy zajęty, rodzice praca, tutaj uczniowie i zajęcia dodatkowe, ale jest taki czas, żeby się spotkać właśnie przy tym stole, usiąść, porozmawiać? Czy się rzadko to zdarza?
4: Zawsze jest taka sytuacja, staramy się w sobotę i w niedzielę. Prawda jest taka, że to każdy jest w jakiś sposób rozbity, czy to właśnie przez pracę, czy to przez szkołę, więc w tygodniu jest ciężko faktycznie się złapać, ale weekend zawsze obiady jemy wspólnie. Jest to czas, kiedy możemy porozmawiać i coś właśnie opowiedzieć, jak minął nam ten tydzień.
3: Często w domach, jak siadamy do posiłków, to jeszcze włączamy telewizor. Wiem, że u was tego problemu nie ma, bo nie ma telewizji.
5: Tak, żyjemy bez telewizora od samego początku, także...
3: Da się, chłopcy?
6: Chyba nic za tydzień tracimy, także myślę, że się da bez problemu.
5: Nigdy nie odczuliśmy takiego. Faktycznie nie ma. Jeżeli coś czasami, to gdzieś jakieś radio albo muzyka gra. Też staramy się, wiadomo, żeby w tym momencie, jak się spotykamy, no to nie było telefonów w tej przestrzeni, w której jemy, żeby nas nic nie rozpraszało. Faktycznie, żeby to był taki czas wspólny. Więcej jest mówienia niż jedzenia.
3: Da się wytrzymać bez tych komórek, tak? Podczas jedzenia?
4: Da się. Jakby ja faktycznie nie odczułem czegoś takiego, że jeśli jem, skupiam się na tym. Nie mam w ogóle takiej potrzeby w tym momencie zerkania na telefon, więc wydaje mi się, że z mojej perspektywy to się da, bez problemu.
3: Jak tutaj Franek i Janek uważacie, czy te rozmowy są ważne dla was? Czy wy się chcecie dzielić i tymi radościami? I także, no, różnie to bywa przecież w życiu i w szkole, problemami z rodzicami, kiedy siedzicie przy stole?
4: Ja właśnie bardzo często lubię rozmawiać ogólnie właśnie o sukcesach, o tym, jak minął mi dzień. Po szkole bardzo blisko mam do miejsca pracy mojej mamy, więc wpadam zawsze po szkole właśnie i coś tam porozmawiać. Zawsze właśnie się dzielę, czy to jak dostałem właśnie jakąś gorszą ocenę, to też nigdy tego nie ukrywam, mówię wprost, że po prostu dostałem jedynkę i taka jest sytuacja, więc ja ogólnie bardzo lubię rozmawiać i właśnie dzielić się, czy to sukcesami, czy to gorszymi dniami.
6: Ja mam tak samo jak brat, jakby to u mnie praktycznie wszystko, co się wydarzy, takiego dobrego i złego, zawsze jakby z rodziną gdzieś się to opowie, coś się jakoś przytoczy, fragment z danego dnia i jakby chyba sobie nawet nie wyobrażam po prostu wrócić po całym dniu i nie przedyskutować pewnych rzeczy z kimś z mojej rodziny. To jest taki element, który jest nieodłączny i zawsze po prostu występuje. Coś się po prostu opowie.
3: Jak państwu udało się zbudować to zaufanie, że chłopcy chcą przyjść, chcą rozmawiać?
5: Myślę, że to po prostu jest wspólnie spędzony czas od najmłodszych lat. Poświęcona uwaga, takie faktycznie bycie razem. Ta potrzeba przynależności jest w każdym z nas, jest to niezwykle ważna i ona jest potrzebna i zarówno dla młodych, małych dzieci, jak i dla nas dorosłych, więc no to jest budowanie poczucia bezpieczeństwa. U nas w domu się to w sumie zaczęło od wieczornych spotkań, wspólnego rodzinnego czytania i ten rytuał trwa do dzisiaj. Dzisiaj pewnie już nam się tak nie udaje, to każdego dnia, ale tak naprawdę tak to wyglądało i po takim czytaniu był czas, to już wieczór, emocje schodziły z chłopaków, czy to przedszkolne, czy szkolne, z nas tak samo. To jest coś, co nas bardzo, że tak powiem, połączyło.
3: Czyli zaczęło się w dzieciństwie, bo czyta się chętnie małym dzieciom, to jest zalecane i to do dziś, czy praktykujecie?
5: No do dzisiaj, chłopaki.
3: I co czyta? pamiętacie.
5: Nie wiem, czy możemy takimi się...
3: Ale to jest bardzo inspirujące.
5: Tak, no, ale co ciekawe, to nie czytamy jakiejś wielkiej literatury, tylko najczęściej jest to właśnie taka literatura nadal dziecięca, z której się potrafimy wszyscy śmiać i jest nam potrzebne, żeby troszkę poczuć dziecka w sobie. Bo w każdym z nas jest, no chłopaki mają z tym większą łatwość, ja już, że tak powiem, jestem, no, starsza, więc to jest taki czas, kiedy, no właśnie, mogę się trochę poczuć jak dzieci i pośmiać się z takiej nawet klasyki literatury, którą czasami wracamy do niej i czytamy ją jeszcze raz, więc to różnie. Albo takie tematy właściwie przez całe dorastanie chłopaków, jakieś tematy, które się pojawiały, jakieś trudniejsze, no to było poruszane w tych książkach, tak? I potem temat do rozmowy.
3: Te książki to nauka także życia. Chciałabym zapytać o rolę takich słów w waszej rodzinie, jak proszę, dziękuję, przepraszam. Jakie to są proste słowa, ale czasami są tak bardzo, bardzo trudne, żeby je wypowiedzieć. To może zacznijmy tutaj od rodziców. Czy ze strony rodziców padają takie słowa?
5: Padają. W ogóle wydaje mi się, że one padały ze strony dzieci, to muszą padać ze strony rodziców, więc to właściwie tak to działa i dzieci się uczą przez przykład, więc jakby się nie pojawiły u nas, no to ciężko byłoby wymagać potem tego od chłopców. A myślę, że my dorośli mamy z tym trudność.
3: Zwłaszcza z tym przepraszam?
5: Zwłaszcza z przepraszam, tak, bo to dla wielu z nas się wydaje, że autorytet nasz zostaje, że nie wiem, podważony. Ja mam trochę inną do tego stosunek i bardzo ważne jest dla mnie, a wielokrotnie mi się zdarza gdzieś powiedzieć coś nie tak. Nie wiem, poniosą mnie emocje i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby potem przyjdzie powiedzieć chłopaki, zawaliłam, przepraszam. Bo myślę, że w ten sposób oni się uczą tego, że potem jak będą nawet w dorosłym życiu, że raz, że każdy może popełniać błędy, że nikt nie jest idealny. I tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby właśnie popatrzeć, złapać refleksję i powiedzieć przepraszam.
3: Bo poprosić możemy jako rodzice o wiele rzeczy. Idź, proszę cię, kup taką czy inną rzecz, proszę cię, posprzątaj, proszę cię, zrób pranie, a potem to dziękuję, żeby było, prawda?
5: No właśnie z tym dziękuję jest ciekawe, bo tak sobie pomyślałam, że my uważamy, że wiele rzeczy, które mają dzieci zrobić, to one po prostu są naturalne i za to nie trzeba dziękować. A właśnie wydaje mi się, że fajną rzeczą jest dziękowanie za zwykłe, proste rzeczy. My nie zwracamy uwagi na to, co uważamy, że powinno być zrobione, a zwracamy często uwagę na to, co nie jest zrobione. I wtedy wzmacniamy te trudne rzeczy. W ogóle nie, jakby nie doceniamy tego, co mamy. Tak jest taką wdzięcznością za zwykłe, najprostsze słowo dziękuję. Naprawdę wiele sytuacji rozładowuje, jest kluczem do tego, żeby też się dobrze poczuć i budowania takiej sprawczości w dzieciach. No bo oni zrobią, my za to dziękujemy.
3: To już wiemy, jak to wygląda ze strony rodziców, a czas na pytanie do nastolatków. Franciszek i Jan, proszę, dziękuję, przepraszam. W waszym domu, waszej codzienności używacie takich słów?
6: Z mojej strony używamy. W sensie jakby u mnie swego czasu parę dobrych lat temu pamiętam, że nawet miałem taki problem, że ja zbyt dużo razy mówiłem przepraszam. U mnie przepraszam padało praktycznie za wszystko. I to też rzecz, na którą może warto zwrócić uwagę, bo niektórzy tego nie używają, a niektórzy używają za dużo. I jest to taka rzecz, którą teraz z perspektywy czasu, gdzie już jest się trochę starszym, warto sobie być świadomym tego, żeby z pewnych słów też może na przykład nie używać za dużo, bo mogą troszeczkę stawiać człowieka w złym świetle, albo może nie w takim, jakim by chciał być. A co do samych słów, których używamy na co dzień, tych proszę, dziękuję, przepraszam, to jest myślę taki klucz w ogóle do tego, żeby w rodzinie funkcjonować jakby w sposób taki sprawczy i sensowny, bo z takich drobnych rzeczy, gdzie się za coś podziękuje, albo się o coś poprosi, albo się przeprosi, jak coś się stanie, buduje się taka faktycznie moim zdaniem prawdziwa więź tego, że możemy się w każdej, nawet tej trudniejszej sytuacji dogadać i takie drobne rzeczy jak te słowa myślę, że bardzo mają duży wpływ na to, jak my się po prostu w naszej rodzinie odnajdujemy i warto naprawdę ich używać.
4: A z mojej strony, tak jak Franie miał właśnie duży problem, że za dużo razy mówił, to ja oczywiście staram się tych słów używać, ja właśnie przepraszam, jako nastolatek, to kilka lat temu, nawet można powiedzieć rok, jakoś tak właśnie, kiedy miałem taki, można powiedzieć, przechodziłem przez ten etap dojrzewania, to muszę przyznać szczerze, że miałem duży problem właśnie z używaniem tych słów. Rzadko właśnie, jakby ciężko mi się było przyznać do winy, powiedzieć to słowo przepraszam, ale wydaje mi się, że jakiś tam postęp w tym zrobiłem, samo to, że się teraz tym dzielę, to wydaje mi się, że też o tym świadczy, ale staramy się właśnie tych słów używać i wydaje mi się, że ma to wielkie znaczenie właśnie, by te słowa padały, by po prostu wyjaśnić, a nie żyć po prostu w tym, że, bo faktycznie nam się wydaje na początku, że nie powiemy tego jednego słowa, właśnie przepraszam w tym przypadku, kiedy jesteśmy pokłóceni, a potem jak już powie się, to tam całe tak jakby takie zirytowanie zejdzie z ciebie. I takie właśnie na ten temat zdanie.
5: Chciałam taką jedną rzecz dodać, myślę, że ona jest bardzo ważna a propos nas dorosłych i słowa przepraszam, że ono buduje autentyczność, a to jest niezwykle ważne w budowaniu więzi, autentyczność.
3: Za co cenicie swoich rodziców? Czy czujecie się wysłuchani?
4: Ja się bardzo czuję wysłuchany. Sam bardzo lubię rozmawiać na jakieś różne tematy z rodzicami. Czuję się wysłuchany na przykład pod tym względem, tutaj dam taki przykład, który właśnie sobie myślałem, co by tutaj podać. I można powiedzieć, że to jest mało znaczące. Mieliśmy tam jakąś rozmowę z tatą, to było w kuchni. I właśnie tata kupił solone migdały, które mi bardzo posmakowały. I ja powiedziałem tak po prostu w ciągu jakiegoś zdania, po prostu powiedziałem, a tata, ogólnie mega smaczne były te solone migdały, bardzo mi smakowały. I co jest ciekawe, tata to tak jakby wychwycił, że dosłownie po następnych zakupach pojawiły się po prostu w domu solone migdały. I wiem o tym, że to można powiedzieć, że to jest szczegół, ale po prostu wydaje mi się, że to właśnie świadczy o tym wysłuchaniu, że to naprawdę była mały szczegół. A tata go po prostu wychwycił i w jakiś sposób go po prostu na tą swoją miłość po prostu to właśnie przełożył i faktycznie zaczął po prostu to kupować. I myślę, że to jest taki właśnie ciekawy aspekt, ale ja się bardzo czuję wysłuchany, pomimo tego, że mam wiele różnych jakichś takich właśnie, może powiedzieć, że zajawek. Często łapię jakieś różne nowe rzeczy, które mi się podobają. Zawsze rodzice starają się w jakiś sposób to zrozumieć i wydaje mi się, że rozumieją.
6: Jeżeli ja coś mogę dodać, bo w sumie tutaj Jadek powiedział praktycznie wszystko, co jakby jest najważniejsze. Z mojej strony ja też się czuję zawsze wysłuchany i to tak rozciągając się nad tym, po prostu wynika to z tego, że czuję i wiem, że jakby w momencie, kiedy cokolwiek bym chciał rodzicom powiedzieć, coś im wyjaśnić, albo mam jakąś trudność, albo nawet jak nie mam trudności, tylko po prostu chcę im o czymś powiedzieć, zawsze jest ta chwila, żeby powiedzieć, jakby przegadać pewne rzeczy i jak najbardziej ja się po prostu wysłuchany czuję w każdym momencie.
3: A jak są te trudne tematy? No wiadomo, że są w każdej rodzinie, to wtedy jakaś rodzinna dyskusja, burza mózgów, jak rozwiązać ten problem? Macie coś takiego?
5: Tak. Nie, no to wiadomo, że w zależności od kalibru tematu, niektóre się faktycznie można to pojedynczo jakoś porozmawiać, a niektóre wymagają faktycznie raz, że i dłuższego czasu, czasami tak zwanego przespania się z tematem i takiej wspólnej burzy mózgów. No i to wtedy ten stół się super sprawdza. To faktycznie jest świetne miejsce do prowadzenia takich rozmów.
3: Pani Anna, gdybyśmy mogli podsumować, jak rozmawiać z nastolatkiem?
5: Myślę, że mieć czas, uwagę, być tylko dla niego, żeby miał poczucie, że faktycznie nasze oczy się spotykają i uszy słuchają, bo myślę, że to jest kluczem w ogóle, słuchanie. Bo jednak no, nasz świat jest inny od świata teraz dzieci, znaczy muszą sobie z nim radzić, więc to jest też musi być ciekawość na to, jak oni postrzegają świat, jak go widzą, na ich wrażliwość, na ich sposób patrzenia. No na pewno nie z góry, na pewno nie, że ja wiem, a w moim to było tak, tylko po prostu faktycznie spróbować pierw z ciekawością popatrzeć i posłuchać, z czym oni się mierzą, no i potem dać taką przestrzeń do tego, bo wydaje mi się, że to odpowiedzi najczęściej w nich samych jest, tylko potrzebują takiego może nawet lustra czasami powiedzenia, ale to, żeby to też odpowiedzi na różne problemy potrafią oni sami je odnaleźć, a my tylko tak naprawdę trochę towarzyszymy im w tym.
3: Czyli słuchanie jest ważniejsze niż mówienie.
4: Tak jest, też tak uważam.
6: Również.
5: Zdecydowanie.
3: Podsumowali tak nasi goście. Anna Więckowska z Tarnowa, z synami, z Franciszkiem i z Janem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękuję również.
5: Dziękujemy.
6: Dziękujemy bardzo.
2: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była audycja sponsorowana.
1: Dziękujemy bardzo i prosimy o jeszcze. W środę najbliższą spotkamy się również przy rodzinnym stole. Będzie wokół Małopolskiego Stołu. Program poprowadzi Jolanta Moździerz. Na zegarach 26 minut po godzinie 13.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Przepraszam, jeszcze wtrącę. Kasia Nosowska. Hej, Teksański.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Nad naszymi głowami w regionie sporo chmur, ale też możemy jeszcze dzisiaj liczyć na przejaśnienia słabe, ale jednak pojawią się chwile ze słońcem. Będą się promienie słoneczne delikatnie przebijać przez chmury. Także mamy teraz takie częściowe, gdzieniegdzie całkowite zachmurzenie. Noc przeważnie bezchmurna, jutro częściowe zachmurzenie, niewykluczone, że delikatnie popada deszcz.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
7: Na barometrach jeszcze bez zmian w Tarnowie 996 hektopaskali, ale jest tendencja wzrostowa. I biometr jest obojętny, jakość powietrza jest dobra. Na termometrach w Tarnowie no nie ma 12 stopni, ale powyżej 11 kresek mamy. The Game of Love i Santana.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Po reklamie.
2: Witam kierowców i pozdrawiam. Już wyjeżdżam na ulicę Tarnowa. Tutaj bez zmian. Troszeczkę więcej samochodów przy ulicy Tuchowskiej na Narutowicza, przy Krakowskiej do Narutowicza i na Krakowskiej do Narutowicza. Przy Warsztatowej krótka kolejka, przy Czerwonej brak pojazdów. Płynnie przejeżdżamy skrzyżowanie Koszycka, Czerwona, Krakowska. Bez większych problemów poruszamy się także ciągiem komunikacyjnym Mościckiego, Kwiatkowskiego i już jesteśmy przy Chemicznej i dalej jedziemy w kierunku autostrady. Wyszyńskiego elektryczna, spokojna, spokojnie, również na Nowo Dąbrowski niewielki ruch, aleją Jana Pawła II także do autostrady dostaniemy się bez zatrzymywania się, albo jedziemy drogą numer 73 w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, również płynnie, bez postojów przy wyjeździe z miasta. Wyjeżdżamy także lwowską w stronę Rzeszowa bez zatrzymywania się, w Ładnej troszeczkę więcej pojazdów, ale też płynnie i spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Melancholijnie teraz przenosimy się do Krakowa, oczami wyobraźni, już jesteśmy na Brackiej, tam zawsze u Grzegorza Turnała przynajmniej pada deszcz.

0: oddaję te krople deszczu. Grzegorz Turnał, kompozytor, poeta, pianista, wokalista. Jego głos, jego kompozycja i jego fortepian. I zostaniemy przy tym instrumencie, czy też przy instrumentach klawiszowych. Tak, dzisiaj przypada 25. rocznica śmierci jednego z najważniejszych przedstawicieli nurtu awangardowego w muzyce polskiej i europejskiej. Ćwierć wieku temu, 12 października w 2001 roku, zmarł Witold Szalonek, wybitny kompozytor i pianista, profesor Katowickiej Uczelni Muzycznej, odkrywca dźwięków kombinowanych, wielodźwięków o specyficznej barwie, możliwych do uzyskania na instrumentach dętych drewnianych. Profesor Witold Szalonek w wywiadzie w 1997 roku opowiadał o bliskim mu sonaryzmie, kierunku w muzyce współczesnej, zaliczanym do utworów, do nurtów drugiej awangardy, typowym przede wszystkim dla muzyki polskiej w latach 60., często utożsamianym z pojęciem polskiej szkoły kompozytorskiej.
1: Jeśli tego Chopina zagrać na klawesynie, również instrument klawiszowy, będzie linia melodyczna, będzie harmonika, będzie rytmika, ale nie będzie Chopina. Dlatego, że on myślał tymże instrumentem, i to rozumiem jako sonoryzm, że na pory roku ten sonoryzm nie wziął się dopiero w XIX wieku. Tylko pory roku Vivaldiego są utworem absolutnie sonorystycznym, takim jak powiedzmy muzyka aboryginów australijskich pisana na didgeridoo. Tego się nie da przełożyć na inny język.
0: Witold Szalonek pierwsze lekcje muzyki otrzymywał jeszcze w domu. Wybuch wojny przeszkodził jednak w rozwoju artystycznym młodego mężczyzny. Dopiero w wieku 18 lat rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach. W 1987 roku w Polskim Radiu Katowice kompozytor opowiadał o życiu muzycznym na Śląsku zaraz po II wojnie światowej, między innymi o Wielkiej Orkiestrze Polskiego Radia w Katowicach i jej założycielu Grzegorzu Fitelbergu.
1: Cała ta atmosfera powojenna, ogromny wybuch energii, która była przecież kumulowana przez tyle lat okupacji, ona się wyzwalała przede wszystkim w działaniach artystycznych. Ja mam wrażenie, że cały świat, chcę tutaj nie tylko mówić o Katowicach, ale zazdrościł nam na przykład tejże orkiestry i tego, że Fitelberg właśnie na Śląsku osiadł.
0: Utwory profesora Witolda Szalonka wykonywano na największych festiwalach muzycznych Europy, w tym wielokrotnie podczas warszawskiej jesieni, międzynarodowych wakacjach kursów nowej muzyki w Darmstadt oraz Światowych Dni Muzyki Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W 1992 roku kompozytor opowiadał o swoich fascynacjach muzycznych folklorem i twórczością Fryderyka Chopina.
1: Dzisiaj Chopin jest dla mnie tym, z którego ciągle swoje impulsy czerpię. Nie umiałbym żyć bez jego twórczości w ogóle. I tu mam na myśli między innymi folklor, który przecież jego tak samo karmił. U nas to było w tradycji wspaniałe, bo właśnie od Chopina, jeszcze nawet przed Chopinem przecież, przez Szymanowskiego była ta tradycja zajmowania się folklorem, a jest czym.
0: Witold Szalonek był przez wiele lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1970 prowadził liczne warsztaty i seminaria dotyczące własnych technik kompozytorskich w Polsce, Niemczech, Danii i Finlandii. Na przełomie lat 80. i 90. był szefem artystycznym festiwalu Rainbow Music w Katowicach. Za swoją twórczość oraz działalność naukową został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki drugiego stopnia, Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich. Witold Szalonek zmarł 12 października w 2001 roku w Berlinie. Jego prochy, zgodnie z wolą kompozytora, spoczęły na cmentarzu w bytomskiej dzielnicy Łagiewniki. Chopin wiecznie żywy. Dawid Kwiatkowski, dalej, dalej. Chopin, Chopin. Na zegarach 11 minut do 14.

Adele, hello, hello, mówimy Państwu w poniedziałek, 12 października 2026 roku. Przyspieszymy teraz przed godziną 14, bo 14 zbliża się wielkimi krokami. Za 4 minuty o 14 w radiowym studiu pojawi się Marta Jurłowska i przedstawi najświeższe wiadomości, w nich m.in. o kolejnej akcji Tulipan dla hospicjum, na co zostaną przekazane pieniądze, i także będzie o mieszkaniach za remont. Do tego czasu Ściernisko i Golec. Work.

0: Region jest nasz.
1: Już za chwilę prokuratura o wczorajszym zdarzeniu na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Będzie też piąta edycja akcji Tulipany dla hospicjum Via Spei w Tarnowie.
2: Sadzenie tulipanów jest dobre, no bo ktoś może być szczęśliwy przez tego tulipana nawet jednego.
3: Czuję taką radość po prostu, że komuś pomogłam i mogę kogoś to ucieszyć.
1: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 41-letni mężczyzna, który zmarł w wyniku postrzelenia podczas zatrzymania przez policjantów w Nowym Sączu, był już wcześniej oskarżony o czynną napaść na funkcjonariuszy. Mieszkaniec miasta chodził wczoraj z nożem po ulicy Lwowskiej. Prokuratura ustaliła, że mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, a mimo użycia wobec niego paralizatora nadal szedł w kierunku mundurowych. Wtedy jeden z policjantów oddał strzał. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykiet, śledczy działali nie tylko na miejscu zdarzenia, ale również w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
4: Zabezpieczono tasery, broń służbową, a także zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz stosowną dokumentację. Wszyscy ci funkcjonariusze, którzy interweniowali, byli poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy byli trzeźwi. Swoje czynności wykonywał również biegły z zakresu badania broni i balistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zabezpieczono również monitoringi, również te obejmujące miejsce zdarzenia, a także przesłuchano świadków. Przesłuchany został również naoczny świadek tych wydarzeń, które całe zajście nagrywał.
1: Na razie nie wiadomo też, czy mężczyzna w czasie napaści na policjantów był nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków. To wykaże dopiero sekcja zwłok, która będzie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Prokuratura sprawdza też, czy 41-latek leczył się wcześniej psychiatrycznie. Na przesłuchanie czeka też policjant, który postrzelił mężczyznę. Na razie nie odbyło się ono ze względu na jego stan.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dziesiątki młodych ludzi sadziły dzisiaj cebulki tulipanów, które gdy urosną, zostaną rozdane w akcji charytatywnej. To już piąta edycja przedsięwzięcia Tulipany dla hospicjum Via Spei. Kwiaty będą rosły w ogrodzie placówki, ciesząc oczy podopiecznych hospicjum. Wiosną zostaną zebrane i będą rozdawane w ramach akcji ulicznej zadatki do puszek na rzecz Fundacji Kromka Chleba. W akcji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich z Tarnowa i okolic. Jak mówili Błażej, Radosław, Julia i Anastazja, pomaganie daje radość także im, wolontariuszom.
5: Uważam, że warto pomagać. Ciepło na serduszku mi jest, jak mogę jakby pomóc drugiej osobie i się poparcie, jak potem wszyscy się uśmiechają.
2: No ja myślę, że takie pomaganie, na przykład sadzenie tulipanów, no jest dobre, no bo ktoś może być szczęśliwy przez tego tulipana nawet jednego. Ja z dobrej woli tutaj przyszedłem, bo strasznie lubię pomagać ludziom.
3: Myślę, że jest to dobra inicjatywa, ponieważ uczymy się przez to empatii i też możemy poznać wielu ciekawych ludzi.
6: Według mnie pomaganie osobom może nam pomóc albo innym. I według mnie to jest bardzo dobry uczynek i może nam pomóc na przykład nauczyć się wiele rzeczy. Czuję taką radość po prostu, że komuś pomogłam i mogę kogoś to ucieszyć.
1: Jak mówiła prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, środki zebrane podczas rozdawania tulipanów zostaną przeznaczone na rozbudowę ogrodu biblijnego przy hospicjum Via Spei.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dla jednych to lokal wymagający gruntownego remontu, dla innych szansa na wymarzony własny kąt. W Tarnowie rusza kolejna edycja programu Mieszkanie za remont. Tym razem miasto przygotowało 15 lokali. Jak mówi prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie Bernard Karasiewicz, mieszkania znajdują się na terenie całego miasta, także w ścisłym centrum, między innymi przy ulicy Bema, Kupieckiej, Bernardyńskiej czy Franciszkańskiej.
7: Te 15 mieszkań, które jest obecnie w puli do mieszkań za remont, są to mieszkania jednopokojowe w 7 przypadkach i dwu i więcej pokojowe w pozostałych 8. Ciekawostką jest na Franciszkańskiej 10, jest to budynek wolnostojący do remontu. On jest wyceniony na najwyższą kwotę, ale powoduje, że można byłoby tam uzyskać większe powierzchnie mieszkaniowe.
1: Od dzisiaj można składać wnioski o wynajem mieszkania komunalnego, które przyszły najemca wyremontuje na własny koszt. Wnioski przyjmowane będą do 10 listopada.
0: RDN kulturalnie.
1: Przywitanie papieża, jego wizyty w Polsce i ważne wydarzenia pontyfikatu. Kadry z takich momentów życia Jana Pawła II można oglądać już w sercu Krynicy. Na placu przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stanęła plenerowa wystawa Pamięć i tożsamość. Na wystawie można oglądać fotografie wykonane przez Adama Bujaka, wybitnego fotografa i świadka pontyfikatu Jana Pawła II. To kadry, które przywołują ważne chwile spotkania papieża z ojczyzną, ale też emocje pełne wzruszeń, modlitwy i nadziei.
8: Nie można przyjść obojętnie do tej wystawy. Oddaje całą tożsamość.
9: Wspomina się właśnie to, co odwiedzał i bardzo chętnie to oglądam.
10: Wspomnienia jakieś się nasunęły po tych zdjęciach?
9: Oj, tak, jak na lotnisku Ojciec Święty był.
11: Podoba mi się. Przeszedłem przez wszystkie, poglądałem. Wspomnienia przyszły, jak jeździł do nas, byłem w Starym Słońcu. W Krakowie też byłem, jakby chyba pierwszy raz.
8: Jego słowa do tej pory są bardzo aktualne. Unikalna wystawa, naprawdę.
1: Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Ciśnienie powoli rośnie i również powoli rośnie nam temperatura. No 12 stopni mamy teraz na termometrach, ale jest chłodno. To zapewne przez wiatr, który od czasu do czasu mocniej wieje z zachodu. Teraz z prędkością około 25 km na godzinę, w porywach do 50. Dobre wiadomości są takie, że jakość powietrza jest dobra, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, nie powinno padać. W nocy prawie bezchmurne niebo, chociaż niewykluczone, że gdzieś mogą pojawić się opady.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jest 7 minut po godzinie 14. Kolejną godzinę naszego spotkania otwiera budka suflera. Gdzie jest ta krew?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Samba de Janeiro. A tak się składa, że dokładnie 95 lat temu, w 1931 roku, w Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela. Statua jest jednym z symboli Rio oraz imponującym i charakterystycznym obiektem w tym mieście. Rzeźbę zbudowano we Francji i przewieziono do Rio de Janeiro. Odsłonięcia dokonał projektant oświetlenia pomnika Marconi, który włączył je z jachtu przycumowanego w porcie we włoskiej Genui. Uroczystość tę powtarzano jeszcze dwa razy. Za drugim razem, gdy zainstalowano nowe oświetlenie, włączenia dokonał papież Paweł VI, a za trzecim, z okazji 50. rocznicy budowy, 12 października 1981 roku, uświetnił włączeniem papież Jan Paweł II. Do pomnika można dotrzeć drogą lub kolejką zębatą. Ze stacji kolejki do punktu obserwacyjnego u stóp pomnika można dojść schodami o 222 stopniach, dojechać windą lub schodami ruchomymi. Wszystko, a ta statua ma 38 metrów. A wszystko to 95 lat temu odbyło się po raz pierwszy w 1931 roku. A teraz a propos upływu czasu, bo czas biegnie nieubłaganie, to już 20,5 minuty po godzinie 14.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. To nie czas się spieszy, to my nie nadążamy, mawiał Lew Tołstoj. Tymczasem chodzi o to, a właściwie biega, aby wyprzedzić czas, zanim on złapie nas. A z drugiej strony czasu nie oszukasz. Jednak przed siebie trzeba biec, tak śpiewa Ania Wyszkoni, udzielając rad swojemu dziecku.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Trzeba przed siebie biec, zanim złapie cię czas. Pewnie przed siebie idź, nim zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma. Muzyka Robert Gawliński, tekst Ania Wyszkoni. Biegnij przed siebie.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
2: W tej chwili Despacito w dzień hiszpańskiego języka.

0: Despacito.
1: Despacito w Międzynarodowy Dzień Języka Hiszpańskiego. I tak powolutku zbliżamy się do godziny 14.30. Za chwilę wiadomości.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie. Poważnym problemem moralnym współczesnego świata jest rozmywanie jasnych kategorii rozróżniania, co jest dobre, a co złe, co jest etyczne, a co nie jest etyczne. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy podczas homilii przypomniał o istocie życia i poszanowaniu istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Msza święta poprzedziła diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, który w tym roku odbył się w Bochni. Marsz dla Życia i Rodziny to przede wszystkim przypomnienie tego, jak cennym darem jest życie, co dodatkowo podkreślała obecna tam młodzież. Nie zapomniano też o miłości w rodzinie, która jest fundamentem zdrowych relacji.
6: Z tego marszu można na pewno wynieść wiele wartości, właśnie takich, żeby wspierać rodzinę, życie od poczęcia do naturalnej śmierci i właśnie wspierać po prostu takie każde życie, że każde życie jest bezcenne i nie ma czegoś takiego, że ktoś jest gorszy i że kogoś możemy po prostu jakoś zabijać.
7: Przede wszystkim miłość, miłość do drugiego człowieka, miłość do małżonka, do rodzeństwa, do swoich dzieci, do ludzi wokół nas. Takie wzajemne współczucie i rozpoznanie tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi.
1: Relacja z marszu jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.30.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Weteran wojenny spoczął na sądeckiej ziemi. Szczątki generała Józefa Gizy po latach starań zostały ściągnięte do Nowego Sącza. Ponowny pochówek odbył się na cmentarzu na osiedlu Helena, a msza święta w Bazylice Świętej Małgorzaty. Uroczystość, która odbyła się wczoraj, miała rangę państwową z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach udział wzięły tysiące osób. Ponowny pochówek był jednak szczególnym momentem dla rodziny generała. Jego syn Tadeusz Giza nie krył wzruszenia tą wyczekiwaną uroczystością.
8: To był ostatni dzwonek już, żeby ojciec poczuł tutaj na polskiej ziemi, przy swojej żonie, przy mojej córce poruczniku Armii Krajowej Podgórskiej Marii. Cieszyło mnie obecność wysokich oficerów Wojska Polskiego.
1: Generał Józef Giza otrzymał pośmiertnie od prezydenta Karola Nawrockiego krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych polskich odznaczeń państwowych zostało przekazane rodzinie generała.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Na Sądecczyźnie czuć już polską złotą jesień. Te aurę doceniają też turyści. Wciąż pogoda jest na tyle słoneczna i ciepła, że można cieszyć się barwnymi krajobrazami. Liście na drzewach zmieniły już kolor na żółty, pomarańczowy czy czerwony.
9: Jest przepięknie, naprawdę. Kolorów pełno, jest ciepło. Góry, kto może, to niech korzysta.
10: Ja jestem zachwycony po prostu. Pierwszy raz jestem w górach, ale jestem zachwycony.
11: A ja się bałam, że to będą wyższe górki. Ja po udarze jestem po różnych takich przejściach, że to nie dla mnie będzie klimat i że se nie dam rady tutaj. A tu się okazuje, że tutaj się chodzi płasko, normalnie, fajnie.
12: Bardzo ładne są widoki, bardzo fajna okolica. Ogólnie jest bardzo ładne.
13: Kochamy góry.
1: Mówili turyści, którzy przyjechali do Muszyny. Chociaż ten tydzień przynieść może lekkie ochłodzenie, to wciąż w prognozach jest kilka słonecznych dni.

0: Z naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: O tej porze próżno szukać promieni słonecznych, raczej zachmurzenie całkowite, ale też jeszcze są być może dzisiaj szanse na promienie słoneczne, a kolejne dni takie na pewno też będą, ale również pojawią się chmury deszczowe, tak zapowiadają meteorolodzy do końca tego tygodnia, z przyjaśnieniami, z zachmurzeniem i gdzieniegdzie może delikatnie popadać. Na termometrach teraz w Tarnowie 12-13 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na razie słońce pokonał cień. Tak śpiewa Robert Gawliński z Wilkami, ale nie teraz. Teraz Son of the Blue Sky na zegarach 14:35.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. No i chyba będziemy chwalić kierowców poruszających się po regionie. To nie oznacza, że nie było się bez zdarzeń. Bochnia odnotowała dwa zdarzenia, na szczęście bardzo niegroźne, w tym zderzenie lusterkami. Wina po obu stronach. Brzesko, cisza i spokój. Dębica bez zdarzeń drogowych. Dąbrowa Tarnowska spokojnie i Tarnów bez zgłoszeń. Bardzo pięknie. Cieszymy się, że tak bezpiecznie poruszamy się dzisiaj po drogach i tak trzymać, panowie i panie. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Na Krakowskiej przybyło samochodów w kierunku Narutowicza, przy Warsztatowej, przy Koszyckiej i przy ulicy Czerwonej. Sporo aut teraz w centrum Tarnowa, Krakowska do góry, Targowa, Bernardyńska, góra ulicy Lwowskiej także jest zatłoczona. Przybyło samochodów na Starodąbrowskiej, niestety kolejka w kierunku ulicy Słonecznej. Na Alei Solidarności ruch wzmożony w kierunku ulicy Klikowskiej. Na Lwowskiej nawet spokojnie, przy rondzie Orkana, przy Okrężnej, tutaj płynnie jest na wysokości też nowego szpitala, także tutaj powinniśmy jeździć bez problemu. W Brzesku jak wygląda sytuacja? Kościuszki, Głowackiego, tutaj jest więcej pojazdów jedynie, a tak to płynnie, także wszystkiego bezpiecznego, spokojnego. Muzycznie też bardziej, tak spokojnie, tak łagodnie, Richard Marx na zegarach 18 minut.

Jest śledztwo w sprawie napaści na policjantów. Śmiertelnie postrzelony 41-latek miał już wcześniej problemy z prawem. Ten temat pojawi się dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Ten program za niespełna 3 kwadranse od 15.30 do 17.00. W tym tygodniu ten program poprowadzi Lucyna Ruchała. Zapraszam i polecam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tłum wiernych przeszedł ulicami Bochni, by wspólnie modlić się o poszanowanie życia i wartości rodzinnych. I ten temat także pojawi się dzisiaj w magazynie informacyjnym. Będzie też o piątej już akcji Tulipany dla hospicjum. I także o bezpieczeństwie w szkołach będziemy dzisiaj rozmawiać. A także opowiemy o pogrzebie generała Józefa Gizy, który po latach pochowany został na sądeckiej ziemi, a wspominać go będą wnukowie i syn. Zostańcie z Radiem RDN. Naprawdę warto. Na zegarach 12 minut do 15.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Neonet, Neonet,
4: to korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jarico. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Wysoki sąd. Świat nie znosi hipokrytów. Ty i ja też ich nie znosimy. Tak przypuszczam. Przynajmniej dopóki to są jacyś oni, ale nie my. Czy zdarzyło ci się zatrąbić na kogoś, kto nie włączył kierunkowskazu albo zjechał znienacka na inny pas? A potem, nie wiedzieć kiedy, sam robisz to samo. Znasz to uczucie? Ja znam. Jestem hipokrytą. Jezus ujął to następująco. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Miał rację, jak zwykle. Stwierdziłem, że gdy czynię się sędzią innych, chodzę wiecznie niezadowolony. Zżera mnie to. A poza tym świat nie lubi hipokrytów. Postanowiłem więc. Podjąłem decyzję. Dość. Więcej nie będę niczyim sędzią.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.
3: Do zachodu słońca, które nam przygasło troszeczkę, zostało nam 2 godziny 36 minut. Może są jeszcze szanse, że wyjdzie do nas. W każdym razie zostańcie z nami, z Radiem RDN. Piotr Cugowski.
4: Przyszedł czas, by to powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

Przejeżdżamy na ulicę Tarnowa. Przybyło samochodów na pewno na Narutowicza teraz. Krakowska, Narutowicza, na rondzie ciasno. Jeżeli miniemy tutaj ulicę Wita Stwosza, no to później już płynnie jedziemy ulicą Narutowicza, dojeżdżamy do Tuchowskiej. Na Konarskiego z kolei w drugą stronę, do ulicy Tuchowskiej od Dąbrowskiego jest ciasno i na Dąbrowskiego też auta czekają na zmianę świateł. Na Starodąbrowskiej nadal ruch jest wzmożony. Od ronda bardzo wolno poruszają się samochody w kierunku ulicy Słonecznej. Mickiewicza, Aleja Solidarności, tutaj cisza i spokój. Sitki Słowackiego również, ale na Klikowskiej w stronę centrum Tarnowa ruch duży, można powiedzieć, jak nie bardzo duży. Mościckiego płynnie dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego i tutaj musimy zwolnić. Podobnie na ulicy Czystej w kierunku ronda z Mościckiego także jest ciasno. Na Krakowskiej przy Warsztatowej kolejka, przy ulicy Czerwonej Koszyckiej także na tym skrzyżowaniu ruch wzmożony i też utworzyła się na ulicy Krakowskiej w stronę Krakowa kolejka. Na Okrężnej przy Lwowskiej także ciasno. W kierunku Rzeszowa ruch na Lwowskiej umiarkowany. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. To poniedziałkowe popołudnie z Radiem RTM Małopolska. Na zegarach 20 minut po 15. Robbie Williams, muzyczny

chwilę w Radiu RDN Małopolska Puls Regionu, a teraz kalendarz muzyczny. 12 października urodził się Rick Partiff, brytyjski gitarzysta i wokalista, członek brytyjskiej grupy rockowej Status Quo, znanej przede wszystkim z wielkiego przeboju In The Army Now. Zmarł w Wigilię 24 grudnia w 2016 roku. Na koniec In The Army Now, Jerzy Olszówka, do usłyszenia, do jutra. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
9: Korek jest na parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
10: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
8: Interweniujemy w waszych sprawach.
11: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
12: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
8: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
13: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
14: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
8: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
15: Jest śledztwo w sprawie 41-latka z Nowego Sącza, który zmarł po tym, jak został postrzelony przez policjanta. Wcześniej szedł z nożem przez ulicę Lwowską i nie reagował na polecenia oraz użycie paralizatora.
16: Mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. W związku z tym jeden z funkcjonariuszy oddał strzały w kierunku mężczyzny.
15: Tłumy wiernych wzięły udział w diecezjalnym marszu dla życia i rodziny. Dla uczestników był to sposób na manifestację wiary i zwrócenie uwagi na poważne problemy.
17: Pokazać moc rodziny.
18: Coraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem.
15: Po 60 latach generał Józef Giza wrócił na Sądecczyznę. Szczątki wojskowego zostały pochowane w rodzinnym grobowcu.
19: To jest pierwszy w moim 70-letnim życiu pogrzeb radosny. Wykonujemy rozkaz naszego dziadka.
15: Cebulki tulipanów umieszczono już w ziemi, a za kilka miesięcy trafią do mieszkańców regionu. Ruszyła 5. edycja akcji dobroczynnej na rzecz tarnowskiego hospicjum Via Spei.
20: Pomaganie, na przykład sadzenie tulipanów, no jest dobre, no bo ktoś może być szczęśliwy przez tego tulipana nawet jednego.
21: To dobra inicjatywa, ponieważ uczymy się przez to empatii.
15: A po godzinie 16 wróci temat bezpieczeństwa w szkołach. O dodatkowych zabezpieczeniach, współpracy ze szkołami i zasadach reagowania w niebezpiecznych sytuacjach powie aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z komisariatu Tarnów Centrum, który także bierze udział w szkolnych patrolach. To wszystko do godziny 17. Bądźcie z nami. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym, jak i reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Czterdziestojednolatek, który szedł z nożem przez Nowy Sącz, nie reagował na polecenia mundurowych, został postrzelony i zmarł w szpitalu. Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia z niedzieli. Czy w mieście robi się niebezpiecznie i mieszkańcy mają się czego obawiać? Materiał Łukasza Raczkowskiego.
14: Policjanci interweniowali na ulicy Lwowskiej, gdzie mieszkaniec Nowego Sącza szedł z nożem w ręce, co wzbudzało niepokój mieszkańców i stwarzało zagrożenie. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, 41-letni mężczyzna nie reagował na polecenia mundurowych, aby zostawił nóż i nadal szedł w ich stronę. O dalszym rozwoju wypadków mówi Justyna Basiaga, rzecznik nowosądeckiej policji.
15: Policjanci w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem użyli środka przymusu bezpośredniego w postaci paralizatora, jednak okazało się to bezskuteczne. Agresywny mężczyzna ruszył w kierunku policjantów. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia policjantów, jeden z nich oddał strzały w kierunku napastnika.
14: Ten trafił do szpitala, gdzie w wyniku obrażeń zmarł. Na miejscu zdarzeń działali śledczy i prokuratora. Działania przeprowadzono też w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
16: Zabezpieczono tasery, broń służbową, a także zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz stosowną dokumentację. Wszyscy ci funkcjonariusze, którzy interweniowali, byli poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy byli trzeźwi. Swoje czynności wykonywał również biegły z zakresu badania broni i balistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zabezpieczono również monitoringi, również te obejmujące miejsce zdarzenia, a także przesłuchano świadków. Przesłuchany został również naoczny świadek tych wydarzeń, które całe zajście nagrywał.
14: Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, która dodała też, że w przeszłości mężczyzna był już oskarżony o napaść na policjantów.
16: Natomiast to postępowanie, według mojej wiedzy, zostało zakończone skierowaniem wniosku do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie wobec niego środków zabezpieczających wobec stwierdzenia, że miał on zniesioną poczytalność.
14: Na razie nie wiadomo też, czy mężczyzna w czasie napaści na policjantów był nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków. To wykaże do... Policjanci interweniowali na ulicy Lwowskiej, gdzie mieszkaniec Nowego Sącza szedł z nożem w ręce, co wzbudzało niepokój mieszkańców i stwarzało zagrożenie. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, 41-letni mężczyzna nie reagował na polecenia mundurowych, aby zostawił nóż i nadal szedł w ich stronę.

0: Poważnym problemem moralnym współczesnego świata jest rozmywanie jasnych kategorii rozróżniania, co jest dobre, a co jest złe, co jest etyczne, a co nie jest etyczne. Mówił w Bochni biskup tarnowski Andrzej Jerz w homilii podczas mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny. Hierarcha przypomniał o istocie życia i poszanowaniu istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Biskup Andrzej Jerz w homilii zwracał uwagę, że współczesny świat próbuje ukazywać macierzyństwo jako pełne wyrzeczeń i zmartwień, podczas gdy w rzeczywistości posiadanie dzieci nie musi oznaczać rezygnacji z rozwoju osobistego i zawodowego.
2: Często macierzyństwo jest ukazywane jako blokowanie rozwoju kobiety, zwłaszcza kariery zawodowej. Znamy kobiety, które mając wspaniałych mężów, zrobiły doktoraty i habilitacje, mając trójkę, czwórkę dzieci. To jest wyczyn, ale to jest możliwe. Nie zagubiły się w swojej karierze, nie są zaniedbane fizycznie, nie są niewolnicami, które są tylko zdeterminowane rodzeniem dzieci, tak jak często nam się ukazuje.
1: Biskup Jerz podkreślał też, że ruchy ideologiczne w krajach określanych jako liberalne doprowadziły do rozwoju cywilizacji śmierci. Hierarcha przypominał o śmiertelnym żniwie, jakie co roku dokonuje się w części Stanów Zjednoczonych na skutek dopuszczalności aborcji.
2: Jakaś dzika ideologia autodestrukcji, niszczenia siebie, niszczenia całych społeczeństw. Jest to pewnego rodzaju barbarzyństwo, które myślę, że będzie nazwane po imieniu za 20-30 lat. Rzeź niewiątek, która dokonała się na skutek legalizacji aborcji w samych tylko Stanach Zjednoczonych, przekracza swymi rozmiarami liczbę ofiar II wojny światowej na całym świecie. Mowa o co najmniej 65 milionach dzieci zabitych w łonie matek w jednym tylko kraju. W minionym roku było ich ponad milion.
1: Po zakończonej mszy świętej tłum wiernych zebrał się, by zwartą grupą ruszyć ulicami miasta i modlić się o dar życia. W trakcie marszu wspólnie odmawiano modlitwę różańcową. Osoby biorące udział w tym spotkaniu przyznawały, że jest to ich świadectwo wiary, ale też i pokazanie swoim bliskim, że rodzina i życie to najważniejsza wartość. Przy Bazylice Świętego Mikołaja uczestnicy powiedzieli, dlaczego postanowili wziąć udział w tym marszu.
3: Żeby pokazać moc rodziny, żeby to wszystko dalej trwało, nadal tak jak jest i lepiej.
4: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo coraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
5: Jestem za życiem, opowiadam się cały czas za życiem, żeby po prostu to pielęgnować, uszanować i kontynuować.
1: Marsz dla życia i rodziny to przede wszystkim przypomnienie tego, jak cennym darem jest życie, co dodatkowo podkreślała obecna tam młodzież. Nie zapomniano także o miłości w rodzinie, która jest fundamentem zdrowych relacji.
6: Z tego marszu można na pewno wynieść wiele wartości, właśnie takich, żeby wspierać rodzinę, życie od poczęcia do naturalnej śmierci i właśnie wspierać po prostu takie każde życie, że każde życie jest bezcenne i nie ma czegoś takiego, że ktoś jest gorszy i że kogoś możemy po prostu jakoś zabijać.
7: Przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, miłość do małżonka, do rodzeństwa, do swoich dzieci, do ludzi wokół nas, takie wzajemne współczucie i rozpoznanie tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi.
1: Podczas Marszu dla Życia i Rodziny podkreślano także zasługi i działania świętego Jana Pawła II, który jest patronem rodzin, ale i wspominano papieża szczególnie w związku z obchodzonym Dniem Papieskim.

0: Generał Józef Giza spoczął w rodzinnym grobowcu. Po latach starań szczątki weterana wojennego wróciły do Nowego Sącza z Anglii. Ponowny pochówek miał rangę państwową z ceremoniałem wojskowym. Po mszy świętej w Bazylice Świętej Małgorzaty przez miasto przeszedł uroczysty kondukt na cmentarz na osiedlu Helena. Ponadto rodzina odebrała jedno z najwyższych polskich odznaczeń państwowych, które zostało przyznane pośmiertnie generałowi przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie śledziła Maria Mułka.
1: Generał Józef Giza brał udział w obu wojnach światowych oraz w wojnie polsko-bolszewickiej, a po 1945 roku prężnie działał w ruchu kombatanckim na emigracji. Zmarł w Anglii w 1965 roku. W uroczystościach związanych z ponownym pochówkiem wzięły udział tysiące osób. Był to szczególny moment dla rodziny generała. Jego syn Tadeusz Giza nie krył wzruszenia.
2: To był ostatni dzwonek już, żeby ojciec poczuł tutaj na polskiej ziemi, przy swojej żonie, przy mojej córce, poruczniku Armii Krajowej Podgórskiej, Marii. Cieszyło mnie obecność wysokich oficerów Wojska Polskiego.
1: Generał Józef Giza otrzymał pośmiertnie od prezydenta Karola Nawrockiego krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych polskich odznaczeń państwowych zostało przekazane rodzinie generała. Wnuk generała, profesor oświaty Jerzy Giza, podkreśla, że to jedyny pogrzeb, który wywołał w nim radość. Ten moment był tak długo wyczekiwany. Profesor nie ukrywa, że generał nie był zwykłym dziadkiem.
3: Ja go wspominałem zawsze jako dziadka, mimo że go w życiu nigdy na oczy nie widziałem. Dla mnie był postacią taką raczej mityczną. Należał do tego grona bohaterów, o których czyta się w podręcznikach, o których się słyszało w opowieściach nauczycieli i w rodzinie. Takich jak generał Bem, jak książę Józef Poniatowski, to nie był ten dziadek, któremu się siadało na kolanach, no bo go nie było fizycznie. To był ktoś więcej absolutnie niż tylko wojskowy, ktoś więcej niż tylko bohater takiej czy innej wojny. To był człowiek głębokiej wiary, który tą istotę polskości czuł całym sobą.
1: Inny wnuk generała, Tadeusz Podgórski, podkreśla, że dziadka udało się ściągnąć do Polski po 61 latach od jego śmierci i kilkudziesięciu latach starań oraz prowadzenia procedur z tym związanych.
4: No to jest niejako wydarzenie, które było celem naszych poczynań i cieszymy się, że to doszło do szczęśliwego skutku. Wiele ludzi instytucyjnie w tym pomogło, no i przede wszystkim palec Boży z góry.
5: Czemu ta procedura była tak trudna, żeby tutaj ściągnąć szczątki generała?
4: Są generalnie dosyć trudne procedury, no bo wiadomo, angielskie urzędy mają swoje wymogi. Poza tym to jakiś czas był w ogóle nierealny z uwagi na postawę naszej rodziny względem władz PRL-u na przykład, prawda? Dzięki Bogu udało się nam to zamknąć szczęśliwie.
1: W uroczystościach ponownego pochówku generała Gizy uczestniczyli przedstawiciele

przedstawiciele władz państwowych i lokalnych czy służb mundurowych. Szczególny hołd złożyli mu też reprezentanci jednostek wojskowych, organizacji czy szkół, którym patronuje Józef Giza. Dodajmy, że po mszy świętej w Bazylice Świętej Małgorzaty ulicami Nowego Sącza przeszedł kondukt pogrzebowy na osiedle Helena. Tam przy salwach szczątki generała zostały złożone do rodzinnego grobu.

0: Policja przy szkołach pojawi się także w kolejnych dniach. Powiemy też, co zrobić, by grzybobranie było bezpieczne. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Więcej policyjnych patroli, większa czujność i rozmowy o bezpieczeństwie. Po ostatnich atakach nożowników policja wzmacnia działania prewencyjne w rejonie szkół. Jak podkreślał w programie Pomagamy i Chronimy aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z komisariatu Tarnów Centrum, działania prewencyjne będą kontynuowane także w kolejnych dniach w Tarnowie. Policja przypomina, że bezpieczeństwo zależy nie tylko od działań służb. Ważne jest, by dzieci wiedziały, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i komu zgłosić niepokojące informacje. Dotyczy to także wiadomości o możliwych niebezpiecznych zdarzeniach, nawet jeśli początkowo wydają się jedynie żartem.
1: Taka informacja nie powinna być bagatelizowana. Takie informacje powinny natychmiast trafiać do osób dorosłych, powinny trafiać do pedagogów, do grona pedagogicznego, który jest na miejscu, które odpowiednimi procedurami dysponuje i będzie w stanie powiadomić tutaj oczywiście pomoc. Jeżeli zagrożenie by wystąpiło, nie starajmy się, i tu chciałbym podkreślić, nie starajmy się go rozwiązywać na własną rękę, nie zbliżajmy się do osób, które takie zagrożenie ze sobą niosą, które takie zagrożenie mogą sprawiać. Numer alarmowy 112, on jest tutaj kluczowy. My staramy się powiadomić jak najszybciej służby, które na miejscu będą mogły podjąć odpowiednie działania.
0: Funkcjonariusz apeluje też do rodziców, by rozmawiali z dziećmi, interesowali się ich problemami i nie bagatelizowali sygnałów, które mogą świadczyć o zagrożeniu. Uczniowie powinni zachować czujność, ale nie ulegać panice. Cała rozmowa z Łukaszem Proszowskim już za kilka minut w Pulsie Regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na grzyby zawsze warto wyjść w większej grupie, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wiceprezes grupy krynickiej GOPR Grzegorz Sus. Jak wspomniał ratownik, to podstawowa zasada bezpiecznego spaceru po lesie podczas grzybobrania, szczególnie w górach, gdzie orientacja jest trudniejsza. W sytuacjach, gdy w telefonie nie zawsze jest zasięg, dobrze być z kimś w kontakcie co kilkanaście minut poprzez głośne wołanie do siebie. To pomoże ustalić swoje położenie. Jeśli nie mamy kontaktu głosowego i nie potrafimy namierzyć żadnych charakterystycznych punktów, warto stosować się do pewnej zasady, dodaje Grzegorz Sus.
3: W takich skrajnych przypadkach to po prostu trzeba szukać jakiegoś takiego wąwozu, strumyczka i tym strumykiem zejść w dół, bo strumyk zawsze doprowadzi do kolejnego strumyczka i w dół dojdzie się do jakiejś drogi. I
4: cywilizacji.
3: Do jakiejś cywilizacji i wykorzystać to miejsce, gdzie już jakaś cywilizacja się pojawia.
0: Ratownicy z grupy krynickiej GOBR w ostatnich dniach kilka razy udzielali wskazówek grzybiarzom przebywającym w lesie.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Czy wrażliwości na sztukę można się nauczyć i jak sprawić, by dzieci i młodzież same chciały sięgać po muzykę, literaturę czy malarstwo? O tym dyskutowali uczestnicy 12 Forum Nauczycieli i Wychowawców w Akademii Tarnowskiej. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wśród studentów Akademii Tarnowskiej także można dostrzec zainteresowanie sztuką, a młodzi dorośli już od 11 lat mogą rozwijać swoje umiejętności na Wydziale Sztuki.
5: Mamy Wydział Sztuki w Akademii Tarnowskiej, najmłodszy wydział, który właśnie te cechy w studentach nie tylko pielęgnuje w sposób taki, że kształci w kierunku, co prawda sztuk wizualnych, tak, muzycznych nie, ale przy tym oczywiście przy tych dwóch kierunkach, które mamy, czyli grafika i design, działają studenckie koła naukowe. Masa aktywności, którą wykazują pracownicy Wydziału Sztuki, jest absolutnie niepowtarzalna. To są wystawy, to są wernisaże, to są projekty, można powiedzieć, naukowe, ale właśnie w obszarze sztuk wizualnych.
0: Mówił Rafał Kurczab, rektor Akademii Tarnowskiej. Podczas spotkania nagrodzono osoby, które od lat aktywnie uczestniczą w kształceniu i wychowaniu młodych według programu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Wspomniano także tych, których nie ma już z nami, ale mieli ogromny wpływ na rozwój stowarzyszenia.
2: RDN kulturalnie.
0: To była artystyczna opowieść o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu. Tak koncert Pogranicze u źródeł kultury, który odbył się w Krynicy, opisują artyści, którzy wystąpili pod Górą Parkową. Na scenie amfiteatru prezentowały się cztery zespoły regionalne.
6: Kiedy akcja Wisła miała swoje miejsce, do stron Tylicza i okolic przybyły różne grupy etniczne. Do Muchnaczki sąsiadującej z Tyliczem przybyli górale z Podhala i to widać do dziś, na przykład na dożynkach. Widzimy stroje góralskie. Tak samo w Muszynce. Nieraz słyszałem, jak sąsiad nucił swoje lachowskie piosenki, a na przykład pan Władziu z naszego zespołu do dziś opowiada, że ma dziadków z Łącka.
0: Podkreślał Konrad Szczęsny z zespołu Pogranicze. Grupa Stylicza była gospodarzem koncertu, a zdjęcia i nagrania wideo będziecie mogli znaleźć na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Cieplutko. Pewnie macie w mieszkaniach, mam taką nadzieję, bo na zewnątrz to już tak sobie. Dzisiaj co prawda do 14, może nawet w Tarnowie było trochę cieplej. Pojawiło się słońce, to i zrobiło się przyjemniej. Były co prawda prognozy, że będzie dzisiaj bardzo mocno wiało, przynajmniej na Sądecczyźnie, ale nie było aż tak źle. Jutro do około 12 stopni, ciśnienie trochę wzrosło, 979 hektopaskali teraz. Biometr korzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Sześć i pół minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Galeria Sztuki Współczesnej BWS Sokół w Nowym Sączu zaprasza na wyjątkową wystawę Nieprzerwane wątki. Tkanina artystyczna. To ekspozycja, na której spotykają się mistrzowskie dzieła twórczyń legendarnej polskiej szkoły tkaniny oraz prace wybitnych, współczesnych artystek kontynuujących tę tradycję. Wystawa czynna do 15 listopada 2026 roku. Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach w szkołach, by nie wywoływać strachu, ale uczyć właściwych reakcji? Po ostatnich atakach nożowników wzmożono policyjne działania prewencyjne. O dodatkowych zabezpieczeniach, współpracy ze szkołami i zasadach reagowania w niebezpiecznych sytuacjach w programie Pomagamy i Chronimy, mówił aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z komisariatu Tarnów Centrum, który także bierze udział w szkolnych patrolach, a rozmawiał z nim Paweł Mleczko.
1: Przejdźmy teraz do tematu, który zelektryzował wszystkich. W odpowiedzi na ostatnie niepokojące incydenty w placówkach edukacyjnych w całym kraju polskie służby i policja znacząco wzmocniły patrole właśnie w rejonach szkół. Wdrożono specjalne procedury prewencyjne. Policjanci częściej monitorują otoczenie szkół, a po uzgodnieniu z dyrekcją wchodzą bezpośrednio na tereny placówek i w związku z aktami właśnie przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało w całym kraju blisko 64 tysiące placówek. Zatrzymano 117 osób, a szkoła, wiemy dobrze, że powinna być miejscem bezpiecznym, w którym dzieci i młodzież mogą czuć się i uczyć spokojnie, a ostatnie wydarzenia no niestety pokazały, że należy zachować większą ostrożność. No i pytanie właśnie, jak dzieci reagują na tą zwiększoną obecność policji? Czy czują się dzięki temu bezpieczniej? No to teraz porozmawiamy. Przypomnę tylko, że to jest kolejny dzień. Od rana funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i personelu w szkołach. I tutaj bezpieczeństwa w placówkach oświatowych ma pilnować około 24 tysiące funkcjonariuszy właśnie dziś. No i tutaj pytanie. Przypomnę, w studium aspirant sztabowy Łukasz Proszowski, dzielnicowy z komisariatu Tarnów Centrum. Panie aspirancie, no właśnie, kolejny dzień. Czy doszło do jakichś w ten weekend, przed weekendem, incydentów w placówkach edukacyjnych w naszym regionie w ostatnim czasie? Jak to wyglądało?
2: Jeżeli chodzi o ten ostatni okres tych kilku dni, jeżeli chodzi o zgłoszenia, tak, zgłoszenia pojawiały się, natomiast nie były one potwierdzane. Zgłoszenia oczywiście dotyczyły źle rozumianych, bezmyślnych żartów uczniów najczęściej tych placówek. Natomiast jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, o realne zagrożenie, no to i takie nie wystąpiło.
1: A policjanci na przykład będą mogli dokonywać kontroli plecaków, jeżeli uznają to za stosowne?
2: Nie tyle za stosowne, co jeżeli zgłoszenie, które się pojawi, będzie rzeczywiście dotyczyło realnego zagrożenia. W zgłoszeniu będzie zawarta informacja, że w tym plecaku bądź plecakach może się znajdować niebezpieczne narzędzie bądź innego rodzaju przedmiot, który mógłby służyć rzeczywiście do wyrządzenia komuś krzywdy, to tak jak najbardziej.
1: Jak policja reaguje na informację o możliwym zagrożeniu na terenie szkoły? Jaka jest taka procedura policyjna?
2: Jeżeli chodzi o kwestię interweniowania przy zgłoszeniu, ona się nie różni zbytnio od ogólnych procedur w przypadku zgłoszeń dokonywanych w tradycyjnych przypadkach. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj na myśli to, co się działo w ostatnich dniach, to jeżeli ta informacja dociera do policji ze strony osób trzecich, niekoniecznie placówki, no to jak najbardziej funkcjonariusze udają się do takiej placówki, nawiązują kontakt z dyrekcją, no i tutaj na bieżąco starają się weryfikować, czy to zagrożenie, czy ta informacja, czy to zgłoszenie może polegać na prawdzie, czy to zagrożenie jest realne, czy ono nie jest.
1: A jak ta procedura powinna wyglądać w samej szkole? Jak powinniśmy się zachować podczas na przykład ewakuacji szkoły albo innej sytuacji zagrożenia?
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o w ogóle o sytuację związaną z zachowaniem dzieci, o sposób zachowania, czy dzieci, czy jakichkolwiek osób, które powzięły informację o możliwości wystąpienia zagrożenia, to przede wszystkim w przypadku dzieciaków, dzieci, młodzieży, taka informacja nie powinna być bagatelizowana. Takie informacje powinny natychmiast trafiać do osób dorosłych, powinny trafiać do pedagogów, do grona pedagogicznego, który jest na miejscu, które odpowiednimi procedurami dysponuje i będzie w stanie powiadomić tutaj oczywiście pomoc. Jeżeli zagrożenie by wystąpiło, nie starajmy się, i tu chciałbym podkreślić, nie starajmy się go rozwiązywać na własną rękę, nie zbliżajmy się do osób, które takie zagrożenie ze sobą niosą, które takie zagrożenie mogą sprawiać. Numer alarmowy 112, on jest tutaj kluczowy. My staramy się powiadomić jak najszybciej służby, które na miejscu będą mogły podjąć odpowiednie działania.
1: Pan bezpośrednio uczestniczył właśnie w ostatnich dniach w monitorowaniu szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj w Tarnowie. Jak dzieci reagowały, kiedy widziały zwiększoną liczbę policjantów w pobliżu szkoły?
2: Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, nie tylko te najmłodsze, z tych najmłodszych klas szkół podstawowych, ale również w szkołach średnich, Obecność policji zawsze budzi ciekawość. Natomiast jeżeli chodzi o te wydarzenia ostatnich dni, no jak najbardziej. Tutaj pewnego rodzaju obawy wśród młodzieży, wśród oczywiście też i personelu szkoły jakieś na pewno budziło. Natomiast padały pytania, czy się coś dzieje, czy jakieś zagrożenie wystąpiło. Natomiast no my ze swojej strony oczywiście zapewnialiśmy, że te nasze czynności, nasze działania, nasza obecność ma na celu tylko i wyłącznie oddziaływanie prewencyjne, zapobieganie i oczywiście nasza obecność jak najbardziej tutaj w razie wystąpienia zagrożenia gwarantowała, że te czynności z naszej strony będą podjęte natychmiastowo.
1: Pan mówił przed chwilą, że padały pytania, to jak rozmawiać właśnie z dziećmi o takich sytuacjach, żeby nie straszyć, ale jednocześnie uczulić na zagrożenia?
2: No właśnie, i tutaj powinniśmy uczulać na zagrożenia. Przede wszystkim powinniśmy uświadamiać dzieci, młodzież o tym, w jaki sposób się zachować. To, co powiedziałem wcześniej, powinniśmy nauczyć ich pewnego algorytmu postępowania, czyli jeżeli mają informację, uzyskują informację o możliwym wystąpieniu zagrożenia, czy będzie to głupi żart, tak jak w ostatnim czasie to miało miejsce ze strony kolegów, koleżanek, taka informacja natychmiast powinna trafić do osób dorosłych jak najszybciej, tak aby odpowiednie działania mogły zostać wdrożone, aby mogły być powiadomione służby.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ważne, bo tutaj też prośba do dorosłych, do rodziców, bo dzieci no, z rodzicami często rozmawiają, żeby rodzice też nie bagatelizowali tego, co usłyszał od tych dzieciaków.
2: No jest to problem oczywiście ostatnich czasów, że rodzice nie do końca z dziećmi ten kontakt mają taki, jaki powinni mieć. I to jest rzeczywiście kluczowe. Tutaj, jeżeli chodzi o rolę rodzica, on powinien rozmawiać z dzieckiem, powinien wiedzieć, co go trapi, powinien wiedzieć, z jakimi problemami się mierzy i powinien też na bieżąco reagować na każde nietypowe zachowania swojego dziecka, które zaobserwuje, ale pan, powinien je zaobserwować.
1: A jak tak pan rozmawiał tutaj z dzieciakami, one wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc, jeżeli poczują się zagrożone?
2: Z reguły tak, ale dba o to również sam personel szkoły, który z tymi dziećmi nie tylko w przypadku zagrożeń, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, ale ogólnie rozumianych zagrożeń rozmawia. Te sposoby postępowania również przedstawiane są przez funkcjonariuszy policji, bardzo często dzielnicowych, podczas prelekcji, podczas zajęć z dziećmi, więc podstawa, czyli numer alarmowy o to, do kogo się zwrócić, czy to będzie rodzic, czy to będzie osoba dorosła na terenie szkoły, czy grono pedagogiczne, na tego typu tematy dzieci tą wiedzę podstawową oczywiście jak najbardziej posiadają.
1: Mówi pan o tych prelekcjach. Często się zdarza, że dzielnicowi są zapraszani do szkoły. Czy co się panu zdarza, że zapraszany jest pan w ciągu roku nie raz, ale kilka razy na prelekcje?
2: Oczywiście zapraszany. Sami również wychodzimy z inicjatywą organizowania różnego rodzaju spotkań. W przypadku oczywiście chociażby czy okresów przedświątecznych, przedferyjnych, przed wakacjami, czy na początku roku szkolnego. Mówimy tutaj o bezpiecznej drodze do szkoły. Takie działania profilaktyczne, które mają na celu uświadomienie młodzieży, dzieci i młodzieży.
1: A jak wygląda ta współpraca policji z dyrekcją szkoły, z nauczycielami obecnie teraz?
2: No teraz jest ona wzmożona, tak? Naturalnie jest ona wzmożona i ten kontakt z dyrekcją, z gronem pedagogicznym na terenie placówek jest oczywiście utrzymywany na bieżąco. Mogę mówić o swoim doświadczeniu, to tutaj pod tym względem nigdy żadnego zarzutu mieć nie mogłem. Ta współpraca z dyrektorami, z gronem pedagogicznych placówek na moim terenie jak najbardziej była zawsze pozytywna, więc tutaj nie ma do czego się.
1: Ta zwiększona obecność policjantów w pobliżu szkół będzie kontynuowana, to nie będziemy tylko do dziś, tylko w kolejnych dniach również policjanci pod szkołami będą pilnować tego porządku? Jak to będzie wyglądało?
2: To znaczy, na początku to też należy zaznaczyć, że jeżeli to, co już zresztą zostało wcześniej wspomniane, na terenie tarnowskich placówek nie zaobserwowaliśmy sytuacji, które rzeczywiście mogłyby świadczyć o jakimkolwiek zagrożeniu. Natomiast sytuacja obecnie wygląda w taki sposób, że te działania nasze prewencyjne, zapobiegawcze, chociażby dla uspokojenia też nastrojów i wygaszenia tych obaw, jak najbardziej będą kontynuowane. Ta współpraca cały czas jest utrzymywana.
1: Każdy z nas powinien dbać o to bezpieczeństwo, zarówno tych najmłodszych, jak i również i starszych. Na koniec dosłownie 30 sekund nam zostało. Co chcieliby państwo przekazać uczniom, którzy mogą obawiać się o swoje bezpieczeństwo w szkole?
2: Jeżeli chodzi o uczniów, przede wszystkim nie panikować, być czujnym, zwracać uwagę na nietypowe zachowania, natomiast tutaj absolutnie też nie popadać w panikę zbędną. Reagować, zgłaszać wszelkiego rodzaju sytuacje, które wydają się być niebezpiecznymi osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie placówek.
0: Z aspirantem sztabowym Łukaszem Proszowskim, dzielnicowym z Komisariatu Tarnów Centrum, w programie Pomagamy i Chronimy rozmawiał Paweł Mleczko.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dzisiaj miało mocniej powiać, ale na szczęście nie powiało. Jutro też raczej mocniej niż dzisiaj nie powieje i będzie trochę niższe ciśnienie, delikatnie nam spada, chociaż 979 hektopaskali wciąż od jakiegoś czasu pokazuje nasz barometr. Biometr dzisiaj mamy wyjątkowo korzystny. Jutro rano jeszcze trochę powyżej zera, ale kolejny poranek już może być zimny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Dziesiątki młodych ludzi sadziło dzisiaj w Tarnowie cebulki tulipanów, które, gdy urosną, zostaną rozdane w akcji charytatywnej. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: To już piąta edycja przedsięwzięcia Tulipany dla Hospicjum Via Spej. Kwiaty będą rosły w ogrodzie placówki, ciesząc oczy podopiecznych hospicjum. Wiosną zostaną zebrane i będą rozdawane w ramach akcji ulicznej zadatki do puszek na rzecz Fundacji Kromka Chleba. W akcji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich z Tarnowa oraz okolic. Jak mówili Błażej, Radosław, Julia i Anastazja, pomaganie daje radość także im, wolontariuszom.
2: Uważam, że warto pomagać. Ciepło na serduszku mi jest, jak mogę jakby pomóc drugiej osobie i się poparcie, jak potem wszyscy się uśmiechają.
3: No ja myślę, że takie pomaganie, na przykład sadzenie tulipanów, no jest dobre, no bo ktoś może być szczęśliwy przez tego tulipana nawet jednego. Ja z dobrej woli tutaj przyszedłem, bo strasznie lubię pomagać ludziom.
4: Myślę, że jest to dobra inicjatywa, ponieważ uczymy się przez to empatii i też możemy poznać wielu ciekawych ludzi.
5: Według mnie pomaganie osobom może nam pomóc albo innym. I według mnie to jest bardzo dobry uczynek i może nam pomóc na przykład nauczyć się wiele rzeczy. Czuję taką radość po prostu, że komuś pomogłam i mogę kogoś to ucieszyć.
1: Jak mówiła prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, środki zebrane podczas rozdawania tulipanów zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę ogrodu biblijnego przy hospicjum Via Spej.
6: Ten ogród biblijny będziemy dalej tworzyć. On się tworzy sukcesywnie. Jest początki winnicy. Oliwki też są dobrze zaopiekowane. Teraz pracujemy nad tym, żeby zrobić takie źródło wody. To jest też inspiracja rokiem świętego Franciszka, który wyprosił wodę dla rolnika, który go wiózł na osiołku. Mieliśmy zrobić fontannę, ale z tego wszystkiego wyszło, że właśnie to będzie taka skała i stamtąd będzie to źródło wody. Woda, no to też takie życie, to też dla naszych mieszkańców jest ważne.
1: Anna Czech dodawała, że wolontariuszami najczęściej są uczniowie szkół z regionu tarnowskiego, którzy chętnie angażują się w podejmowane działania. Jak podkreślała, celem akcji jest szerzenie dobra i pomoc innym ludziom.
6: Około 5 tysięcy cebulek. Tyle przygotowano do wolontariuszy, ale jak się okaże, że potrzeba więcej, to jeszcze będziemy się starali pozyskać więcej. Najważniejszy cel to jest cel szerzenia dobra, żeby to dobro rosło. Przy okazji na wszystko potrzebne są jednak środki finansowe, w związku z tym sadzamy te cebulki na wiosnę młodzież też robi coś dobrego, bo dalej myśli o podopiecznych fundacji. Rozdając tulipany, zbiera do puszek środki finansowe, a my staramy się zrobić coś dobrego, przemienić to jeszcze w kolejne dobro.
1: Ubiegłoroczna edycja akcji przyniosła Fundacji Kromka Chleba prawie 42 tysiące złotych w datkach od mieszkańców regionu, którzy otrzymali tulipany. Kwota została wykorzystana do utworzenia terapeutycznego ogrodu oraz pokoju kąpielowego dla pacjentów hospicjum.
7: Reklama. Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
8: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
7: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
9: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
10: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
2: Cieszę się ze zwycięstwa, też nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej, także dziękuję bardzo za wsparcie, pozdrowienia.
1: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie na turnieju w Szanghaju jutro Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza uniknęli twardego lądowania po przerwie reprezentacyjnej, ale zabrakło im też szczęścia, by cieszyć się zwycięstwem. Słonie zremisowały wyjazdowe spotkanie z Unią Skierniewice 2-2. Beniaminek Betklik pierwszej ligi zagrał ambitnie, dwukrotnie odrabiając straty. Pierwszą bramkę dla zespołu z Niecieczy zdobył Wojciech Jakubik w 5 minucie. Gospodarze doprowadzili do remisu w 31 minucie, a już 3 minuty później znów BrookBet Termalika prowadziła po trafieniu Iwana Durdowa. Kilka minut po powrocie na murawę Unia Skierniewice doprowadziła do remisu 2-2 i ten wynik utrzymał się do końcowego gwizdka. Klub z Niecieczy zaprasza już na kolejny mecz, tym razem u siebie. 19 października w poniedziałek BrookBet Termalika zagra z Puszczą Niepołomice o godzinie 18. Dwa mecze i dwa rzuty karne dla Sandecji Nowy Sącz, które nie zostały odgwizdane. Drugoligowi piłkarze ponownie odczuwają niedosyt, tym razem po meczu 11 kolejki z rekordem Bielsko-Biała, zremisowanym 1-1. Częściowo z powodu nierównej gry, ale również z braku odgwizdania jedenastki przy stanie 1-1. Po zdaniem zawodników i trenera Sandecji ewidentnym faulu w polu karnym na Marcelu Płocicy.
3: Nie wiem, co to musi być. Jaki musi być faul, żeby podyktowany był rzut karny, bo to jest sytuacja taka, że ewidentnie z tego byśmy prawdopodobnie zdobyli bramkę, bo piłka była dograna praktycznie do pustej bramki, gdzieś z tyłu mój zawodnik został zaatakowany. Sędzia to ocenił inaczej, no tutaj nie ma waru i nic z tym nie poradzimy. Także wracamy z punktem. Na pewno dla nas to jest niedosyt, choć uważam, że gospodarze zagrali bardzo dobry mecz.
1: Mówił trener Sandecji Ireneusz Mamrot, który po raz pierwszy prowadził ten zespół. Już we wcześniejszym meczu przegranym 1-3 z Lechią Zielona Góra też powinien być rzut karny dla Sandecji, bo Filip Piszczek został uderzony w głowę przez bramkarza gości. Sędzia jednak nie wskazał na wapno. Po 11 meczach tego sezonu biało-czarni są na 8 miejscu w drugiej lidze z dorobkiem 16 punktów. W niedzielę u siebie Sandecja zagra z Zawiszą Bydgoszcz. Bocheński klub sportowy przełamał zwycięską passę rezerw BrookBet Termaliki Nieciecza w czwartej lidze. Drugi zespół Słoni zaliczył pierwszą porażkę dopiero w 12 kolejce rozgrywek. Losy spotkania rozstrzygnęły się w 64 minucie, gdy na listę strzelców wpisał się gracz BKS-u Patryk Pikul. Piłkarz w przeszłości przez kilka sezonów występował w młodzieżowych drużynach klubu z Niecieczy. W następnej kolejce ligowej BrookBet Termalika 2 zagra na własnym stadionie z liderem małopolskiej czwartej ligi Krakowią 2, która w tej serii spotkań zremisowała 1-1 z Wolaniem Wola Rzędzińska. W innych meczach 12 kolejki czwartej ligi Glinik Gorlice przegrał 3-4 z Wiktorią Jaworzno, Unia Tarnów uległa 1-4 Kalwariance Kalwaria Zebrzydowska, Limanowia wygrała na wyjeździe z Watrą Białka Tatrzańska 2-1, a jedynym bezbramkowym spotkaniem tej kolejki był pojedynek Popradu Muszyna z Orłem Ryczów. Jak mówiłem, liderem małopolskiej czwartej ligi jest Krakowia 2, trzecie miejsce zajmuje BrookBet Termalika 2 Nieciecza, szósty jest Glinik Gorlice, siódma Wolania Wola Rzędzińska, 11 Bocheński Klub Sportowy, 12 Unia Tarnów, 14 Limanowia Limanowa, a 16 Poprad Muszyna.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza na wystawę poświęconą generałowi brygady Józefowi Giździe, wybitnemu dowódcy Wojska Polskiego, uczestnikowi obu wojen światowych, silnie związanemu z rodzinną Sądecczyzną. Wystawa towarzyszy wydarzeniu o szczególnym znaczeniu dla historii Nowego Sącza. Po 61 latach od śmierci szczątki generała wróciły do rodzinnego miasta. Ekspozycja obejmuje plansze przedstawiające życie generała, jego karierę wojskową, udział w obu wojnach światowych oraz powojenne losy na emigracji. Można zobaczyć fotografie z życia rodzinnego i służby wojskowej, legitymacje, dyplomy, świadectwa, medale, odznaczenia, odznaki pułkowe oraz inne pamiątki dokumentujące jego losy. Są też mundur i płaszcz generalski, rogatywka garnizonowa pułkownika Józefa Gizy i skórzany pas oficerski. Na wystawie można zobaczyć też czapkę kadeta Mieczysława Gizy, syna generała wychowanka Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, poległego we wrześniu 1939 roku. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób w Spektrum Autyzmu Autopozytywni zapraszają dziś do Galerii Sztuki Sokół Foyer na wernisaż wystawy pod tytułem Człowiek. Powstała ona w ramach projektu Aktywność w Spektrum Możliwości, Rozwój Komunikacji, Samodzielności i Kompetencji Społecznych Osób w Spektrum Autyzmu. Wystawa obejmuje twórczość z zakresu artreterapii i fotografii.

0: Dziś będą prowadzone przesłuchania w Domu Kultury Westerplatte o godzinie 17.30, a koncert zespołu Lombard w Centrum Sztuki Mościce będzie 17 października o godzinie 17.00. Radio RTN Małopolska patronuje wydarzeniu. W cyklu Podróże Duże i Małe w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4 będzie można więcej dowiedzieć się o Afryce Zachodniej. Gośćmi będą Ina Augustyn Pietryka oraz Renata Pasko-Turek. Spotkanie odbędzie się 22 października o 18.00. Wstęp jest wolny. Do 11 listopada można oglądać wystawę plenerową poświęconą historii Sokoła. Ukazuje ponad 150-letnie dzieje Tarnowskiego Towarzystwa Gimnastycznego. W podcieniach budynków Muzeum Historii Tarnowa i Regionu znajduje się 18 plansz, na których można oglądać dzieje Sokoła od narodzin do współczesności. To nie tylko opowieść o sporcie, ale też patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, działalności społecznej i walce o niepodległość. Na plakatach zobaczymy m.in. wkład członków Sokoła w tworzenie Błękitnej Armii, ich udział w Powstaniu Wielkopolskim i powstaniach śląskich, a także rolę organizacji w rozwoju sportu i harcerstwa na ziemiach polskich.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Wiadomości kulturalne i poniedziałkowy Puls Regionu już za nami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Słyszymy się o tej samej porze. Spokojnej reszty popołudnia i dobrego wieczoru. Lucyna Ruchała. Chciałbym mieć...

0: Już za chwilę finał sprawy zabójstwa w Lasku Lipie w Tarnowie. Nastoletni sprawca pozostanie na wolności. Będzie też prokuratura o wczorajszym zdarzeniu na ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu.
1: Zabezpieczono tasery, broń służbową, a także zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz stosowną dokumentację.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zapadło prawomocne postanowienie w sprawie zabójstwa 16-letniego Szymona w Lasku Lipie, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnowie rozpatrywano dzisiaj apelację. Odwołanie od wyroku wnosiła zarówno obrona sprawcy, jak i prokuratura, która domagała się surowszej kary. W pierwszej instancji sąd objął sprawcę, nastoletniego Kacpra, dozorem kuratora. Jak przekazała sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, na dzisiejszej rozprawie zaostrzono karę. Oprócz nadzoru kuratora i kontynuacji terapii, sąd orzekł umieszczenie nastolatka w zakładzie poprawczym otwartym. Umieszczenie w poprawczaku zostało jednak zawieszone na 3-letni okres próby, maksymalny przewidziany w przepisach. Takie postanowienie oznacza, że nastolatek pozostanie na wolności, jeżeli w ciągu 3 lat nie popełni czynu karalnego. Sąd okręgowy nie zmienił kwalifikacji czynu i tak jak w poprzednim postanowieniu, określono, że nastolatek działał przekraczając granice obrony koniecznej. Posiedzenie sądu, podobnie jak przed sądem pierwszej instancji, toczyło się z wyłączeniem jawności.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Klasztornej w Nowym Sączu. Strażacy gaszą pożar pustostanu. Ze wstępnych informacji wynika, że w środku nie było nikogo. Jak przekazał nam dyżurny na stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, sytuacja jest opanowana.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 41-letni mężczyzna, który zmarł w wyniku postrzelenia podczas zatrzymania przez policjantów w Nowym Sączu, był już wcześniej oskarżony o czynną napaść na funkcjonariuszy. Mieszkaniec miasta chodził wczoraj z nożem po ulicy Lwowskiej. Prokuratura rejonowa ustaliła, że mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, a mimo użycia wobec niego paralizatora nadal szedł w kierunku mundurowych. Wtedy jeden z policjantów oddał strzał. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, Justyna Rataj-Mykietyn, śledczy działali nie tylko na miejscu zdarzenia, ale też w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
1: Zabezpieczono tasery, broń służbową, a także zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz stosowną dokumentację. Wszyscy ci funkcjonariusze, którzy interweniowali, byli poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy byli trzeźwi. Swoje czynności wykonywał również biegły z zakresu badania broni i balistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zabezpieczono również monitoringi, również te obejmujące miejsce zdarzenia, a także przesłuchano świadków. Przesłuchany został również naoczny świadek tych wydarzeń, które całe zajście nagrywał.
0: Na razie nie wiadomo też, czy zmarły w czasie napaści na policjantów był nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków. To wykaże dopiero sekcja zwłok, która będzie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Prokuratura sprawdza też, czy mężczyzna leczył się wcześniej psychiatrycznie. Na przesłuchanie czeka także policjant, który poszczelił mężczyznę. Na razie nie odbyło się ono ze względu na jego stan. Czy w Nowym Sączu można czuć się bezpiecznie? Wczorajsze wydarzenie na Lwowskiej nasuwa pytanie o bezpieczeństwo mieszkańców. My zapytaliśmy sądeczan, jak czują się w swoim mieście.
3: Ja się czuję bezpiecznie. No, spokojny jest ten Nowy Sącz. Prawdę mówiąc, to ja nie chodzę tak dużo po tych ulicach. No i trudno też powiedzieć, co to w ogóle się dzieje.
4: Wariatów nie brakuje, jak to się mówi. No taka jest prawda. Nie wiem, czy ludzie są słabi psychicznie, czy co, no ale też nie można dać się zwariować, tak mi się wydaje. No ja akurat codziennie chodzę do pracy, jeżdżę autobusami. No mi się jeszcze nic takiego nie zdarzyło.
5: Ja czuję się bezpiecznie. Chodzę w dzień między ludźmi, wydaje mi się, że jest bezpiecznie, a jak wieczór, to ja nie wiem. Słyszy się o różnych sprawach.
0: Wraca też pytanie o bezpieczeństwo w sądeckich szkołach w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w kraju.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dla jednych to lokal wymagający gruntownego remontu, dla innych szansa na wymarzony własny kąt. W Tarnowie rusza kolejna edycja programu Mieszkanie za remont. Tym razem miasto przygotowało 15 lokali. Jak mówi prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie, Bernard Karasiewicz, mieszkania znajdują się na terenie całego miasta, także w ścisłym centrum, chociażby przy Bema, Kupieckiej, Bernardyńskiej czy Franciszkańskiej.
6: Te 15 mieszkań, które jest obecnie w puli do mieszkań za remont, są to mieszkania jednopokojowe w 7 przypadkach i dwu i więcej pokojowe w pozostałych 8. Ciekawostką jest na Franciszkańskiej 10. Jest to budynek wolnostojący do remontu. On jest wyceniony na najwyższą kwotę, ale powoduje, że można byłoby tam uzyskać większe powierzchnie mieszkaniowe.
0: Od dzisiaj można składać wnioski o wynajem mieszkania komunalnego, które przyszły najemca wyremontuje na własny koszt. Wnioski przyjmowane będą do 10 listopada.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
3: Dzień dobry Państwu. Tu psychologiczny pociąg Stacja Dzieciństwo. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, przed czym rodzice bardzo często chcą swoje dzieci chronić, czyli o błędach. Spróbujemy spojrzeć na nie inaczej. Nie jak na porażkę, ale jak na ważny element uczenia się, samodzielności i budowania sprawczości.
2: Przystanek pierwszy. Błąd, którego tak bardzo się boimy.
3: Myślę, że w myślach każdego rodzica jest takie twierdzenie, że chcemy chronić dzieci. Jest to jeden z takich najbardziej naturalnych odruchów rodzica. Widzimy, że dziecko źle coś robi, poprawiamy. Dziecko czegoś zapomniało, przypominamy. Nie potrafi, pomagamy. Za długo wiąże buty, zaczynamy wiązać. Nie umie rozwiązać zadania, podpowiadamy. I często robimy to z miłości. Ale jest w rozwoju dziecka pewien paradoks. Czasami pomagając za szybko, odbieramy mu możliwość nauczenia się, że potrafi poradzić sobie samo. Dziecko potrzebuje sukcesów, ale w tym paradoksie jest również to, że dziecko potrzebuje błędów. Nie dlatego, żeby cierpiało, ale dlatego, żeby odkryło, że błąd można przeżyć, zrozumieć i naprawić.
2: Okno pociągu.
3: Spójrzmy przez okno. Jest poranek. Za chwilę trzeba wyjść do szkoły. Rodzic zauważa leżący na biurku zeszyt. Wie, że powinien znaleźć się w plecaku jego dziecka. Wołać? Włożyć go po cichu? A może nic nie zrobić? Nie ma jednej, drodzy Państwo, odpowiedzi właściwej dla każdego wieku i dla każdej sytuacji. Jest natomiast jedno dobre pytanie. Czy konsekwencja tego błędu jest bezpieczna i możliwa do udźwignięcia przez moje dziecko? Jeśli tak, to być może czasem warto pozwolić mu doświadczyć tej konsekwencji.
2: Przystanek drugi. Błąd jest częścią uczenia się.
3: Drodzy Państwo, każdy z nas wie, że kiedy dziecko uczy się chodzić, to często się przewraca. Kiedy uczy się mówić, to często przekręca słowa. Kiedy uczy się pisać, jego litery są bardzo często koślawe. A później nagle zaczynamy oczekiwać, że powinno uczyć się bez błędów. Tymczasem mechanizm rozwoju pozostaje ten sam. Najpierw jest próba, potem jest jakiś efekt, dajemy dziecku informacje, potem jest korekta, poprawa, no i kolejna próba. Błąd jest więc nie tyle dowodem niekompetencji, ile informacją potrzebną dla mózgu do uczenia się. Najważniejsze pytanie brzmi zatem nie jak chronić dziecko przed błędami, ale jak nauczyć je dobrze z tych błędów korzystać.
2: Historia z życia.
3: Pomyślmy sobie, drodzy Państwo, jak 10-letnia dziewczynka przygotowuje pierwszy raz samodzielnie prezentację do szkoły. Mama widzi, że slajdy są przeładowane tekstem, czcionka za mała, zdjęcia niezbyt dobrze dobrane. Najprościej usiąść wieczorem i wszystko poprawić. Prezentacja będzie świetna. Tylko czyja? Dziecka? Czy mamy? Być może warto pozwolić córce zaprezentować pracę, usłyszeć uwagi nauczyciela, a potem wspólnie zastanowić się, co następnym razem zrobi inaczej. Bo celem edukacji nie jest stworzenie idealnej prezentacji w czwartej klasie. Celem jest człowiek, który za kilka lat będzie umiał sam przygotować swoją pracę.
2: Przystanek trzeci. Nauka.
3: Psychologicznie ważne jest pojęcie sprawczości, a więc takiego przekonania, że moje działanie może mieć wpływ na rzeczywistość. Ale sprawczość nie rozwija się wtedy, gdy ktoś nieustannie usuwa przede mną trudności. Rozwija się sprawczość wtedy, kiedy doświadczam takiego uczucia: spróbowałem, nie wyszło, zmieniłam sposób, udało się. I właśnie dlatego taka odporność psychiczna nie oznacza życia bez porażek, drodzy Państwo. Przeciwnie. Buduje się taka odporność psychiczna dzięki doświadczeniu, że po porażce można wrócić do działania, no i właśnie można coś poprawić.
2: Przystanek czwarty. Rodzic, krok za dzieckiem.
3: Czasami najlepszą pozycją rodzica nie jest stanie przed dzieckiem i usuwanie przeszkód. Lepiej stanąć pół kroku za nim. Wystarczająco blisko, żeby pomóc, jeśli pomoc naprawdę będzie potrzebna, ale jednocześnie, słuchajcie, drodzy Państwo, wystarczająco daleko, żeby dziecko mogło powiedzieć: zrobiłem to sam. To zdanie jest jednym z najważniejszych budulców pewności siebie.
2: Sygnał ostrzegawczy.
3: Nie każde doświadczenie błędu rozwija. Upokarzanie, wyśmiewanie, zawstydzanie czy pozostawienie dziecka samego z konsekwencją przekraczającą jego możliwości nie uczy odporności i musimy o tym pamiętać, musimy to wiedzieć. Nie chodzi o zasadę niech sobie radzi, a raczej chodzi o to: jestem obok, ale nie odbiorę ci możliwości poradzenia sobie samemu.
2: Walizka psychologa. Gumka.
3: Błąd można poprawić. Nie wszystko, co zrobiliśmy niewłaściwie, musi zostać z nami na zawsze. Gumka ma bardzo ważną rolę korekcyjną.
2: Schody.
3: Rozwój odbywa się stopniowo. Jeden błąd może być właśnie stopniem prowadzącym wyżej, a więc z pewnego dezintegrowanego sposobu może stać się coś lepszego, wyższego, doskonalszego. Z dezintegracji może pojawić się integracja.
2: Latarka.
3: Błąd oświetla miejsce, którego jeszcze nie rozumiemy, zamiast go ukrywać. Warto sprawdzić, co nam ten błąd pokazuje.
2: Most.
3: Bo między nie umiem a umiem często znajduje się wiele nieudanych prób. Błąd jest częścią tego mostu.
2: Złota myśl z walizki psychologa.
3: Pewność siebie, drodzy Państwo, nie rodzi się z przekonania: nie popełnię błędu, ale z doświadczenia: jeśli go popełnię, potrafię spróbować jeszcze raz.
2: Pytanie na cały tydzień.
3: Drodzy Państwo, na ten tydzień zostawiam Was z pytaniem: w czym mogę w tym tygodniu nie wyręczać mojego dziecka? I chciałabym, żeby z takim zadaniem, z taką sprawczością i z takim pytaniem i refleksją przez ten tydzień Państwo zostali.
1: Psychologiczny pociąg.
2: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smolka.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
0: O reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: W życiu człowieka towarzyszą nam różne znaki, które pomagają w codziennych sytuacjach. Jednak dzisiejsza Ewangelia przypomina o postawie głębokiej wiary i zaufania Bogu, a nie opieraniu całego swego życia tylko na znakach. Jezus uprzedza słuchających Go, że nie będzie żadnych fajerwerków, które miałyby przekonać do Niego, bo On sam jest znakiem. On jest obecny we wszystkich momentach naszego życia. Jeśli nie odczytamy tego znaku, żadne inne cuda nie pomogą nam w wierze. Jezus jest nie tylko znakiem, ale drogą. I kto nią nie idzie, może bardzo pobłądzić.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 12 października w poniedziałek 28 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Dawid Tokarz, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach.

drodzy siostry i bracia zgromadzeni w Sądeckiej Bazylice, drodzy siostry i bracia łączący się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, gromadzimy się przy Chrystusowym ołtarzu, przy Chrystusie, by słuchać Jego słowa, by karmić się Jego ciałem, które jest naszą siłą w drodze, codziennej drodze wiary. W drodze wiary na spotkanie z naszym Panem, który wychodzi po nas. Tą najświętszą ofiarę, która nas jednoczy, sprawujemy w następujących intencjach. Ja modlę się w intencji wszystkich parafian wiernych z parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach. Ksiądz Tomasz modli się w intencji Tomasza, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Jezusa przemienionego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest, wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólu wrodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto słowo Boże.

0: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich. Ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Drodzy siostry i bracia, każdy z nas jakoś pewnie z napięciem siedzi to, co w ostatnich dniach dzieje się w kontekście społecznym w naszej ojczyźnie. Ostatnio w piątek, gdy przyszedłem do szkoły, na wejściu do szkoły dzieci, młodzież zapytała mnie, czy się nie boję, bo dziś jest krwawy piątek. A ja po chwili namysłu odpowiedziałem im takimi słowami, które często nam w seminarium powtarzał nasz profesor. Skoro całe życie poświęciłem temu, żeby głosić zmartwychwstanie umarłych, to czemu miałbym bać się śmierci? I moi drodzy, te słowa, ta sytuacja w pewien sposób pokazuje nam to, co może dokonywać się właśnie teraz w tej naszej przestrzeni społecznej, co może dokonywać się w sercach wielu z nas, kiedy przeżywamy czasy, które w pewien sposób są wypełnione lękiem. Lękiem przez sytuację może polityczną, gospodarczą, bo możemy obawiać się wojny, jakiegoś kryzysu, który wprowadzi nas w biedę. Bo może właśnie przez tą sytuację społeczną ktoś boi się czy bał posyłać dzieci do szkoły, może też wyjść na ulicę tego miasta po ostatnich wydarzeniach. Ale pewnie też w takim kontekście dnia codziennego towarzyszy nam lęk. Lęk rodziców o swoje dzieci, o ich utrzymanie, dobry start w przyszłość. Lęk ludzi młodych, którzy boją się tego, czy stawią czoła wyzwaniom, które stawia przed nimi życie. Może to lęk osób starszych, które boją się choroby, cierpienia, albo osób już chorych, które są przykute do łóżka, a obawiają się śmierci i przejścia na tamtą stronę życia. Jak pokazują nam te sytuacje z naszego życia, te nasze czasy, w których żyjemy, to czasy pełne lęku. Jednak jak pokazuje nam dzisiejsza liturgia słowa, z tego lęku wyzwala nas Chrystus. To przymierze, o którym mówi święty Paweł w tym czytaniu, które przed chwilą usłyszeliśmy, jest tego źródłem. Nie to przymierze, o którym mówi historia Hagar i syna Abrahama Izmaela, ale to drugie, które mówi o tym synie, którym jest Izaak, który jest dzieckiem obietnicy. Jak wiemy, ta historia Abrahama skomplikowała się dlatego, że brakło mu cierpliwości w czekaniu na spełnienie Bożych obietnic, a może przez ten lęk. Lęk, który sprawił to, że bał się, że Bóg nie będzie wierny swojemu przymierzu. Dlatego sam zaczął starać się o potomka dla siebie. Za radą swojej żony Saraj zbliża się do swojej niewolnicy Hagar, która poczęła syna Izmaela. Ale jednak, jak później się okazuje, wystarczyło trochę poczekać. Wystarczyło cierpliwości i zaufania wobec Boga. Nie trzeba było się bać o Jego wierność, bo On ją szybko udowodnił. I z tej wierności Boga, z tego przymierza, rodzi się Izaak, syn obietnicy, jak mówi święty Paweł. Ten, który obwieszcza to prawo wolności, tej wolności, ku której wysprowadza nas Chrystus. Bo Bóg działa w naszym życiu powoli, często przez proces, bo Bóg daje nam czas. Tak jak usłyszeliśmy w Ewangelii tą historię Niniwy, gdzie Bóg przez usta proroka daje ludziom czas, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Gdzie Bóg, no właśnie, daje ludzi, których z mądrością można słuchać, tak jak można było słuchać Salomona, że aż królowa Saby przybywa, aby słuchać jego mądrości, ale też Bóg daje nam znaki, o których również mówi Jezus, ten znak proroka Jonasza. A my tylko, moi drodzy, w naszym życiu, żeby wyswobodzić się od tego lęku, musimy umieć te Boże znaki odczytywać, tą Bożą wolę rozeznawać, rozpoznawać, co Bóg chce nam powiedzieć przez te wydarzenia w naszym życiu, w naszym społeczeństwie i na całym świecie. Najlepszą szkołą do tego jest Eucharystia. To tu uczymy się tej wolności. To tu, gromadząc się teraz przy Chrystusowym ołtarzu, słuchając Bożego Słowa, karmiąc się Chrystusowym ciałem, doświadczamy tej wolności i możemy wyjść z tej Eucharystii z podniesioną głową, pozbawieni lęku. Niezależnie od tego, co będzie działo się na światowych giełdach, w polityce, niezależnie od tego, co będzie dziać się na ulicach naszych miast, niezależnie od tego, co będzie dziać się w naszych rodzinach, możemy wyjść stąd pełni tej wolności, pełni łaski, która płynie z tej Eucharystii. Możemy wyjść stąd bez lęku o jutro i nie bać się tego wszystkiego, co może spędzać sen z naszych powiek. Bo przecież wychodzimy z tej przestrzeni spotkania z Panem po to, aby kiedyś z Nim u końcu czasu się spotkać. Bo i dzisiaj przecież przy tym ołtarzu, gromadząc się, gromadzimy się po to, by ile razy ten chleb będziemy spożywać i pić z tego kielicha, głosić śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Amen. Ufając jak święci i prorocy, że Pan może dać więcej niż człowiek oczekuje, przedstawmy dobremu Bogu wspólne prośby.
3: Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, aby kierowany światłem z wysokości cieszył się proroczym duchem na trudne czasy. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody świata, szczególnie za narody cierpiące z powodu wojen, konfliktów lub ucisków dyktatury, aby zaznały upragnionego spokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za mieszkańców wielkich metropolii współczesnego świata, aby mieli możliwość zachowania wolności osobistej i godności życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby wykorzystywane moralnie lub ograniczone w prawach do wolności wyboru, swobody pracy, zamieszkania lub wyznania, aby ponownie odzyskały pełnię osobistej wolności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli całkowitą wolność i radość życia wiecznego w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy dobrze odczytywali znaki, jakie Bóg nam daje i bezpiecznie dążyli do progu wieczności. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, który wyzwoliłeś człowieka przez misterium śmierci i zmartwychwstania Twojego jednorodzonego Syna, Tobie powierzamy nasze ludzkie potrzeby, bo Ty je znasz i sam potrafisz im zaradzić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział święty

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem Boże, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Modliliśmy się w modlitwie nad darami. Drodzy siostry i bracia, niech zapatrzenie w Chrystusa, ta siła, która płynie z tej Eucharystii, prowadzi nas przez naszą codzienność, byśmy bez lęku szli naprzeciw Chrystusa i mogli razem z Nim cieszyć się pełnią miłości w wiecznej chwale. A w tej drodze wiary niech nas umacnia Boże błogosławieństwo.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu 12 października w poniedziałek 28 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Dawid Tokarz, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Słopnicach.

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Anna Mleczko, zapraszam. O szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości rodziny i niepokojącej sytuacji demograficznej mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz podczas mszy świętej poprzedzającej diecezjalny marsz dla życia i rodziny w Bochni. Hierarcha zwracał uwagę na zacieranie granic między dobrem a złem oraz podkreślał, że dzieci są darem, a rodzina fundamentem przyszłości społeczeństwa. Zwracał także uwagę na potrzebę konkretnych działań na rzecz ochrony życia.
2: Zauważamy teraz w tym systemie legislacyjnym naszym powrót do tworzenia prawa aborcyjnego. I to z całą nachalnością, z całą siłą, wykorzystując różne kruczki prawne. Trzeba zdecydowanej odpowiedzi naszego społeczeństwa.
1: Po Eucharystii uczestnicy przeszli ulicami Bochni wspólnie modląc się na różańcu. Dla wielu marsz był publicznym świadectwem wiary i przywiązania do wartości rodzinnych. Uczestnicy wskazywali także na trudności, z jakimi mierzą się polskie rodziny.
3: Żeby rodzina była silna Bogiem, bo coraz częściej zauważamy, że jest coraz więcej rozwodów w młodych małżeństwach i to jest przerażające. Chcieliśmy też pokazać, że jesteśmy za życiem, że pamiętamy o Janie Pawle II, który nam przekazał właśnie to.
4: Dużo teraz rodzin nie chodzi do kościoła, dzieci nie chodzą do kościoła. No, trzeba się modlić o nich. Żyją bez ślubu. To jest bardzo ważne, żeby się modlić, żeby się poprawiło to.
3: Rodzice mają coraz mniej czasu. Ostatnie wypadki w szkołach pokazują, że jednak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć i więcej z nimi spędzać przede wszystkim czasu, bo to jest bardzo ważne.
1: Marsz odbył się w Dniu Papieskim, dlatego nie zabrakło także odwołań do nauczania świętego Jana Pawła II o rodzinie. Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się w tym tygodniu.
5: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
1: Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. 71-letni papież może trafić do polikliniki Gemelli już we wtorek. Hospitalizacja może potrwać około tygodnia. Na razie nie ma informacji, że zaplanowana na listopad podróż do Ameryki Południowej miałaby zostać odwołana. Rozwijają swoje zdolności, uczestniczą w misjach na całym świecie, studiują nieraz na najlepszych uczelniach. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczyli w wydarzeniach 26 Dnia Papieskiego pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W kościołach w całej Polsce, także na placach miast i w największych ośrodkach polonijnych organizowana była kwesta z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Młodzi ludzie powiedzieli nam, jak otrzymane stypendium wpływa na ich edukację i życie.
6: Przede wszystkim Fundacja dała mi szansę na rozwój, na realizację moich pasji, marzeń. Dzięki temu mogłam działać w Polsce, na studiach, w Krakowie. Teraz mogę działać też w Warszawie. No i też podczas mojej rocznej misji na Madagaskarze.
7: Możemy się utrzymywać w naszych miastach studenckich, gdzie jest wiadomo trudniej niż w takich małych miejscowościach, czy po prostu mieszkając z rodzicami. Ale przede wszystkim to też jest wsparcie duchowe, które każdego dnia tak naprawdę pozwala nam się stawać lepszymi wersjami siebie, no i dawać świadectwo o Boga.
8: A jak to u Ciebie wygląda?
9: Myślę, że bardzo podobnie, że jednak to stypendium i fundacja pomaga na wielu płaszczyznach, ale też właśnie upewniła mnie w tym, że to, że pochodzę z małej miejscowości, nie oznacza, że nie mogę studiować w większym mieście jak inni.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wypłaca stypendia naukowe utalentowanym dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin, a także wspiera ich duchowy rozwój, między innymi organizując letnie obozy formacyjno-integracyjne. W ciągu ponad 25 lat działalności fundacji z programu stypendialnego skorzystało ponad 10 tysięcy młodych. Czy wrażliwości na sztukę można się nauczyć i jak sprawić, by dzieci i młodzież same chciały sięgać po muzykę, literaturę czy malarstwo? O tym dyskutowali uczestnicy 12 Forum Nauczycieli i Wychowawców w Akademii Tarnowskiej. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Podkreślano, że kluczową rolę odgrywają nie tylko szkoła i instytucje kultury, ale także dom rodzinny. Dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej Kazimierz Kurczap zwrócił uwagę, że coraz częściej ekspozycje są wzbogacane o multimedia, a lekcje muzealne one prowadzone są w formie zabawy. W ten sposób dzieci nie nudzą się i mogą aktywnie się uczyć.
8: Poprzez naszą działalność to zainteresowanie wzrasta. My staramy się jak najbardziej uatrakcyjnić możliwość zwiedzania muzeów, organizując różnego rodzaju zajęcia, atrakcje, które przyciągają dzieci i młodzież. I to jest, wydaje mi się, dużym naszym sukcesem, bo jeżeli wyedukujemy w tym młodym wieku odpowiednio, no to później będziemy mieć jak gdyby już zagwarantowanych zwiedzających również w następnych pokoleniach.
1: Organizatorem wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie, które w tym roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. Przywitanie papieża, jego wizyty w Polsce i ważne wydarzenia pontyfikatu, kadry z takich momentów życia Jana Pawła II można oglądać już w sercu Krynicy Zdroju. Na placu przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny stanęła plenerowa wystawa Pamięć i Tożsamość. Na wystawie można oglądać fotografie wykonane przez Adama Bujaka, wybitnego fotografa i świadka pontyfikatu Jana Pawła II. To kadry, które przywołują ważne chwile.
10: Nie można przyjść obojętnie do tej wystawy. Oddaje całą tożsamość.
11: Wspomina się właśnie to, co odwiedzał i bardzo chętnie to oglądam.
12: Wspomnienia jakieś się nasunęły po tych zdjęciach?
11: Oj, tak, jak na lotnisku Ojciec Święty był.
13: Podoba mi się. Przeszedłem przez wszystkie, poglądałem. Wspomnienia przyszły, jak jeździł do nas, byłem w Starym Słońcu. W Krakowie też byłem, jakby chyba pierwszy raz.
14: Jego słowa do tej pory są bardzo aktualne. Unikalna wystawa, naprawdę.
1: Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Można pisać jak Michał Anioł. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach. Aleksandra Nietopiel.
15: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże

0: Uwielbiam Cię.
1: Reklama. Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to:
2: Wanda Król z Tarnowa, Zofia i Janusz Szepielak z Woli Rzędzińskiej, Józefa Gurgul z Tarnowa, Zofia i Ryszard Burza z Tarnowa, Teresa Radzik z Tarnowa, Anna i Władysław Niepsuj z Frycowej, Danuta Pierzchała z Tarnowa, Stanisława Radożycka z Nowego Sącza, Magdalena Urbańska z Tarnowa, Jerzy Dulak z Nowego Sącza, Bernadetta Owsiany z Izdebek, Marta Czernecka z Chrzanowa, Jolanta Błaszkiewicz z Tarnowa, Józef Gajewski z Chełmca, Angelika Malec ze Staniszewskich, Alicja i Tadeusz Świętek z Tarnowa, Irena Sulicz z Maciejowej, Anna Klak z Gołkowic Dolnych, Donata i Jan Zachara z Rudna, Małgorzata Florczyk z Nowego Sącza, Maria Dworak z Tarnowa, Teresa Nieboga z Tarnowa, Ewelina Pogwist z Jadownik Mokrych, Teresa Wójcik z Nowego Sącza, Franciszek z Tarnowa, słuchaczka Jadwiga.
1: Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o głębszą wiarę, niezawodną nadzieję, prawdziwą i czystą miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tak naturalnie przyjmujemy, że Pan Bóg przez świętych działa wielkie rzeczy, że czyni cuda, uzdrawia, nawraca, wyrzuca złe duchy. Ale kiedy myślimy o sobie, wydaje nam się niemożliwością, by On czynił to samo w nas i przez nas. A przecież to ten sam Bóg. Maryjo, uproś nam wiarę, że Pan Bóg nie tylko może, ale i chce czynić w nas i przez nas wielkie rzeczy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wypełniona łaską biegnie do Elżbiety, której Pan Bóg także uczynił wielkie rzeczy. Ten, kto ma w sercu Jezusa, kto ma świadomość, jak bardzo został umiłowany i obdarowany przez Boga, potrafi szczerze cieszyć się tym, że inni otrzymują od Niego wielkie łaski. Maryjo, naucz nas dostrzegać codzienną troskę Pana Boga o nas i cieszyć się szczęściem innych.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
5: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Pan Bóg przychodzi na świat w ukryciu, żyje w Nazarecie i zmartwychwstaje w ukryciu. Największe dzieła Boże dokonują się z dala od oczu ciekawskich i żądnych sensacji. Dziś także w głębi ludzkich serc dokonują się spotkania z żywym Bogiem, który nagle staje się Bogiem bliskim. Maryjo, uproś nam Twoją wrażliwość serca, byśmy umieli widzieć ukrytego Jezusa, który miłuje i zbawia właśnie ten świat.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarując Ojcu małego Jezusa, Maryja wie, że jej Syn należy do Ojca. Zgadza się na plany Boga, te, o których już wie, i na te, które są przed nią jeszcze zakryte. Jest wolna. Wraz ze swoim tak oddała Panu Bogu wszystko, niczego sobie nie zostawiając. Maryjo, uproś nam prawdziwą wewnętrzną wolność, aby nasze serca były jak wyciągnięta dłoń, zawsze otwarta, wtedy, gdy Bóg chce złożyć na niej swój dar i także wtedy, kiedy zechce coś z tej ręki zabrać.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus nie wydawał się zagubiony, gdy Józef z Maryją odnaleźli Go w świątyni. Pan Bóg nie może się zgubić. To człowiek tak naprawdę się zgubił. Nie gubimy Jezusa, bo On jest zawsze obok nas, spragniony naszej miłości. Maryjo, Ty miałaś tylko jedną troskę na ziemi – Jezusa. Uproś nam tę łaskę, byśmy troszczyli się tylko o Niego, o sprawy Ojca, zostawiając Bogu troskę o nas samych i naszą codzienność.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Jak wiemy z poprzedniej audycji, pierwsze pytanie postawiła Matce Bożej Justyna Szafryńska. Wcześniej przez pierwsze dni Maryja milczała. Dziewczynki zaskoczone widzeniem i wciąż jeszcze bojaźliwe o nic Maryję nie pytały. To jest fascynujące. Maryja przez kilka dni milczała, jakby czekając, by dzieci wyszły z inicjatywą, by one rozpoczęły rozmowę. Przypomina to podstawową zasadę teologiczną w chrześcijaństwie, jaką jest partnerstwo człowieka i Boga. To my mamy Bogu otworzyć drzwi, wyjść z inicjatywą także w strefie łaski. Musimy być duchowo zaangażowani, podkreśla teolog Wincenty Łaszewski. Odpowiedź Maryi na pierwsze pytanie brzmiała: życzę sobie, byście codziennie odmawiali różaniec. Ta prośba i polecenie będzie się pojawiało wielokrotnie przez cały czas objawień. Jednak fundamentalne pytanie, takie podstawowe, kiedy spotykamy kogoś po raz pierwszy, brzmi: kto ty jesteś? Z tak sformułowanym pytaniem do Maryi zwróciła się również Justyna 5 dnia objawień, czyli 1 lipca 1877 roku. Jak czytamy w historycznej relacji biskupa Jana Obłonka, niewiasta odpowiedziała: jestem Najświętsza Maryja Panna, niepokalanie poczęta. Barbara nie miała wizji w tym samym czasie, dopiero w nocy, i usłyszała odpowiedź: jestem Maryja, niepokalane poczęcie. Od tego dnia obie dziewczynki miały wizję w tym samym czasie, wieczorem podczas modlitwy różańcowej. Poczęta i poczęcie. To z pozoru drobna różnica, taki niuans teologiczny, który w opinii profesor teologii Katarzyny Parzych-Blakiewicz jest bardzo ważny. Stwierdzenie niepokalanie poczęta wskazuje na konkretną osobę, jej przymiot, ale niepokalane poczęcie to już fenomen, fakt, rzeczywistość teologalna. Pan Bóg obdarzył Maryję łaską uprzednią, to znaczy uchronił ją od grzechu pierworodnego. Maryja zatem jest obdarzona i wypełniona przez Boga pełnią łaski. Przez Maryję, przez jej świętość, aż do niepokalanego poczęcia objawia się sam Pan Bóg i Jego zbawcze dzieło. W rzeczywistości niepokalanego poczęcia wyraża się ogrom Bożego miłosierdzia dla nas. Odpowiedź Maryi musiała zadziwić proboszcza z Getrwałdu, który cały czas był obecny przy objawieniach. Skąd bowiem 13-latka zaraz po przystąpieniu do pierwszej komunii świętej mogła znać tak trudne pojęcie teologiczne? Przecież dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi został ogłoszony przez papieża Piusa IX zaledwie 23 lata wcześniej, w grudniu 1854 roku, i słabo jeszcze funkcjonował w kościelnej tradycji i nauczaniu. Obok tego, co usłyszała Justyna Szafryńska w 5 dniu objawienia, nikt już nie mógł przejść obojętnie.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Getrwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
2: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach lotto. Do wygrania nawet 740 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jutro rano papież uda się do szpitala na operację. Dziś zachował zaplanowany wcześniej program audiencji. Leon XIV napisał list do kardynała Re, ustępującego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Przypomniał jego bliską współpracę z Janem Pawłem II. Dziś 20. rocznica śmierci świętego Karola Akutisa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest jeszcze w Watykanie. Do szpitala na operację uda się jutro rano, podał watykański rzecznik Matteo Bruni. Jak poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański sam Ojciec Święty, lekarze wykryli w jego płucu niewielkiego, ograniczonego guza. Papież zdecydował się na jego usunięcie. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi poprosił wszystkich o modlitewne wsparcie. W związku z tym, że hospitalizacja rozpocznie się dopiero jutro, dziś papież zachował program wcześniej przewidzianych audiencji. Przyjął m.in. członków kręgu świętego Piotra, stowarzyszenia, które prowadzi działalność charytatywną w Rzymie, a także obsługuje wielkie wydarzenia papieskie.
2: Od 1869 roku wasze stowarzyszenie w imieniu papieża dociera do wielu potrzebujących w naszym ukochanym Rzymie, oferując posiłki, które codziennie rozdajecie, noclegi dla osób bezdomnych, mieszkania dla rodzin w trudnej sytuacji oraz inne formy posługi. Jest to godne pochwały dzieło, które realizuje przykazanie Pana dotyczące miłosierdzia, które w ukryciu oczekuje nagrody wyłącznie od Boga. Przyczyniacie się do kształtowania pięknego oblicza Kościoła, który świadczy o Ewangelii wśród ubogich i najuboższych.
1: Leon XIV napisał list do kardynała Giovanniego Battisty Re. Do ubiegłego czwartku pełnił on funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego.
3: Ojciec Święty wyraził wdzięczność 92-letniemu kardynałowi za jego służbę Stolicy Apostolskiej. Był on zaufanym współpracownikiem papieży, a w szczególności Jana Pawła II. Pełnił m.in. funkcję prefekta kongregacji do spraw biskupów. Odegrał znaczącą rolę podczas wielkiego jubileuszu roku 2000. Leon XIV wskazał na jego otwartość i serdeczność, a także umiejętność mierzenia się z trudnymi sytuacjami, którą wykazał się w sposób szczególny po śmierci Franciszka. To on przewodniczył jego liturgii pogrzebowej.
1: Przypomnijmy, że nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego został kardynał Luis Antonio Tagl. Dziś 20. rocznica śmierci i wspomnienie liturgiczne świętego Karola Akutisa. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować, przypomina jego matka Antonia Salzano.
4: Przesłanie, które Carlo skierowałby do wszystkich, młodych i starszych, jest takie, że istnieje życie wieczne, że Bóg czeka na każdego z nas, że nas zapragnął, stworzył i umiłował. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować. Trzeba przeżyć je w pełni z myślą o wieczności. Carlo właśnie tak postępował, stawiając w centrum Chrystusa, który był dla niego wszystkim. Przede wszystkim zawierzył Kościołowi i sakramentom. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, adorował Eucharystię i odmawiał różaniec. Matka Boża była dla niego najważniejszą kobietą w jego życiu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Bogu Rodzico, Dziewico, Jasnogórska Matko Kościoła. Stajemy w tej godzinie apelu przed Twoim macierzyńskim obliczem, aby wraz z całym Kościołem dziękować za wielkie rzeczy, jakie uczynił Tobie Bóg, a przez Ciebie całej ludzkości. Wszechmocny wypełnił słowo obietnicy złożone w raju. Stało się to możliwe dzięki Twojemu, Maryjo, niech mi się stanie. Niełatwa to była decyzja. Bóg wkroczył w sposób niespodziewany w Twoje skromne, pełne prostoty i zwyczajności życie. Nie naruszył jednak Twojej wolności. Ty zaś sama pozwoliłaś, aby całkowicie posłużył się Tobą i Twoim życiem. Dzisiejsza liturgia słowa z listu do Galatów ukazuje nam dwie niewiasty. Jedną, od której pochodzą urodzeni według ciała i tym samym podlegli niewoli, oraz drugą, z której są urodzeni według ducha na mocy obietnicy, obdarzeni doskonałą wolnością. Przez to porównanie Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, na czym polega bogactwo i nowość przymierza zawartego w Jezusie Chrystusie. Niewiastą, dzięki której Bóg spełnia obietnicę wobec swojego ludu, jest Kościół, a w nim Ty, Maryjo, doskonale wolna od wszelkiej zmazy grzechu, posłuszna Bogu, oblubienico Ducha Świętego. W Ewangelii Jezus mówi o znaku, którym jest On sam dla współczesnych Mu ludzi. Ci jednak w znakomitej większości szukają innego potwierdzenia. Nie potrafią przyjąć prostoty Bożych rozwiązań wobec całkowicie nowego i zaskakującego sposobu objawienia się Jezusa jako przepowiadanego przez proroków Mesjasza. Tymczasem my, Maryjo, przychodzimy do Ciebie po ten właśnie znak, który również wielu ludzi naszych czasów odrzuca. Dla nich jest on skałą zgorszenia, kamieniem obrazy, czymś małym, niewystarczającym, budzącym zdziwienie, a nawet odrazę. Pozostając w niewoli grzechu, nie zbliżają się do Niego. Odrzucając prawdę, nie przyjmują nauki o zranionej ludzkiej naturze wymagającej całkowitej przemiany. Zauroczeni postępem, jaki dokonuje się na wielu płaszczyznach życia, zapominają o zasadniczej potrzebie moralnego wysiłku w ciągłym poszukiwaniu prawdy. Bez niej przecież tak łatwo ulec iluzji i uwierzyć w niczym nieograniczone możliwości ludzkiego bytu. My, zgromadzeni przed Tobą, Maryjo, przychodzimy po Jezusa. Jesteśmy przekonani, że w Nim Ojciec wyraził swoją odwieczną, nieodwołalną i potwierdzoną w tajemnicy krzyża miłość do rodzaju ludzkiego. W Nim wszystko odnajduje swój najgłębszy sens. W Nim także, w Jezusie Chrystusie, odnajdujemy ostateczny cel wszystkich naszych dążeń. Prosimy, oblubienico Ducha Świętego, wspieraj nas w wiernym podążaniu za tym znakiem, w którym Bóg każdego dnia stwarza wszystko na nowo. Chcemy zawsze, w każdych okolicznościach, wierzyć głęboko, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jasnogórska Pani, w godzinie apelu modlimy się o pokój dla świata, o zakończenie wszystkich zbrojnych konfliktów. Polecamy Tobie Ojca Świętego Leona, prosimy o łaskę zdrowia dla niego. Polecamy Episkopat Polski na czele z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, z prymasem Polski, księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Modlimy się za generała zakonu Paulinów, ojca Beniamina, przora Jasnej Góry, ojca Grzegorza. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie osoby cierpiące z powodu choroby, samotności, dotykającej ich niesprawiedliwości. Polecamy tych, którzy poszukują prawdziwego dobra i piękna. Niech ich wysiłek zostanie nagrodzony. Modlimy się za parafian z Jaszkowej Dolnej w diecezji świdnickiej na czele z proboszczem księdzem Ireneuszem Kuligiem, do których dzisiaj dotarłaś, Maryjo, w ikonie nawiedzenia. Naszą modlitwą obejmujemy także wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Modlimy się za maturzystów, którzy w tych dniach tak licznie przybywają na Jasną Górę, prosząc o dary Ducha Świętego i rozeznanie drogi ich życiowego powołania. Polecamy także wszystkich pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili to święte miejsce, pośród nich parafian z parafii Matki Bożej Pocieszenia z Brzyskiej Woli w archidiecezji przemyskiej, z Nowej Dęby w diecezji sandomierskiej, z Koniebłotów również z diecezji sandomierskiej, z Różnowa Łukowa z archidiecezji poznańskiej, z Płużnicy z diecezji toruńskiej, z Dąbrówki z diecezji bydgoskiej, z Kościana z archidiecezji poznańskiej. Polecamy Tobie wszystkich, którzy dziś prosili nas o modlitwę w tej godzinie jasnogórskiego apelu. Rozważamy tajemnicę radosną, zwiastowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami śmierci.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko
2: Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszym duszom. Racz nie gardzić w potrzebach nasz, a od wszelakich złych duszek każ nas zawsze wybawić. Panią uchwalenia i błogosławiona, o Pani nasza, o Rena Miłoszka nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu Zbawiamy z Twojej, Synu Zbawiamy z Polacji, Synu Zbawiamy z Księdza arcybiskupa prosimy o Boże błogosławieństwo.
7: Już 400 lat temu kaznodzieja sejmowy ksiądz Piotr Skarga napominał nas, że patriotyzm jest zapomnianą cnotą, a kto służy ojczyźnie, służy samemu sobie. Dlatego dziękując za te pielgrzymki wierne maturzystów z całej Polski, prośmy za polską szkołą, o piękno języka, wolne od wulgaryzmu, a tym bardziej od przemocy i zranienia.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Wspieranie misyjnej działalności Kościoła. Czwarty punkt programu duchowego, który nakreśla przed nami ogólnopolski statut, wzywa nas do wspierania misyjnej działalności Kościoła. Kiedy myślimy o misjach, przed naszymi oczami stają najczęściej odległe, egzotyczne kraje. Daleka Afryka, Ameryka Południowa czy Azja. Myślimy o kapłanach, siostrach zakonnych i świeckich misjonarzach, którzy w trudnych warunkach klimatycznych i materialnych głoszą Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. I to jest bardzo słuszne skojarzenie. Jednak błogosławiona Paulina Jaricot uczy nas czegoś znacznie głębszego, że każdy z nas, bez wychodzenia z własnego domu, jest wezwany i zdolny do tego, by stać się prawdziwym misjonarzem. Warto przypomnieć, że zanim Paulina założyła Żywy Różaniec, powołała do życia dzieło misyjne, które dzisiaj znamy jako papieskie dzieło rozkrzewiania wiary. Ona doskonale rozumiała, że misjonarz na krańcach świata jest jak żołnierz na pierwszej linii frontu. Może mieć najlepsze chęci, wielką mądrość i zapał, ale jeśli brakuje mu wsparcia, jeśli nie ma za sobą bezpiecznego zaplecza, to te wysiłki szybko zakończą się niepowodzeniem. Właśnie takim potężnym, duchowym i materialnym zapleczem dla misji stał się w jej zamyśle Żywy Różaniec. Członkowie pierwszych kół różańcowych zobowiązywali się nie tylko do codziennego odmawiania dziesiątka różańca, ale także do składania drobnych, regularnych ofiar materialnych, które w całości przekazywano na potrzeby misji. Ta tradycja przetrwała do dziś. W naszym statucie wyraźnie zapisano, że zadaniem zelatora i całej wspólnoty jest zbieranie składek między innymi właśnie na cele misyjne. Z tych groszowych, symbolicznych składek milionów ludzi na całym świecie budowane są dzisiaj kościoły, szkoły, szpitale i sierocińce w najuboższych zakątkach ziemi. Jednak wsparcie materialne to zaledwie połowa sukcesu. Misje potrzebują przede wszystkim szturmu do nieba. Misjonarze w swoich listach rzadko proszą w pierwszej kolejności o pieniądze. Najczęściej błagają: módlcie się za nas. Módlcie się, aby ludzkie serca otwierały się na Ewangelię, abyśmy mieli siłę trwać w przeciwnościach. Kiedy odmawiasz swój codzienny dziesiątek różańca, łączysz się z papieską światową siecią modlitwy. Twoja modlitwa staje się duchową kroplówką dla zmęczonego misjonarza. Ona wyprasza łaskę nawrócenia dla człowieka, który po ludzku wydaje się całkowicie zamknięty na Boga. Paulina Jaricot zwraca nam jednak uwagę na jeszcze jeden niezwykle ważny wymiar misji. Pisała ona, że Żywy Różaniec ma wspierać misje zagraniczne, ale i te najbliższe, środowiskowe. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Dzisiejsza Polska, nasze wioski, miasta i parafie stają się coraz częściej terenem misyjnym. Jakże wielu wokół nas żyje ludzi, którzy są ochrzczeni, ale żyją tak, jakby Boga nie było. Jakże wielu jest młodych ludzi, którzy pogubili się w świecie i porzucili Kościół. Twoje najbliższe środowisko, twoja rodzina, sąsiedzi, koledzy z pracy – to jest twoja ziemia misyjna. Nie musisz wyjeżdżać do Afryki, aby głosić Chrystusa. Możesz to robić tam, gdzie postawił cię Bóg. Twoim narzędziem misyjnym jest wierne odmawianie dziesiątka różańca za tych, którzy żyją obok ciebie w ciemnościach grzechu oraz dawanie im dobrego, radosnego przykładu chrześcijańskiego życia. Bądźmy dziś dumni z tego, że jako członkowie Żywego Różańca należymy do wielkiej Bożej Armii Misyjnej, która swoim zasięgiem i modlitwą ogarnia cały świat. Zadanie duchowe na dziś. Ofiaruj dziesiątek różańca w intencji wszystkich misjonarzy i misjonarek pochodzących z naszej diecezji i parafii. Proś dla nich o zdrowie, bezpieczeństwo i obfite łaski ich pasterskiej posługi. Jeśli masz taką możliwość, złóż w najbliższym czasie drobną ofiarę na cele misyjne Kościoła.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia. Radiowo-internetowe studium biblijne.
2: Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Ostatnia audycja odsłoniła nam temat wiodący nowego cyklu naszych spotkań, w czasie których pochyliliśmy się nad Ewangelią Świętego Marka. Dziś zatem pierwsze wprowadzenie. Ze mną w studio jest ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Witamy księdza dyrektora Marcina, który zadowolony, uśmiechnięty. To może być podstęp, ale może to być dobra wróżba. Zgodnie z tym, cośmy sobie przyjęli tydzień temu, nasze spotkanie rozpocznijmy modlitwą psalmów. Warto mieć zawsze na względzie, że nawet w czasie Eucharystii, jak słuchamy psalmów w czasie czytań, miejmy świadomość, że Jezus się modlił tymi psalmami. On te psalmy znał. To były pieśni radości, smutku, postanowień, pocieszenia, różne pieśni, które on odmawiał, które on czytał, więc niech nasze kroczenie jego wydarzeniem, jego historią zawsze niech poprzedza ta modlitwa fragmentem psalmu. Dzisiaj psalm drugi, Mesjasz królem.
4: Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: Tyś synem moim. Ja ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w twoje posiadanie krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
3: Pan powiedział do mnie, ogłoszę postanowienie Pana, powiedział do mnie: Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Można powiedzieć, że ktoś jakby pisząc ten psalm, jakby włożył w usta Chrystusa piękne słowa. On mówi do swojego Ojca: Tyś mnie dziś zrodził, Tyś mnie na to posłał. Ja się na to narodziłem, żeby świat został odkupiony. On ma objąć krańce ziemi, swoje władanie. Aby objąć, aby On stał się tutaj wśród nas, konieczne były Ewangelie. Ewangelie, które euangelon, dobra nowina, to jest dobra nowina Jezusa Chrystusa, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Tym, który można by rzec stworzył, w jakim sensie stworzył gatunek literacki Ewangelię, właśnie był święty Marek. I od razu powiedzmy, Ewangelia świętego Marka jest jakby inną Ewangelią, którą głosił apostoł Paweł. My się będziemy trochę odwoływać do tego Pawła, no bo on był z nami 2 lata, to trudno się tak wyzwolić od Pawła. No ze mną też Paweł jest z przyczyn wykładowych. Dzieje świętego Pawła są wykładane teraz na 4. roku. No właśnie, Ewangelia. Co to jest Ewangelia? Dla nas to jest księga, dla nas to jest... Nawet dla Pawła to będzie na końcu jego życia depozyt. Strzeż depozytu, który został ci powierzony. Ale kiedy pisze do Koryntian, to Paweł do Koryntian w 15 rozdziale pisze tak: przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. Tam był kłopot z Koryntianami, tam z nimi zawsze był kłopot. To jest, przewrotnie trochę powiem, tam zawsze są jakieś kłopoty w Koryncie, zawsze coś jest nie tak. Zamówisz co innego ci przyniosą w restauracji, chcesz taki bilet, a pani da ci inny bilet. Tam zawsze coś jest, zawsze to, ja się śmieję, że...
2: I już Paweł o tym wiedział.
3: A w każdym razie czuł to, wiedział, czuł, odczuwał. Wkradli się ludzie, którzy burzyli Koryntian, i Paweł pisze do nich ten list pierwszy, wcześniej oczywiście był zerowy, ale pisze pierwszy list i mówi: przypominam wam Ewangelię, że Jezus umarł zgodnie z Pismem i został pogrzebany, że zmartwychwstał zgodnie z Pismem i ukazał się najpierw apostołom, potem innym braciom, na końcu Pawłowi.
2: Czyli te wydarzenia były dla pierwotnego Kościoła Ewangelią?
3: Dla Pawła to była Ewangelia. Mhm. Euangelon, dobra nowina, to było to, że Jezus umarł i że Jezus zmartwychwstał.
2: To czym dla Marka będzie Ewangelia?
3: Tutaj mamy duży problem. Znaczy nie problem, bo Marek, dla Marka Ewangelia rozpoczyna się z początkiem działalności Jezusa i kończy się z Jego zmartwychwstaniem. A więc całe życie, całe wydarzenie Jezusa, wszystkie słowa, wszystkie czyny, postawa Jezusa, to jest dla niego Ewangelia. To nie znaczy, że dla Pawła to nie była Ewangelia. Nie, dla Pawła istotą. Zresztą u Pawła to było tym spowodowane, że Paweł przychodząc, wchodził do synagog, wychodził od tekstów Starego Testamentu. On pierwszy zawsze kierował się do Żydów, do ludu wybranego. Im przedstawiał zapowiedzi mesjańskie, przedstawiał im życiorys Jezusa i kiedy dochodził do zmartwychwstania, on wyraźnie mówił: wyście go zabili, wyście go odrzucili, wyście go nie przyjęli. Został umęczony, zabity, trzeciego dnia zmartwychwstał. Często Żydzi odrzucali to orędzie, wychodzili, ale Paweł już przyjmował pogan. Dla Pawła istotą wydarzenia Jezusa, powtarzam, nie odrzucając wszystkich wydarzeń, cudów, istotą było to, że umarł i zmartwychwstał. I jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremny nasz trud, daremna nasza wiara, daremne nasze nauczanie, daremne jest wszystko. Trzeba, powie Paweł, uwierzyć. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba przyjąć Jego łaskę, bo łaską jesteśmy zbawieni. I to jest Paweł. Historia Marka rozpoczyna się w Rzymie, w jakim sensie Ewangelii Marka, i do tego dojdziemy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy, zanim wejdziemy w świat Ewangelii Marka, świat niełatwy. Ciekawe, jak popatrzymy na komentarze, na opracowania, ja tam gdzieś już z tyłu głowy mam, bo przygotowując się do tych wykładów, jeszcze tam naszkicowałem sobie, jak Pan Bóg da dożyć, za tam rok, dwa lata będziemy czytać Ewangelię Mateusza, która druga powstała w kolejności. Co ciekawe, powstała druga, a wszyscy powiedzą pierwsza Ewangelia. Do Ewangelii Mateusza jest mnóstwo komentarzy, mnóstwo ojców, wielu ojców, wiele opracowań, wiele komentarzy, wiele nawiązań. Można powiedzieć, że jedna z najbardziej bogato komentowanych, czytanych, analizowanych Ewangelii. Ewangelia Marka, można powiedzieć, że przez długie wieki w jakimś sensie pozostawała w cieniu tej pierwszej Ewangelii. Co ciekawe, kiedy mówimy o Ewangelii Marka, to święty Augustyn określił go jako tego, który idzie śladami Mateusza i dokonuje skrótu Ewangelii Mateusza. Warto się tu zatrzymać, bo święty Augustyn zaważył trochę na układzie Biblii Nowego Testamentu.
2: Na tym podziale, że pierwsza z Mateusza.
3: Stąd jest pierwsza Ewangelia Mateusza w naszym Piśmie Świętym, w ogóle w Nowym Testamencie. Dopiero druga jest Marka, potem Łukasz, Jan, dzieje, listy ułożone według wagi, znaczenia, choć to też będzie można dyskutować, czy najważniejszy list do Rzymian, a najmniej ważny, powiedzmy, list do Tytusa czy Tymoteusza. Tutaj można dyskutować, co to znaczy ważniejszy, mniej ważny, ale tak to jest ułożone. Ale Augustyn wyraźnie mówił, uznawał, że najstarszą Ewangelię napisał Mateusz. Pierwszą Ewangelię w języku ojczystym napisał Mateusz. I Augustyn powie, Marek skrócił Ewangelię Mateusza.
2: Z czego wynikało takie spojrzenie świętego Augustyna?
3: Dobre pytanie. No, na razie trudno go zapytać, ale Augustyn uznawał, że Ewangelia Marka jest takim ABC. Uważał, że Marek, mając do dyspozycji Ewangelię Mateusza, postanowił zrobić taki, nazwijmy to w uproszczeniu, taki podręcznik katechetyczny dla głoszących Ewangelię. Oczywiście to nie jest właściwe. My dzisiaj wiemy, to przy Ewangelii Mateusza się jeszcze zatrzymamy przy tym troszkę. No pomyślmy tak na spokojnie. Gdybyśmy chcieli, znowu, ważne i mniej ważne, takie najważniejsze dwa miejsca w Ewangelii Mateusza wskazać, to co byśmy wskazali?
2: Myślę, że kazanie na górze, błogosławieństwa i modlitwa Ojcze Nasz.
3: A tego u Marka nie ma. No i teraz, pytanie, czy zasadnie jest uważać, że Marek, mając Ewangelię Mateusza, dokonał skrótu, no to jeszcze bym zrozumiał, ale skrótu, to znaczy wyrzucił fundament kazanie na górze i błogosławieństwa, no i wyrzucił modlitwę Ojcze Nasz, no nie, ja bym zrobił odwrotnie, ja bym wziął i powiedział, że raczej Mateusz, i tak większa część badaczy przyjmuje, Mateusz wziął dzieło Marka, owszem, ubogacił swoim tekstem, ubogacił swoją wiedzą. Mateusz to przecież celnik z Kafarnaum, Mateusz 9:9. Bardziej on ubogacił tekst Marka, poprawiając niezgrabności, poprawiając błędy wszelkiego typu, które są niestety w Ewangelii Marka, tak po ludzku ortograficzne, jakieś tam niedociągnięcia, jakieś niedoskonałości geograficzne się zdarzają. Widać, że Marek, no właśnie, że Marek nie pisał w Palestynie. On chyba już nie żył dłuższy czas w Palestynie, bo się mu mylą pewne nazwy, pewne terminy, ale niewątpliwie on stamtąd pochodził.
2: A skąd wiemy, że w ogóle święty Marek jest autorem najstarszej Ewangelii? Bo przecież kiedy weźmiemy jego Ewangelię, to ona o samym autorze milczy. Nie mówi wprost, kto jest jej autorem. Czy w ogóle nie mówi?
3: Cztery Ewangelie nazywane kanonicznymi nie są podpisane. Nikt z nich, z tych autorów, nie podpisał się. Ale każdy z tych autorów, myślę o Marku, Mateuszu, Łukaszu, Janie, zostawili swoje świadectwo, zostawili jakiś ślad. Można powiedzieć, i to ich zdradza. To jest tak jak... jeszcze trochę czasu jest, ale zbliża się święty Mikołaj. Wielkimi krokami zostawi prezenty, choć się nie podpisze, to jednak go to zdradzi, że prezenty będą pod poduszką. Ja potem ksiądz Marczewi powiem, co mu chciał dostać, żeby Mikołajowi przekazał. Właśnie, ewangeliści zostawili ślad. Zostawili w Ewangelii pewne informacje, które wydają się wskazywać, że to musiał być właśnie ten czy inny człowiek. To jest pierwszy krok, a drugi krok, równie ważny, my mamy świadectwa ojców Kościoła. Takim koronnym, najczęściej przywoływany będzie oczywiście biskup Hierapolis, biskup papiarz, który znał ucznia pańskiego, chodzi tu prawdopodobnie o Jana, i papież nam dużo powie o Marku i powie, że on napisał Ewangelię. I stąd też mamy te potwierdzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne samej Ewangelii, zewnętrzne potwierdzenia między innymi właśnie papiasza, Orygenesa. To zbiera Eusebiusz Cezarei w takiej pięknej książce Historia Eklezje. Jeżeli ktoś ma ochotę na jesienne, dobre czytanie, na dobrą książkę, polecam z całego serca Eusebiusza Cezarei Historia Kościelna. Książka doskonale kreśląca początki chrześcijaństwa. Tak jak Stary Testament pięknie opisuje Józef Flawiusz, nie wyobrażam sobie, żeby nie przeczytać książek Dawne Dzieje Izraela, Wojna Żydowska, ewentualnie autobiografię Józefa Flawiusza. No a tutaj z zakresu Nowego Testamentu nie przeczytać Eusebiusza Cezarei. Pięknie pisze o tych początkach chrześcijaństwa. I właśnie Eusebiusz wspomina papiasza, który mówi, że Marek spisał Ewangelię, którą głosił Piotr.
2: Ale to są ślady zewnętrzne, ale wspomniał ksiądz profesor, że są jeszcze ślady wewnętrzne, czyli w samej Ewangelii Marek, no właśnie, trochę się zdradza, że to jest jego Ewangelia.
3: Trochę się zdradza, chociaż tutaj będziemy troszeczkę poruszać się na hipotezach, bo on nigdzie nie napisze ja Marek. Co wiemy o Marku z Nowego Testamentu? Wiemy na pewno, że pochodził z Jerozolimy. Wiemy, że jego matka była miała na imię Maria, była patrycjuszką jerozolimską i wiemy, że w domu Jana Marka spotykał się pierwotny kościół. W ogóle ciekawe jest samo to, że my go nazywamy Marek, a ja już kilka razy powiedziałem
2: Jan
3: Marek. To jest takie Szaweł, Paweł. Też miał dwa imiona. Piotr, Szymon. Nie? Wielu, Bartłomiej, Natanael. To jest jedna i ta sama osoba, która ma dwa imiona. Jan Marek przynajmniej trzy razy w ten sposób jest nazywany w dziejach apostolskich, ale ciekawe, że dzieje apostolskie też go nazywają Janem. Nie piszą Jan Marek, tylko Jan. Wydaje się, że pierwsze imię Jan wskazuje na jego pochodzenie żydowskie, a drugie imię Markus to jest jego imię łacińskie. Wiemy, że w jego domu gromadziła się pierwotna wspólnota kościoła. Niektórzy nawet powiedzą, że to jest wieczernik, że to był dom Marii Patrycjuszki Jerozolimskiej, bo taką była jego matka, zamożną kobietą. Wiemy, że kiedy Piotr został cudownie uwolniony z więzienia, to wiemy, że poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Tam jest ta cała historia, jak Piotr prosi, żeby przekazać Jakubowi, że jest wolny, ale mamy takie świadectwo. Potem święty Cyprian już, przypomniałem sobie, że teraz też będzie pisał o takim domu z Eklezję na Górnym Syjonie, prawda? Być może, kiedy ten Piotr spotykał się początkowo z Kościołem w tym domu Marii, być może Piotr dokonał włączenia też Marka do kościoła. Być może w tym dzisiejszym tego słowa znaczeniu, być może to Piotr go ochrzcił.
2: Często nazywa go swoim synem.
3: Tak, w liście nazywa go synem, co nie znaczy, że Piotr miał syna Marka, że Marek był rodzonym dzieckiem Piotra. Nie. Marek był duchowym, można powiedzieć.
2: Ale bardzo często, kiedy czytamy Nowy Testament, jest ta podkreślona relacja świętego Piotra z Markiem.
3: Wiesz, to znaczy... oczywiście, no już ty już wiesz dobrze, że Ewangelia Marka nazwana jest Ewangelią Piotra. Dla mnie Marek to jest takie duchowe dziecko jakby trzech ojców. No, czterech. Przede wszystkim Piotra. Piotra, bo z nim jest w czasie więzienia rzymskiego. Na pewno jest duchowym synem i zresztą nazwany przez Pawła współpracownikiem. A więc jest kimś, kto słuchał Pawła, który był z Pawłem.
2: Chociaż potem te drogi się rozejdą.
3: Ale wrócą. To jest ciekawe, że, bo ty już uprzedzasz, rozejdą się, ale się wrócą w Rzymie. No właśnie, w Rzymie się wrócą, kiedy Paweł jest w więzieniu, kiedy Piotr jest w więzieniu. Powstaje list Piotra, powstają listy Pawłowe i w tych listach Paweł nazywa... Mówi, że Marek jest jego współpracownikiem. Mówi, że Marek jest kuzynem Barnaby. Tu mamy jakby trzecie źródło, trzeciego jakby ojca Marka. Piotr, naoczny świadek. A Paweł, no ten, któremu zostało dane objawienie, które poznał tajemnicę Chrystusa, ten, który został porwany do siódmego nieba i tam zobaczył rzeczy niezwykłe. Barnaba, ten, który od początku był, ten, który był w Jerozolimie, ten, który był w Antiochii, ten, który znał tajemnicę Jezusa. No i wreszcie czwarty, można powiedzieć, no, trudno powiedzieć ojciec, ale chyba ktoś ważny w życiu duchowym Marka to Tymoteusz. Kiedy Paweł pisze list do Tymoteusza, do biskupa Efezu, owszem, Tymoteusz jest młody, Tymoteusz jest uczniem Pawła, ale Paweł pisze do Tymoteusza: Tymoteuszu, przybądź do mnie szybko, weź ze sobą Marka. A więc Marek jest potrzebny Pawłowi, ale nie pisze do Marka: przybądź, tylko mówi do Tymoteusza: weź go. Jakby to od Tymoteusza zależało. Te wskazania, że Marek jest współpracownikiem, że Marek jest z Tymoteuszem w Efezie, ma przebyć do Rzymu, pokazują, że to, co się rozeszło, to się zeszło. To znaczy, tutaj ksiądz dyrektor Marcin uprzedził. Barnaba i Paweł idą do Jerozolimy, z pewną sprawą. Wracając z Jerozolimy, zabierają ze sobą Jana Marka. Potem jest ta praca w Antiochii, wspólna, i potem Duch Święty mówi: wyznaczcie mi Barnabę i Pawła do dzieła. Po modlitwie, po nałożeniu rąk, oni wyruszają, aby głosić dobrą nowinę. Pierwsza wyprawa misyjna. Idzie z nimi Marek. Pamiętamy, wyruszyli na Cypr. Na Cyprze, na dworze prokonsula Sergiusza Pawła, ma miejsce niezwykłe wydarzenie z Elimasem, Bar Jezusem, magiem. Potem odpływają w kierunku gór Taurusu na Listrę Derbę, Barnaba z Pawłem, a Marek się odłącza. Marek wraca do Jerozolimy. Wrócimy jeszcze potem dlaczego, co i jak, ale co jest ważne? Ważne jest to, że na początku drugiej podróży misyjnej, kiedy postanawiają Barnaba i Paweł, Paweł i Barnaba postanawiają wyruszyć w podróż, no to wtedy Paweł mówi: nie, Marka nie bierzemy. Pokłócili się do ostrych słowach. Efekt finalny: Barnaba bierze Marka, idą na Cypr i odwiedzić stare wspólnoty, a Paweł bierze Sylasa i wyruszają w podróż misyjną. Tu mamy, dotykamy tych ojców, tych, którzy potem staną się dla Marka źródłami wiedzy o Jezusie Chrystusie. Chyba najważniejszy Piotr, i rzeczywiście Piotr stanie się pierwszorzędnym źródłem. Mamy Pawła, który siłą rzeczy musiał wywrzeć na niego wpływ, Barnabę i Tymoteusza. Marek, on się pojawi na kartach Ewangelii chyba dwa razy. Tak bardziej wprost, bo to, co to mówimy, Dzieje Apostolskie. Bardziej wprost pojawi się, kiedy otworzymy historię Ostatniej Wieczerzy. To w czasie zbliża się Święto Paschy. Jezus mówi: idźcie do dwóch apostołów, idźcie do miasta, zobaczcie mężczyznę niosącego dzban, idźcie za nim, on wskaże wam miejsce przygotowane, gotowe. Pierwsza rzecz, rzadko się na to zwraca uwagę, że Jezus wie, że jakiś chłopak chodzi do źródła z dzbanem wody, po wodę, i on wie, że on jest z tego domu i on wie, że tam w tym domu będzie już dla nich przygotowany. Wniosek? Jezus już to przygotował. My dzisiaj powiemy: zamówił sobie wcześniej. Mogę odesłać do naszej książki Eucharystia w przekazie biblijnym, jak to dokładnie było z tą Eucharystią, jak to dokładnie Jezus przygotował wcześniej apostołów, żeby spotkali tego chłopaka, który będzie niósł dzban wody. To jest taki dosyć charakterystyczny obraz. Rodzicom zamożnym, ważnym, wody z sadzawki nie nosili. To prawdopodobnie musiało być koło tunelu Ezechiasza w mieście Dawidowym. Tam się dzisiaj schodzi na dół. Takim szybem idzie się pod ziemią. Och, niezwykła wyprawa. I wychodzi na zewnątrz do sadzawki Siloe. Ta woda wpływała do Jerozolimy, żeby być zaopatrzeniem w wodę dla miasta.

uważa, to jest oczywiście hipoteza, ale bardzo, bardzo prawdopodobna. I druga rzecz, my wiemy, że kto był w Ziemi Świętej w lecie, to dobrze wie, że często śpi się na zewnątrz, śpi się gdzieś, no, żeby było chłodniej trochę. Prześcieradłem się człowiek przykrywa, żeby tylko komary go nie zamordowały. Mamy w Ewangelii Marka taki fragment, to 14 rozdział. Kończy się ostatnia wieczerza. Wydarzenie, no, niezwykle tajemnicze. Jeżeli się odwołamy do tego, co już mówiliśmy o tych czterech kielichach wypijanych w czasie uczty paschalnej, to zawsze na końcu tej uczty paschalnej wypijano kielich, śpiewano psalmy i ostatni, czwarty kielich należało wypić i przewodniczący mówił, wypełniło się, dokonało się, dokonała się pascha, dokonało się to, co miało się wykonać, czyli uczta paschalna zakończona. I Ewangelia Marka wyraźnie pisze, co tam się działo, jak było z tym ustanowieniem Eucharystii, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. I to już musiało być szokujące i dla apostołów, i dla tego, kto mógł to z zewnątrz słuchać. Być może to był święty Marek, który słuchał tego wszystkiego. Dzisiaj myśmy się tak troszkę nauczyli żyć z tymi słowami. To jest ciało moje, to jest krew moja. A dla normalnie to jest szokujące. To jest moje ciało, zjedzcie to. To jest moja krew, spożywajcie to. Co więcej, odśpiewają psalmy, to Marek pisze, po odśpiewaniu psalmów wyszli na górę, w kierunku na Górę Oliwną. Gdzie jest ten czwarty kielich? Marek musiał być zszokowany. Jak to uczta paschalna? Już pomijam, jaki to dzień, czy to była uczta paschalna, czy nie, jakkolwiek, to to odsyłam do naszej książki Eucharystia w przekazie biblijnym. Nawet jeżeli to była uczta uprzedzająca, nawet jeżeli to była uczta paschalna, to musiał być ten czwarty kielich. Wiemy, że wypili wcześniejsze kielichy, wiemy, że była Haggada, to wszystko było. Po odśpiewaniu hymnów, które kończyły ucztę spożywania, musiał być czwarty kielich. Nie było. Wstali i wyszli. To tak mniej więcej, gdyby ktoś przyszedł na mszę świętą, na Eucharystię, gdyby przyszedł czas komunii, księża podali komunię, skończyła się komunia, no i nagle ksiądz wstał i wyszedł. Była pieśń na dziękczynienie, wstał i wyszedł. No zaraz, a gdzie jest modlitwa postkomunii, a gdzie jest błogosławieństwo, a gdzie ogłoszenia duszpasterskie? No, Jezus po odśpiewaniu hymnów wyszedł do Getsemani. Marek musiał być zszokowany. I stąd też zapisze on sam, i tylko on sam to zapisze. Szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Być może ten chłopak spał na zewnątrz, na dachu, słyszał, a może nawet widział ostatnią wieczerzę, słyszał psalmy, ale nie usłyszał, nie zobaczył tego ostatniego kielicha. Kiedy oni wyszli, on za nimi wyszedł. Był ciekaw, co będzie dalej. Przyszli do Getsemani i on był świadkiem modlitwy Jezusa Chrystusa w Getsemani, stąd mamy tą modlitwę. I teraz przychodzi Judasz, przychodzą Rzymianie, następuje pojmanie Jezusa, no i tylko Marek pisze, że żołnierz chciał pochwycić tego młodzieńca odzianego szatą, chciał go pochwycić, ale ten się wyrwał i nago uciekł przez ten ogród Getsemani. No, czy ktoś by opisał kogoś innego? Czy raczej to był Marek, który tam był, który był tego świadkiem? No i jak mu zabrali prześcieradło, no to uciekł. Znał ogród, bo to ogród jego matki. A dlaczego go żołnierz nie gonił? Można się domyśleć. No, jak zobaczył nagle Golasa, to stanął jak wryty, a ten młody już hop, hop i już go nie było. A więc mamy takie fragmenty jakby historii Marka. Marka, który jest człowiekiem wykształconym, który jest oddany Piotrowi, bo go włączył w tajemnicę Kościoła. Dziś już nam czas nie pozwala, żeby otworzyć ojców Kościoła, ale to mam nadzieję za tydzień będzie nam dane zobaczyć tą historię, dalszą historię
obraz.

0: apostoła Marka. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania, tej historii poznawania autora Ewangelii Marka, posłuchajmy jeszcze tego drugiego psalmu, który nas będzie zachęcał, abyśmy służyli Panu z bojaźnią, który nas będzie zachęcał, żebyśmy tylko w Nim szukali ucieczki. Może niech te myśli psalmu, że mamy służyć Bogu z bojaźnią, że mamy w Nim szukać ucieczki, niech te słowa nam towarzyszą w tym najbliższym tygodniu.
1: A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i Jego stopy z drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim wierzą.

0: radiowo-internetowe studium biblijne.
1: To była audycja powtórkowa.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei.

ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.